0: Lato z Radiem Emaus.
1: Come here, baby. You know you drive me up a

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiaj miejscowość, w której przyszedł na świat, nosi dumną nazwę Riese Pio Decimo. Ale w roku 1835 była to zwyczajna wioska, którą od niedalekiej Wenecji dzieliło dużo więcej niż 50 kilometrów w prostej linii. To po prostu były inne światy. Pomyśleć, że ktoś stąd będzie kiedyś najważniejszą osobą tam, to były czyste mrzonki. A jednak ubogi Józef Melchior Sarto z Bożą pomocą dokonał tej sztuki, a nawet dużo więcej. Na początku jednak pilnie uczył się w szkole podstawowej. Potem codziennie pokonywał piechotą dystans 7 kilometrów do gimnazjum i zdobył stypendium potrzebne do studiowania. A gdy w końcu został wyświęcony na kapłana posługującego w wiosce Tombolo, gdy został proboszczem w Salzano, biskupem Mantui, patriarchą Wenecji, kardynałem, a w końcu papieżem Piusem X, to nigdy nie zapomniał, skąd wyruszył w tę długą, trwającą pół wieku drogę różnorakiego posługiwania w kościele. Głosicie wiele dobrych kazań, mawiał do swoich kapłanów. Niektóre z nich zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i nawet aktorów przewyższają gestami. Ale bądźmy szczerzy, co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi albo tragarze? Bracia, proszę was, mówcie prosto oraz zwyczajnie. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, a wtedy wierzcie mi,

0: jest Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ludwik Grignon de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.
0: Lato z Radiem Emaus.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Często dochodzimy do wniosku, że z niektórymi nie warto rozmawiać, bo to i tak nic nie da. Jest nam przykro, gdy ktoś nie traktuje nas poważnie. Oburzamy się, gdy pyta o nasze przekonania tylko po to, żeby je wyśmiać. Jezus, choć wystawiony na próbę, pokazuje, że każdą sytuację możemy wykorzystać dla świadectwa Ewangelii. Co więcej, możliwe, że już sama nasza postawa da do myślenia i zrobi większe wrażenie niż nasze argumenty. Czy ktoś stawia mnie w takiej sytuacji jak faryzeusze Jezusa? Jak mogę się przygotować na kolejne spotkanie?

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No tak, tak, tak, to już siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W wielkopolskim Węglewie rozpoczęły się ćwiczenia strażaków z całej Polski. W Poznaniu rozpoczyna się Tydzień Sztuki Ukraińskiej. Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Strażacy z całej Polski zjechali do wielkopolskiego Węglewa, by ćwiczyć, jak reagować w przypadkach nietypowych wypadków i katastrof. To już piąta edycja trzydniowego szkolenia. Jego szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Strażacy, którzy w środę przyjechali do wsi niedaleko Pobiedzisk, uczestniczą w symulacjach wypadków z udziałem autobusów, samochodów osobowych, a nawet kombajnu. Ćwiczą m.in. wydobywanie cysterny ze stawu za pomocą specjalistycznego sprzętu, czy przeprowadzanie akcji podczas masowego wypadku komunikacyjnego. Choć niektóre ze scenariuszy mogą wydawać się mało prawdopodobne, strażacy przyznają, że podczas swojej służby spotykali się już z bardziej nietypowymi zdarzeniami. Na miejscu są m.in. przedstawiciele specjalistyczne grup ratownictwa technicznego z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Poznania, a także strażacy z OSP w Czerwonaku, Gąsawie i Swarzędzu. Ćwiczenia potrwają do piątku, do tego czasu okoliczni mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Fundacja Art Cluster zaprasza na kolejną edycję Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu. Tegoroczny program obejmuje wystawę, warsztaty, koncert, spotkanie literackie, spektakl rodzinny oraz dzień performansu z udziałem ukraińskich artystów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wystawę i wykład poświęcone szklanym koralikom od starożytności do dziś. Będą one prezentowane na wystawie, w tym także takie, które kiedyś mogły kosztować tyle, co krowa, jak zapewnia Nina Burnewicz, prezes fundacji.
4: Też po takim wernisażu, po takim spotkaniu z naszymi gośćmi, prezentacja tej ekspozycji, odbędzie się również wykład o tej historii i o krowach i nie tylko. I można będzie porozmawiać z autorką tego pomysłu Margarytą Puchacienko, która również sama zajmuje się tym, że produkuje te szklane koraliki, ale teraz to troszeczkę inaczej już wygląda.
2: Wernisaż tej niezwykłej wystawy odbędzie się dziś o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich, a sam Tydzień Kultury Ukraińskiej potrwa do 9 września. Wydarzenia będą się odbywać w Bibliotece Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek oraz Teatrze Tłusta Langusta.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Dziczyzna, owoce leśne, grzyby i zioła zagoszczą w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie dzięki konkursowi kulinarnemu Smaki Leśne 2026. Organizuje go Instytut Skrzynki. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje w trzech kategoriach: dziczyzna, owoce leśne oraz grzyby, zioła i inne. Uczestnicy z powiatu poznańskiego powalczą również o tytuł Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2026. Zgłoszenia można przesyłać do 9 września.
1: Informacje z kraju.
2: Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański mówił w TVP Info, że agencje ratingowe wskazują na notoryczne wetowanie przez prezydenta ustaw rządowych, co stanowi problem, jeśli chodzi o finanse państwa polskiego.
5: Jeżeli pan prezydent staje po stronie koncernów paliwowych, chociażby wetując, a właściwie blokując naszą propozycję zmierzającą do tego, aby to koncerny paliwowe poniosły koszty programu CPN, to, że to nie jest dobra decyzja prezydenta. Jest to decyzja, która tak naprawdę uderza w portfele Polaków i agencje ratingowe widzą to, że te działania, no one nie służą Polsce.
2: Decyzje agencji Fitch i pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i do wieczora będziemy musieli czekać na tę decyzję agencji ratingowej co do rokowań Polski na przyszłość, ale jeśli chodzi o pogodę, to nie musimy czekać do wieczora, bo teraz już mogę wam powiedzieć, co dzieje się w pogodzie. A dzieje się sporo, no bo na przykład umiarkowana jakość powietrza. No dlaczego umiarkowana? Dlaczego taka, a nie dobra o poranku? No ja myślę, że to wiąże się z tym, że wiatr dzisiaj nie za bardzo się stara, bo 7 km na godzinę, no co to w ogóle za wiatr jest? Z południowego zachodu wieje, delikatnie, powiewa, delikatnie, w zasadzie prawie go nie czujemy. 1009 hektopaskali, takie ciśnienie o poranku, dość stabilne, no i 15 stopni na termometrach. No i tyle samo temperatury odczuwalnej, no bo jak to zmienić, skoro wiatr jest taki niezauważalny, prawda?

0: Gorąco i sucho. Jak słyszysz takie określenie termiki, to co ci się kojarzy od razu?
1: Sahara.
0: No i to tak właśnie sacharowo dzisiaj będzie. Nie mylić z cukrem. Sachar to cukier, ale to nie w tę stronę idziemy. 26 stopni Celsjusza, taka temperatura odczuwalna ma być dzisiaj, a na termometrach zobaczymy 27 stopni. Nie będzie opadów, biometr będzie niekorzystny. Co ja jeszcze takiego złego mogę powiedzieć o tej porze? No chyba już nic więcej. Chyba może tylko to, że jutro też będzie biometr niekorzystny i że w nocy będzie biometr niekorzystny. Ale

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: No niby piękny dzień, bo przecież, no nie niby, 21 sierpnia. No ale w przeszłości nie zawsze tak było, no i zajrzyjmy teraz do tej przeszłości. Co wydarzyło się 21 sierpnia w historii? 1614 rok, 412 lat temu, na zamku w Czachcicach zmarła Elżbieta Batory, węgierska księżna, siostrzenica króla Polski Stefana Batorego, nazywana, cytuję, krwawą hrabiną, bo słynęła z zamiłowania do tortur. Wtedy to dokładnie 349 lat temu w Gdańsku podpisany został traktat polsko-szwedzki skierowany przeciwko Brandenburgii. To wcale nie tak dawno temu. W Reszlu, wchodzącym w skład Prus, wyrokiem sądu w Królewcu spalono na stosie Barbarę Zdunk, oskarżoną o podpalenia i czary. Była to ostatnia tego typu egzekucja w Europie. W Dusocinie, koło Grudziądza, urodził się Ludwik Rydgier, lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, generał Wojska Polskiego, autor podręcznika chirurgii szczegółowej. A więc dokładnie 90 lat temu, dekret prezydenta RP Ignacego Mościckiego o utworzeniu rejonu umocnionego CEL. W 1944 roku zakończyła się bitwa pod Falaise z udziałem 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Ma dzisiaj swoje urodziny. 38 lat kończy dzisiaj Robert Lewandowski. Urodził się w Warszawie w 1988 roku. Piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik m.in. Lecha Poznań, Borussii Dortmund, a w latach 2014-2022 Bayernu Monachium. Od 2025 roku FC Barcelony, a obecnie gra w Chicago. Temu, 21 sierpnia, w Warszawie zmarł Andrzej Zawada, wybitny himalaista. W 1980 roku kierownik polskiej wyprawy na Mount Everest, zakończonej pierwszym w historii zdobyciem tego szczytu zimą. Dokładnie 19 lat temu, w 2007 roku, gwałtowna burza, tak zwany biały szkwał, który przeszedł nad Mazurskimi Jeziorami, spowodował śmierć 12 żeglarzy. Wywróciło się wtedy około 40 jachtów i łodzi. Jeszcze jedna data. 5 lat temu w Londynie zmarła Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie, Ryszardzie Kaczorowskim, nauczycielka, działaczka harcerska i emigracyjna. Może jeszcze jedna data związana z Powstaniem Warszawskim. 21 sierpnia to był 21 dzień Powstania Warszawskiego. W nocnym szturmie na dworzec gdański ginie 100 żołnierzy, m.in. z grupy Campinos. Jednak nie udaje im się zdobyć budynku. W szeregach zgrupowania Chrobry 2 zginął 11-letni Wojciech Zalewski. To była kartka z kalendarza.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i teraz, jeśli ktoś jest jeszcze w łóżku, jeszcze nie wstał, to proszę spojrzeć w lewo, proszę spojrzeć w prawo. Jest tam gdzieś szafka taka nocna? Stoi budzik na tej szafce? No to teraz proszę zauważyć, czy budzik się uśmiecha, czy raczej się nie uśmiecha? No bo teraz na ten temat Piasek zaśpiewa. 18 minut po godzinie 7.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Takie smyczki o poranku, to musi być grupa Clean Bandit. I to właśnie oni, 27 minut po godzinie 7, o 7.45 pierwsze strony gazet u nas.

0: tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Ludwik Grignon de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.
4: Radio Emaus. Dobre radio.
7: 7.31 na zegarze. No, zbliżamy się do przeglądu prasy w Radiu Emaus. Sporo się dzieje, jeśli chodzi o to, co na pierwszych stronach gazet, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, to o 7.45 zameldujcie się blisko Radia Emaus.

Jeśli jedziecie samochodem i nie chcecie słuchać muzyki, to możecie słuchać podcastów, możecie słuchać tego wszystkiego, co zgromadziliśmy na naszej stronie internetowej radioemaus.pl, ale polecam też naszą aplikację mobilną Radia Emaus. Ona też jest bezpłatna i gdziekolwiek jest tylko zasięg internetu, możecie słuchać nas online i jednocześnie korzystać z naszych wszelkich zasobów, które tam są zgromadzone.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Rozpoczynamy przegląd pierwszych stron gazet i zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. I tutaj bardzo interesujący materiał dotyczący tego, jak traktujemy, jak traktowaliśmy, jak powinniśmy traktować uchodźców, tych, którzy przybywają do nas no, nie z własnej woli, tylko z różnych zawirowań, do których doprowadziła sytuacja na świecie. Lekcja traktowania uchodźców. O tym dzisiaj przeczytacie w magazynie Na Weekend, w Dzienniku Gazecie Prawnej. I tam pokazane, czego nam brakuje tak naprawdę, jak powinniśmy się zachować w stosunku do uchodźców, w stosunku do tych, którzy nie mogą z różnych powodów w swoim kraju przebywać. Przy tej okazji może też nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, jeszcze przed przeglądem prasy. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam między innymi moja rozmowa z Dagą Gregorowicz z zespołu Dagadana. Na początku to było konfliktu, gdy Rosja najechała Ukrainę i rozmawiałem wtedy z Dagą Gregorowicz i ona mówiła o tym, że między innymi poruszyła ten temat traktowania uchodźców, że to nie jest sytuacja chwilowa, że to może trwać dłużej. I teraz też warto wziąć to sobie pod uwagę, jak wygląda sytuacja chociażby z osobami z Ukrainy, które przebywają w naszym kraju. Ale nie tylko o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo w Dzienniku Gazecie Prawnej też o tym, jak to samorządy wciąż marnują miliardy złotych. Częściowo dlatego, że rząd im na to pozwala. O tym pisze Sebastian Stodolak. Na co pozwala rząd? Żeby marnować pieniądze? No właśnie, warto się zagłębić w ten materiał w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo tu więcej na ten temat znajdziecie. Rzeczpospolita, a w Rzeczpospolitej o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Służby sprawdzają tropy. Służby badają list z Tyraspola ze śladami DNA Marcina Romanowskiego. Czy adres nadania to mistyfikacja? Na ten temat pisze Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka, bo i policja, i ABW, i Agencja Wywiadu próbują rozwikłać jedną z najbardziej tajemniczych ucieczek ostatnich lat. Chodzi o to, gdzie przebywa obecnie Marcin Romanowski. W Rzeczpospolitej także o tym, że Rosja straszy Wielką Brytanię. Kreml zapowiada odwet Londynowi za dostarczanie dronów Ukraińcom, a Waszyngtonowi i Ankarze za rakiety i wyrzutnie do nich. Czy to tylko straszenie? Do czego to prowadzi? O tym przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. Kolejny tytuł to Gazeta Polska Codziennie i tutaj placówka na Pomorzu wstrzymała wypłaty, ale problem dotyczy całego systemu. Szpital w Szczecinie przestał normalnie płacić pracownikom. Dyrektor ostrzega przed wielką luką w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jak ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o finanse i NFZ? O tym przeczytacie dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie, ale w Gazecie Polskiej Codziennie też ciekawy materiał dotyczący Mierzei Mojżesza, tak. Bo tak Mierzeja Rewska została tutaj określona. Mało eksplorowana przez turystów. Jest de facto jedynym takim miejscem w Polsce, w którym można dosłownie spacerować po morzu. Wąski, piaszczysty cypel, który wchodzi w głąb Zatoki Puckiej na długość ponad kilometra. Stanowi unikalny punkt na mapie Pomorza, malowniczy, zwłaszcza z lotu ptaka. Oto bowiem z obu stron otacza nas ciemnogranatowa toń morskiej wody. No i możemy się pozachwycać tym, co w Polsce mamy. Cudze chwalicie, swego nie znacie, można by było powiedzieć. Polska Mierzeja Mojżesza. Taki tytuł tego artykułu i mowa o Mierzei Rewskiej. Głos Wielkopolski. Tragedia, której nie dało się zatrzymać. 2 lata po pożarze przy Kraszewskiego. Wiadomo już, jak doszło do katastrofy. Pod kamienicą były tony ogniw, a wybuchu nie dało się już powstrzymać. Na temat tego, co wydarzyło się na Kraszewskiego w Poznaniu, szczegółowo dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. No i także o tym, że koleje wielkopolskie tak naprawdę to nie tylko koleje, to także autobusy. Autobusy zamiast pociągów. Koleje Wielkopolskie szykują nową linię i badają zakup autobusów. Nowa linia Turek-Konin może być początkiem większych zmian w tym temacie. O tym dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Gazeta Wyborcza, tutaj na pierwszej stronie, szczepionka na raka, no tytuł, który od razu przykuwa. Dominik Moliński pisze o tym, jak to firmy Moderna i Merck powiadomiły o przełomowych wynikach badań klinicznych nad spersonalizowaną szczepionką na czerniaka. Nowa terapia jest też testowana pod kątem walki z wieloma innymi typami guzów, ale jak się okazuje, nie tylko czerniak właśnie, bo czerniak to może być tylko początek, ale badane osoby to było ponad 1000 pacjentów z czerniakiem, no i jest to kamień milowy w medycynie, bo byli to chorzy po operacyjnym wycięciu guzów, u których ryzyko powrotu raka było jednak bardzo wysokie. Moderna szacuje, że już w pierwszych latach od zatwierdzenia szczepionki mogą z niej skorzystać tysiące pacjentów. Szczepionka na raka, taki tytuł artykułu Dominika Molińskiego dzisiaj w Wyborczej. No i jeszcze nasz dziennik, w naszym dzienniku protest przed jednym ze szpitali, w którym ma być zatrudniona Gizela Jagielska. W obronie życia i szpitala. Modlitwa różańcowa przed wrocławskim szpitalem. Taki artykuł dzisiaj w naszym dzienniku. No ale także w naszym dzienniku pięknie odkryte Górysowie. Tajemnice Górysowich. Jakże piękny to jest region w naszym kraju. Jakże tajemniczy, jakże ciekawy, interesujący, z wieloma zagadkowymi także miejscami. O tym dzisiaj także przeczytacie w naszym dzienniku. To był przegląd prasy.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dziesięciu minut brakuje nam do godziny ósmej.

0: to z Radiem Emaus. Reklama.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jesteśmy w takim momencie poranka, że na zegarze jest dokładnie 8:02.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Benedyktyni w Lubiniu zapraszają na spotkanie z Mickiewiczem. We wrześniu w Poznaniu rozpocznie się festiwal Młodosfera. Ponad 1000 interwencji odnotowali strażacy minionej nocy w południowej Polsce. Co łączy Adama Mickiewicza z klasztorem benedyktynów w wielkopolskim Lubiniu? Tego będzie można się dowiedzieć już w najbliższą niedzielę podczas wyjątkowego wydarzenia Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. W programie zaplanowano nieszpory, koncert Michała Konstrata z zespołem, a przede wszystkim prelekcje na temat tego, co Mickiewicz robił w Wielkopolsce. Spotkanie połączone będzie z prezentacją nowego wydania książki ojca Józefa Ostrowskiego, poświęconej właśnie temu tematowi. Emilian Prałat z Fundacji Bonum Adipisci przypomina, że wieszcz przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przyłączenia się do powstania listopadowego.
3: Dlatego przyjeżdża tutaj, spędza 8 miesięcy w Wielkopolsce. Nie było go ani w Małopolsce, ani na Mazowszu, więc tu Wielkopolska jest absolutnie wyjątkowa. Tutaj bierze udział m.in. w polowaniu w nieodległym od Lubinia Bielewie. Ten opis polowania miał być źródłem inspiracji chociażby dla polowania z pana Tadeusza.
2: W niedzielę przy lubińskim klasztorze zostanie także odsłonięta tablica poświęcona Mickiewiczowi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Wstęp jest wolny.
1: Informacje z Poznania.
2: Nowy festiwal Młodosfera zagości w Poznaniu. Już we wrześniu młodzi będą rozmawiać na kampusie UAM Morasco. Podczas 3 dni festiwalowych zaplanowano ponad 40 wydarzeń podzielonych na sesje tematyczne. Zapowiada Patryk Krawczyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Poznaniu.
4: Będą warsztaty, będą spotkania, będą strefy chillu i będzie też dużo elementów integracyjnych, silent disco i inne rzeczy. Będziemy rozmawiać między innymi o sztucznej inteligencji, o tym jak wpływa na nasze życie, o środowisku, co młodzi mogą zrobić w tej sprawie. No i przede wszystkim właśnie o tym, jak się angażować i jakie zagrożenia też przy okazji tego angażowania społecznego mogą się pojawić.
2: Festiwal będzie trwał od 11 do 13 września. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, ale obowiązują zapisy przez stronę internetową. Organizatorzy przewidzieli darmowe noclegi w akademikach UAM dla części osób spoza Poznania.
1: Informacje kulturalne.
2: W niedzielę 23 sierpnia Pasaż Quadro ponownie stanie się miejscem spotkania z poznańskim rzemiosłem. W ramach wydarzenia Rzemieślnicy w Centrum będzie można wziąć udział w warsztatach ceramicznych, hawciarskich, tkackich, upcyklingowych i linorytniczych, a także zobaczyć pokaz kowalstwa artystycznego. Zajęcia skierowane są do osób w różnym wieku, zarówno rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów rękodzieła, a także wszystkich, którzy chcą poznać lokalne rzemiosło. Wszystkie warsztaty są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z opadami deszczu w południowej Polsce. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, małopolskim, śląskim i opolskim, mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Działania nasze dotyczyły głównie usuwania drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych linii energetycznych oraz odpompowywania wody w miejscach, gdzie ona się zgromadziła, gdzie nie zdążyła odpłynąć w sposób tradycyjny, tam gdzie nie wystarczały przepływy, jeśli chodzi o infrastrukturę.
2: Strażacy odnotowali też kilka uszkodzonych dachów przez silny wiatr i połamane konary drzew. Na szczęście nikt nie został ranny. Ogółem na terenie Dolnego Śląska strażacy interweniowali ponad 300 razy, w Małopolsce prawie 200, a w województwie śląskim i opolskim ponad 100.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Wietrze wieje, chciałoby się powiedzieć, bo no nie wieje za mocno. 7 km na godzinę, prawie w ogóle nie ma wiatru na zewnątrz, no i to niestety wpływa na jakość powietrza, która nie jest dobra w stolicy Wielkopolski, tylko póki co umiarkowana. Brak opadów żadnych, no to w związku z tym też nie może być czystsze to powietrze, bo gdyby trochę deszcz popadał, to pewnie mielibyśmy lepszą jakość powietrza, ale póki co deszczu na horyzoncie nie widać. Sporo przejaśnień zacznie się po godzinie 9:00 i te przejaśnienia potrwają mniej więcej do godziny 15:30, potem znowu będzie pochmurno i raczej dzisiaj na obserwowanie zachowania zachodu słońca szans nie ma, chociaż to wszystko może się zmienić, jeśli wiatr się postara. No a póki co to się nie za bardzo stara, więc raczej chmur nie przewieje znad naszej głowy. Niekorzystne warunki biometeo. No pewnie niektórzy to poczuli o poranku, bo może lewa noga albo prawa noga, mówię o mańkutach, bo jak mańkut wstanie prawą nogą, to wcale nie jest dobry dzień. Wiem coś na ten temat, bo jestem mańkutem. Więc no różnie to mogło być dzisiaj o poranku, czy jakieś mocne słowa wypowiedziane do kogoś, albo ktoś w waszą stronę skierował. No i od razu cały ten dzień się wtedy ustawia nie w tę stronę, w którą powinien się ustawić. No i to może nie być dobry dzień. No i w związku z tym też niekorzystny biometr dzisiaj jak najbardziej dla tych osób jest zasadny. Mogą się te kropki jakoś nie łączyć, możemy być rozdrażnieni, możemy być też jacyś tacy spowolnieni, jeśli chodzi o te ruchy poranka, a to czasami trzeba się bardzo szybko ruszać o poranku. Wcale nie być spowolnionym. No ale jeśli chodzi o to, czy deszcz się pojawi się, ale dopiero w nocy. Dzisiaj w ciągu dnia padać nie powinno.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Czy ja dobrze widziałem, że Szymon Bojdo będzie u ciebie gościem o 8:30?
2: Oczywiście, że tak.
1: A o czym będziecie rozmawiać?
2: No, Festiwal Żupańskiego. Najważniejsze wydarzenie kończącego się lata przecież.
1: No, wiesz, no festiwali mamy pod dostatkiem ostatnio w Wielkopolsce, ale faktycznie Festiwal Żupańskiego, warto o nim powiedzieć trochę bardziej szczegółowo i te szczegółowe

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Jezus stoi sam wobec tych, którzy zebrali się razem. Oni są grupą, mają siłę wspólnoty, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Przemawia jeden, reprezentujący wszystkich. Jezus odpowiada sam, nie wdaje

0: wpisuje się w spór. Pokazuje, że wszystko zaczyna się od miłości. Nie można naprawdę kochać Boga, gardząc bliźnim, ani kochać człowieka bez źródła miłości w Bogu. Tych dwóch przykazań nie da się rozdzielić. Miłość jest fundamentem. Daje siłę większą niż przewaga tłumu. Daje odwagę, by pozostać wiernym, nawet wtedy, gdy większość myśli inaczej. Pomyśl, skąd czerpię siłę? Z obecności grupy, czy z wierności temu, co noszę w sercu?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

15 minut po godzinie 8. Moi drodzy, no takie rzeczy to się dzieją tylko w Radiu Emaus. Pachnie chlebem u mnie teraz tutaj w studiu. Zapach chleba roznosi się po całym tutaj studiu i ciężko się skupić w ogóle na tym, co trzeba powiedzieć. A tu muszę pozdrowić serdecznie Kubę teraz, który pracował, żeby ten chleb tak pachniał tutaj i tak sobie tutaj pięknie wyglądał u nas. No, powiem wam, że ślinka cieknie, a to nawet ciężko jest rozmawiać, kiedy człowiek nie ma sucho w ustach, tylko ślina mu upłynie, bo ma ochotę coś zjeść. Natalia przyniosła chleby, które upiekł Kuba. No i bardzo dziękuję, bo to niesamowity prezent dla nas. Pięknie wypieczone chleby. Taka własną pracą chleb zrobiony to jest chyba coś wyjątkowego. Ja nigdy nie piekłem chleba, także nie mam takiego doświadczenia. Natomiast no, muszę wam powiedzieć, że niesamowite. I pachnie wyjątkowo. Bardzo dziękujemy.

Ale żeby sama Natalia i same chleby, to jeszcze nie, no bo tu jeszcze pies jest z nami. Ramzes się tutaj pojawił. Ramzes, tak. Mogłem powiedzieć, że Ramzes, nie wiedzielibyście, że pies i ktoś by kojarzył z jakimś faraonem, a to po prostu Ramzes, mikrus taki, bardzo mały piesek, ale Ramzes, no więc to zobowiązuje, że tak się wabi, prawda?

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku. Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Na zegarze 8.30, czas na poranną rozmowę w Radiu Emaus.
0: Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj Szymon Bojdo z inicjatywy lokalnej Wildzianie. Będziemy mówić oczywiście o tym, co się dzieje na Wildzie. Na Wildzie dzieje się, proszę Państwa, właściwie będzie się dział od 24 sierpnia Festiwal Żupańskiego. I myślę, że choć jest to inicjatywa już istniejąca w przestrzeni miasta od wielu lat, to chyba warto przypomnieć, kim był Żupański i dlaczego ma swój festiwal i akurat na Wildzie, gdzie zresztą ma też swoją ulicę.
7: Dzień dobry. Właśnie dlatego festiwal odbywa się na Wildzie, bo jak wiemy, Wilda w dużej części ma ulice, których patronami są bohaterowie narodowi z XIX wieku. Żupański żył w XIX wieku, był księgarzem, wydawcą, polskim patriotą, chociaż sam pochodził z rodziny greckiej, bo w Poznaniu było dość dużo takich mniejszości narodowych. Grecy zazwyczaj sprzedawali wino, skóry, różnego rodzaju dobra. Natomiast Jan Konstanty Żupański zajął się wydawaniem książek i to nie byle jakich książek, ale był pierwszym wydawcą Adama Mickiewicza na przykład, czyli polscy wieszczowie, polskie książki o polskiej historii, a żeby na to wszystko zarobić, to sprzedawał dewocjonalia. Także przedsiębiorczy po poznańsku i bardzo taki zasłużony nie tylko dla Poznania, ale myślę, że dla kultury polskiej w ogóle.
6: Zdecydowanie. I co ciekawe, Grek z pochodzenia. Proszę.
7: Ale nie udawał Greka.
6: Tego nie wiemy, ale myślę, że na festiwalu nikt udawać Greka nie będzie. Festiwal Żupańskiego jest właśnie poświęcony książkom, kulturze i no, książkom właściwie w bardzo szerokim wydaniu, bo to są i spotkania autorskie, i spotkania wokół książek, i całe mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Ale ja się rozgadałam, a teraz chyba organizator lepiej niż ja opowie, co się takiego podczas festiwalu będzie działo.
7: Właśnie w grupie, która organizuje ten festiwal, nie dalej jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, ja mówiłem, że jak to jest, że on się co roku rozrasta, zamiast, nie wiem, trzymać jakiś poziom i rzeczywiście jakby oszczędzać siły, to my co roku jeszcze dokładamy, ale robimy to 9. raz i widzimy, że rzeczywiście cieszy się on dużym zainteresowaniem. Literatura jest punktem wyjścia, opowieści, historie, a opowieści to także muzyka, bo muzycznie można o czymś powiedzieć, to także teatr, który przecież też oparty jest w jakiś sposób na literaturze i takie aktywności, które możemy robić razem, bo myślę, że atutem takiego osiedlowego właśnie festiwalu jest to, że możemy się spotkać z naszymi sąsiadami, zaprzyjaźnić się, ale możemy też zaprosić na Wildę. Nie mamy póki co kontroli granicznej, granicznej na naszej dzielnicy, więc możemy zaprosić innych mieszkańców Poznania i nie tylko, żeby się spotkać i żeby poświętować co? No właśnie literaturę, poświętować kulturę, poświętować to, że na co dzień możemy też oderwać się od naszych różnych problemów i różnych spraw, właśnie wczytując się w dobrą książkę, słuchając dobrej muzyki, przebywając z innymi.
6: No i poznając swoje miasto z trochę innego punktu widzenia. Ja się tak wymądrzam, ponieważ festiwal zacznie się w poniedziałek wernisażem wystawy Pawła Matysiaka Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, czyli Wildeccy Rzemieślnicy w obiektywie. O, chyba tak właśnie
7: tak można
6: powiedzieć.
7: Taki jest pełen tytuł wystawy i dodam, że ten wernisaż i później wystawa będzie wisieć przez kilka tygodni w nowym, starym miejscu na Wildzie. Był kiedyś takie miejsce, które się nazywało Farby, pod słynnym napisem w miejscu, gdzie kiedyś był sklep z farbami, a teraz w dawnym Szpitalu Świętego Łazarza przy ulicy Niedziałkowskiego 30 działa mały dom kultury Farby. I tam właśnie będzie wisieć wystawa o rzemieślnikach, tak jak wspomniałaś. Myślę, że to jest o tyle ważne, że tacy drobni rzemieślnicy to są coraz bardziej zanikające zawody i miejsca, a ja sam osobiście mam takie doświadczenie, że do takiej osoby jak do szewca, do krawcowej, czy
6: zegarmistrza,
7: to się często idzie nie z tą rzeczą, którą chce się naprawić, czy zrobić, tylko, nie wiem, porozmawiać czasem i chyba naprawić też siebie w jakiś sposób. Nie tylko tę daną rzecz. Dlatego się bardzo cieszę, że Paweł Matysiak jeszcze taki fokus daje właśnie na te zanikające miejsca i miejmy nadzieję, że to trochę je uratuje od zapomnienia.
6: No to na pewno, zwłaszcza, że Paweł Matysiak znakomitym fotografem jest. Kto widział jego zdjęcia w Głosie Wielkopolskim, ten wie. Kto nie widział, powinien się wybrać do Farb przy ulicy Niedziałkowskiego 30 i koniecznie to obejrzeć. No ale co jeszcze? Wystawa fotografii, ale będą też spotkania autorskie.
7: Będzie Marta Hermanowicz, Antonina Tosiek i Maciej Płaza w tym takim dniu finałowym, czyli 29 sierpnia. Ja bardzo się cieszę na Macieja Płazę, bo jeszcze nie ta książka tak nie wypłynęła bardzo, ale myślę, że dzięki naszemu festiwalowi też wypłynie, bo jego najnowsza książka to jest taka lalka poznańska. Myślę, że będą państwo zachwyceni tą narracją i coś czuję, że Maciej znowu trafi do nagrody Nike, przynajmniej do nominowanych, bo jest to epicka powieść. I to jeżeli chodzi o spotkania autorskie i jeszcze może powiem o nowych rzeczach, bo tak jak powiedziałem, my dokładamy co roku coś do naszego festiwalu i w tym roku nowy jest spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży Eurydyka, który zamknie festiwal w niedzielę 30 sierpnia, a w środę nowa rzecz, czyli pub quiz literacki. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa, a przy okazji troszkę się nauczymy, albo będzie można się wykazać wiedzą po prostu.
6: To znaczy, jaką wiedzą, bo to tu mnie zaintrygowałeś.
7: Jest to pub quiz literacki, a więc będzie to wiedza zarówno z bohaterów, z książek, ale też z samego procesu wydawniczego, wszystkiego tego, co wokół książki i co w książce jest. Ten pub quiz będzie prowadził Tomek Błaszak, bo w ogóle pub quizy są bardzo popularną formą rozrywki. To polega na tym, że się przychodzi w kilka osób, ma się drużynę i w takich 15 rundach się odpowiada i można wygrać nagrody i u nas też będzie można wygrać nagrody. Jest to bardzo ekscytujące i ten element rywalizacji, no i właśnie to, żeby się czegoś tam nowego dowiedzieć.
6: No, brzmi epicko.
7: Jest epicko. Myślę, że my w ogóle robimy wiele rzeczy z rozmachem. Staramy się przyłożyć tak, żeby było bardzo, bardzo dobrze. W zeszłym roku wystartował slam poetycki imienia Tomasza Genowa i go powtarzamy w tym roku, bo się cieszył dużym zainteresowaniem. A jeśli o zainteresowanie chodzi, to wildzianki i wildzianie zakochani są w profesorze Waldemarze Kuligowskim.
6: No ma.
7: I domagają się co roku, żeby opowiedział nam coś o kulturze, o ludziach z takiego antropologicznego punktu widzenia. I profesor Kuligowski zawsze nas zaskakuje tematem, tym razem będzie o rock'n'rollu i jego amerykańskich źródłach. Także jesteśmy tacy rock'n'rollowi po prostu w robieniu
6: też
7: festiwalu.
6: Rock'n'rollowi.
7: Tak.
6: No to jest rzeczywiście trudno, tutaj nawet ja tak patrzę na program w tej chwili, bo mam taką ściągę tutaj i tak naprawdę to trudno wybrać.
7: Ale chyba udało nam się powiedzieć o wszystkim w miarę. Jeszcze możemy powiedzieć o tym, o tej części muzycznej. Młode wildeckie zespoły, Young Peppers Band, czterech młodych chłopaków, myślę, że będzie to bardzo energetyczne. Witek Żuromski, znany poznaniakom od takiej strony jazzowej, powiedzmy. A na finał tego dnia, 29 sierpnia, wystąpi Wiraszko. Czyli Michał Wiraszko z zespołem
6: zespół
7: też.
6: Muchy,
7: tak, związany,
6: go znają, oczywiście.
7: Związany też z Wildą i z Poznaniem, laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania w czerwcu, więc my zawsze jakoś tak planujemy, że się wstrzelimy z tą gwiazdą w jakieś aktualne trendy. Także świetnie, bardzo się cieszymy, liczymy na dużą frekwencję również na tym wydarzeniu.
6: No, myślę, że tutaj się nie zawiedziecie. Ja bym chciała jeszcze prosić o przypomnienie. 24 sierpnia festiwal się zaczyna, a gdzie można znaleźć program i dokładne dane, co i gdzie i kiedy będzie się działo?
7: Oczywiście wystarczy wpisać Festiwal Żupańskiego w wyszukiwarkę i wtedy na pewno odniesie ona do naszej strony na Facebooku. Tam są i wydarzenia poszczególne, i cały plakat, a myślę też, że jeżeli państwo przejdą się ulicami Wildy, to zobaczycie co krok plakat naszego wydarzenia, ale proszę zapamiętać, że 24 o 18 w Farbach, ulica Niedziałkowskiego 30, jak państwo przyjdą, to też obdarujemy was programem, będziecie wiedzieć już jak sobie zaplanować cały tydzień.
6: O właśnie. Myślę, że warto się wybrać na Festiwal Żupańskiego nie tylko w ten poniedziałek, nie tylko w sobotę, ale we wszystkich tych wydarzeniach warto uczestniczyć. No, praca tutaj może trochę kolidować. Na szczęście większość z nich dzieje się po południu i wieczorem.
7: Tak więc jeżeli ktoś na drugą zmianę, to nie będzie mógł brać udziału, ale ci z pierwszej, to proszę sobie to tak zaplanować.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy w takim razie od 24 sierpnia na Festiwal Żupańskiego na Wildę. A ja przypomnę, że naszym gościem był pan Szymon Bojdo ze Stowarzyszenia Wildzianie, organizatora festiwalu.
7: Dziękuję bardzo.
0: Poranny gość.
5: Rozmowy z panem Szymonem Bojdo będziecie mogli państwo wrócić za sprawą aplikacji mobilnej, która jest bezpłatną aplikacją. Ja zachęcam do tego, bo to takie bardzo praktyczne urządzenie, z którego można korzystać gdziekolwiek tylko jesteście na świecie. Tam możecie zarówno słuchać nas na żywo, jak i korzystać z naszych zasobów. I ta rozmowa za chwilę też tam się znajdzie, więc będziecie mogli wiedzieć więcej na temat Festiwalu Żupańskiego, ale też na ten temat na naszej stronie internetowej. Oczywiście też informacje będą radioemaus.pl. Tam też odsyłam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Zatrzymujecie się w Skurzewie. No właśnie. No i co trzeba zrobić, żeby móc tam stać legalnie? To bardzo ciekawy temat. Będziemy do tego wracać dzisiaj.

0: Ojcowie Paulini ze Skurzewa, podpoznańskiego Skurzewa, mieli świetny pomysł na to, jak wprowadzić cennik postoju na terenie prywatnym, na prywatnym parkingu. Więcej na ten temat dzisiaj u nas na antenie jeszcze usłyszycie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu w specjalnym punkcie można zastrzec swój numer PESEL. Rusza akcja Trzecie Życie Książek. 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. W Poznaniu można zastrzec swój numer PESEL. Powodem uruchomienia specjalnego punktu jest ostatni wyciek danych osobowych milionów Polaków. W siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Libelta sprawę można załatwić bez wcześniejszego umawiania wizyty. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bartłomiej Pelczarski mówi, że zastrzeżenie PESEL-u skutecznie zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem naszych danych.
3: PESEL powinien być zastrzeżony cały czas. To powoduje, że nikt nie zaciągnie jakiegoś zobowiązania finansowego na nas. To powoduje, że nikt nie podpisze umowy na przykład na kablówkę czy internet, na nasze dane, ponieważ żeby to zrobić, trzeba zweryfikować PESEL. Zablokowanie PESEL-u powoduje, że tej weryfikacji nie można dokonać. Przy czym pamiętajmy, że zastrzeżenie PESEL-u nie powoduje, że nie możemy iść do lekarza na przykład, albo że nie możemy recepty zrealizować. To wszystko działa. Tylko nie można zaciągnąć na nas żadnych zobowiązań finansowych.
2: PESEL można także zastrzec online za pośrednictwem serwisu gov.pl lub aplikacji mObywatel. Od momentu poinformowania o cyberataku poznańscy urzędnicy zastrzegli już tyle samo numerów, co od początku roku.
1: Informacje z Poznania.
2: W sobotę 22 sierpnia w Łazędze Poznańskiej będzie można wziąć udział w akcji charytatywnej Trzecie Życie Książek. Zebrane pieniądze mają zostać przeznaczone na generator prądotwórczy dla Krakowieckiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w obwodzie lwowskim, mówi Maciej Krajewski z Łazęgi.
4: To jest akcja polsko-ukraińska. W tej chwili trwa proces przygotowania książek. To są książki, które już tutaj u nas mają drugie życie. Znajdowane bardzo często w sytuacjach wyrzucania książek na śmietniki niestety. W tej chwili wy możecie dać im trzecie życie, a jednocześnie ochronić życie ukraińskich dzieci.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16 w siedzibie Łazęgi przy ulicy Święty Marcin. Można również dołączyć się do zbiórki, wpłacając darowiznę na stronę zbiórki.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W najbliższą sobotę o godzinie 11 przy fontannie na Rynku Łazarskim w Poznaniu rozpocznie się sąsiedzkie sprzątanie Łazarza Lato 2026. Jak zapewniają organizatorzy, oprócz możliwości uprzątnięcia fyrtla będzie też spotkanie przy kawie i słodkościach, bo do sprzątania dołączają się kolejne łazarskie lokale. Wszyscy chętni do sprzątania mile widziani.
1: Informacje z kraju.
2: 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To mieszkaniec województwa lubelskiego, powiedział Polskiemu Radiu Michał Pietraszko z biura prasowego biura.
5: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Te obawy funkcjonariuszy zarządów Krakowiec BZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
2: 23-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
5: Mężczyźnie przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu mierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.
2: Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: No proszę, i trzeba trochę postraszyć pogodę, a od razu się poprawia na przykład jakość powietrza. Bo póki co od poranka mówiliśmy tylko o umiarkowanej jakości powietrza, bo i wiatr się nie starał, i opadów brak jakichkolwiek deszczu czy śniegu. No śniegu o tej porze to byłoby ciężko, ale można by tak sobie myśleć. Jeśli chodzi o jakość powietrza, poprawiła się, moi drodzy. I teraz w Poznaniu jest dobra. Dlaczego taka jest? No nie warto pytać. Warto po prostu się cieszyć tym, że jest dobra jakość powietrza, mimo że wiatr na razie cały czas delikatny, 7 km km na godzinę, ale uwaga, na horyzoncie widzę opady deszczu, dość intensywne, około godziny 21, a więc już wieczorem, no i potem jeszcze w nocy też popada. O północy i o pierwszej w nocy i o drugiej w nocy, tam opady deszczu w Poznaniu spodziewane.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Lubimy się bawić, lubimy świętować, lubimy jakieś takie imprezy, koncerty, festyny. To jest taka czynność, taka aktywność, która nas bardzo wciąga i chyba jako społeczeństwo w ogóle jest nam to bardzo bliskie. Nie sądzisz?
1: Tak sądzę. To też buduje więzi społeczne, więc jest bardzo przydatne.
0: I te festiwale to na pewno też taka rzecz, z której możemy być dumni. W Poznaniu pod dostatkiem festiwali ostatnio, a pani, która za chwilę się tutaj pojawi, nazywa się Dua Lipa, była bardzo zaskoczona, mile zaskoczona, gorącym przywitaniem w Polsce, bo gdy występowała u nas, to nie spodziewała się aż tak gorącego przyjęcia. A proszę bardzo, jaka polska publiczność potrafi być miła.
1: No ba, pewnie.
0: I zachwycać wykonawców, przed którymi... dla których przychodzi na koncerty. No i zachwycili Dua Lipę między innymi. No i teraz u nas Elton John i Dua Lipa na początek tej godziny. To będzie ich utwór w duecie zaśpiewany, a o godzinie 9.15, czyli już za niecałe 9 minut, zapraszam na poranny konkurs.

5 minut konkurs na naszej antenie, a ja jeszcze w Skarbcu nie byłem i nie wiem w ogóle, o co będziecie dzisiaj grali, więc może to jest ten moment, żeby wyjść ze studia, udać się do Skarbca, przynieść coś jako nagrody na dzisiejszy konkurs.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No nie ukrywam, że ciężko było mi wyjść ze skarbca. No to zawsze tam są takie drzwi grube, żeby stamtąd wyjść, żeby wydostać się z tego miejsca, gdzie my mamy te wszystkie skarby ukryte, o które wy później walczycie. No i tym samym zrobiło się 17 minut po godzinie 9, a więc 2 minuty po ślizgu, jeśli chodzi o konkurs poranny. No ale nic to, moi drodzy. Zagadka gotowa, nagroda przyniesiona, a zatem zaczynamy konkurs poranny, mini konkurs geograficzny. No i moi drodzy, Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Przepięknie wydana książka w sztywnej okładce przez wydawnictwo Rebis wydana ta książka. W co wierzyli Słowianie? Jakie bóstwa czcili? Czego się bali? Ile zmyśleń, a ile prawdy o ich życiu duchowym trafiło do powszechnej świadomości? Ta historia zawarta w tej publikacji, jedna z najważniejszych książek dotyczących słowiańskich wierzeń, tak czytamy na obwolucie, więc jeśli chcielibyście wiedzieć trochę więcej na temat tego, w co wierzyli Słowianie bardzo dawno temu, to ta książka, myślę, że na te pytania może wam odpowiedzieć. Do tej książki dołączam dwie zakładki Radia Emaus i ta książka Jerzego Strzelczyka, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, wydana przez wydawnictwo Rebis, to jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tę nagrodę? Trzeba znaleźć miejsce, punkt na mapie, do którego będę was dzisiaj prowadził. Jak zwykle to taki mini konkurs geograficzny o poranku, gdy ja jestem rano w pracy, to proponuję wam taką zabawę. Mini konkurs geograficzny polega na tym, że wy pod numer 7148 wysyłacie SMS za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo Emaus, potem stawiając kropkę, następnie wpisując swoje imię, nazwisko, a później wpisując miejsce, do którego was prowadzę. No i to miejsce skojarzy wam się, mam nadzieję, z tymi podpowiedziami. Te podpowiedzi będę wam dozował, nie usłyszycie ich od razu wszystkich na raz, ale będą stopniowo wam podawane przeze mnie. A zatem, pierwsza podpowiedź, która ma was doprowadzić do celu, brzmi: wieś w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Wieś w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Istnieje co najmniej od początku XV wieku. To jest kolejna podpowiedź. Istnieje co najmniej od początku XV wieku. Pierwsza wzmianka o tym miejscu to łaciński dokument z 1401 roku, a więc bardzo, bardzo dawno temu. Leży niedaleko jeziora Beżyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. Leży niedaleko jeziora Beżyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. No i może jeszcze jedna podpowiedź. Tu odkryto XIX-wieczne cmentarzysko szkieletowe oraz grodzisko. W sąsiedztwie tej miejscowości odkryto XIX-wieczne cmentarzysko szkieletowe oraz grodzisko. Moi drodzy, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie do dzisiejszej porannej zagadki. To jest poranny mini konkurs geograficzny, a zatem możecie się pobawić trochę w poszukiwacza na mapie. No i znaleźć ten punkt trzeba będzie, więc myślę, że to jest taka zabawa jak najbardziej geograficzna. Więc skupcie się na tych podpowiedziach. To jest wieś w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Istnieje co najmniej od początku XV wieku. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości to łaciński dokument z 1401 roku. No i leży niedaleko jeziora Beżyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. Leży niedaleko jeziora Beżyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. I powiedziałem jeszcze jedną rzecz, że tutaj odkryto XIX-wieczne cmentarzysko szkieletowe oraz grodzisko. Niedaleko tego miejsca zostało odkryte. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu to miejsce, które dzisiaj jest poszukiwane. Książka, przepięknie wydana książka, dotycząca tego, w co wierzyli dawni Słowianie, mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Jerzego Strzelczyka. Ta książka wydana przez wydawnictwo Rebis to nagroda w dzisiejszym konkursie i do tego dwie zakładki Radia Emaus.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: poranny konkurs.
1: 71-48, 7148, złotówkę i podatek VAT. Dokładnie 1 zł i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs do Radia Emaus. W treści i wiadomości trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę, takimi podpowiedziami. Mam świadomość tego, że tych podpowiedzi na razie jest mało, więc trochę uzupełnię tę Waszą bazę danych. To jest wieś w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Istnieje co najmniej od początku XV wieku. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości to łaciński dokument z 1401 roku. Leży niedaleko jeziora Berzyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. Tutaj odkryto niedaleko XIX-wieczne cmentarzysko szkieletowe oraz grodzisko. No i uwaga, i teraz informacja dość ważna. W 1401 roku miejscowość należała do Wojciecha Rzeszotarzewskiego. W 1401 roku miejscowość ta należała do Wojciecha Rzeszotarzewskiego i uwaga, w wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku ta miejscowość przeszła w posiadanie Prus. W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku ta miejscowość przeszła w posiadanie Prus. 71-48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. W tym konkursie porannym przypomnę, że do wygrania przeciekawa opowieść, historia, którą opisał Jerzy Strzelczyk, mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Tę książkę wydało wydawnictwo Rebis i to jest opowieść o tym, w co wierzyli dawni Słowianie. W co wierzyli dawni Słowianie, możecie się przekonać, gdy sięgniecie po tę książkę Jerzego Strzelczyka, wydaną przez wydawnictwo Rebis. O to dzisiaj gracie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Krówka przed wejściem na antenę to nie był dobry pomysł. Krówka i nie myślę tutaj o wołowinie, tylko o takim słodyczu, który się nazywa krówka. Dzień dobry, Lilia Łada ze mną w studiu.
7: Dzień dobry. Ja nie jadłam krówek, mogę mówić.
6: Tak, no ale jeszcze to przed tobą, bo te krówki czekają na nas. Dziękujemy Natalii i Kubie, bo nas uraczyli dzisiaj nie tylko świeżym chlebem, ale krówki też się pojawiły. Z Karpacza te krówki. Moi drodzy, dobrze, no ale my nie o krówkach teraz, bo,
7: no
6: będzie,
7: właśnie,
6: bo będzie o tym, o czym się będzie działo u nas na antenie w serwisach informacyjnych Radia Emaus. O czym dzisiaj usłyszymy w informacjach Radia Emaus?
7: Będziemy mówili o najbliższych planach. Dużo sportu będzie, jak to przed weekendem. O najbliższych planach Lecha i Warty.
6: A słyszałaś, ile Lech wygrał we wczorajszym meczu?
7: Tak, słyszałam, ale to
6: 7-0, było 7-0, no to jest wynik naprawdę, który też zasługuje na... Ale dobrze, to ja się zagadałem, dobra, proszę
7: no,
6: bardzo.
7: No właśnie.
6: Lilia
7: no.
6: Łada, proszę bardzo, Lilia Łada, poranna wydawczyni.
7: I tak to jest z mężczyznami, informacji jak wchodzi w grę sport. Będzie również o tym, że Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych ma nowego dyrektora. Jak to się ma do tej całej skomplikowanej sytuacji, która tam się dzieje? Chodzi o, przypomnę, sygnalistkę, która zgłosiła, że były tam różne osoby dopisywane do listy wizytu lekarzy poza kolejką.
6: Z jakichś powodów, nie?
7: Z jakichś powodów. Oczywiście sygnalistka je podała, teraz miasto się wypiera, teraz trwa batalia na ten temat. No myślę, że nowy dyrektor będzie miał trudny orzech do zgryzienia, ale
6: no,
7: zobaczymy.
6: Myślę, że tak.
7: Będzie też o niezwykłej akcji ojców Paulinów w Skurzewie.
6: Tak, to słyszałem. To niesamowite
7: tak,
6: jest.
7: To jest
6: i powiedziałem, że do tego będziemy wracać, bo mówiłem o tym trochę już słuchaczom, że w Skurzewie, jeśli się zatrzymacie na parkingu, który należy do ojców Paulinów, no to wtedy trzeba będzie opłatę uiścić. Ale jaka ta opłata, to będziecie o tym mówić.
7: Będziemy o tym mówić w serwisach. Oczywiście będziemy bardzo zachęcać, żeby z tego skorzystać, ale jest to bardzo piękna akcja. Akcja też z poczuciem humoru, które trzeba przyznać, no nie zawsze nasi zakonnicy wykazują.
6: Ale powiem ci, że z poczuciem humoru to raz, dwa to też z takim pożytkiem trochę. To jest takie naprawdę, myślę, że bardzo mądre posunięcie, jeśli chodzi o ojców Paulinów w Skurzewie. Więc posłuchajcie dzisiaj Radio Emaus, bo naprawdę opłaty za parking w Skurzewie no to jest dla mnie dzisiaj hit poranka.
7: Zdecydowanie. Będziemy oczywiście też przypominać o tym wszystkim, co się dzieje w weekend w Poznaniu. Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się tydzień sztuki ukraińskiej, trzecie życie książek, festiwal Żupańskiego, będą koncerty na falach i no i demonstracja również będzie i o demonstracji również powiemy, bo będzie to demonstracja przeciwko przemocy wobec osób pochodzących z innych krajów i innych kultur niż Polska.
6: Czyli takie bardziej antyksenofobiczne działanie.
7: Tak, zdecydowanie, no bo jak wynika z danych zebranych przez organizatorów, a są to działacze partii Razem, wynika, że tylko w ciągu roku, ostatniego roku, o 1/3 wzrosła liczba aktów przemocy odnotowanych przez policję wobec takich osób.
6: Ja mówiłem dzisiaj o rozmowie, którą dawno, dawno temu, bo tuż po agresji Rosji na Ukrainę, rozmawiałem tutaj z Dagą Gregorowicz z zespołu Dagadana i Daga wtedy mówiła mi w tej rozmowie, ja to pamiętam do dziś, możecie do tej rozmowy zresztą wrócić, bo ona jest dołączona do naszych zasobów, że żeby ta pomoc dla Ukrainy nie okazała się tylko takim krótkotrwałym zrywem. Ja mówię tutaj akurat o Ukrainie, ale to też mówimy o uchodźcach między innymi z Ukrainy, żeby ta pomoc była długoterminowa, nie tylko jakaś krótkoterminowa i taka powodowana jakimiś tam emocjami chwilowymi i tak dalej. No ale wiadomo, że uchodźców należy traktować naprawdę z szacunkiem, no bo oni nie z własnego wyboru tak naprawdę u nas się znaleźli, prawda?
7: Oczywiście, z tym, że no, problem tu polega na tym, krótka pomoc jest łatwa. Natomiast pomoc długofalowa, oznaczająca też, że żyjemy obok takich osób, jest już dla wielu z nas znacznie trudniejsza.
6: Bo wymaga jakiegoś takiego ujęcia systemowego już nawet też,
7: tak,
6: prawda?
7: Większego wysiłku, no i też...
6: Też mentalnego przygotowania innego.
7: Dokładnie. No i nie wsłuchiwania się w te wszystkie fejkowe komentarze i fejkowe narracje.
6: I nie uleganie temu.
7: Tak. To, bo to utrudnia. Będzie też o wsi, tak już zmieniając temat z demonstracji, będzie o tym, że wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisze dzisiaj umowę z przedstawicielami...
6: Wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
7: Tak jest. Z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. Ten konkurs jest już realizowany od ładnych kilku lat. W tym roku samorząd przeznaczył na ten cel 700 tysięcy złotych, a wszystkie te pieniądze mają iść na to, żeby poprawiać jakość życia lokalnych wiejskich społeczności. Mhm. Więc mogą się starać na przykład koła gospodyń wiejskich na jakiś fajny festyn albo piknik, albo też organizacje wiejskie. Festyny, konkursy, kolejne festyny, prawda?
6: No tak, no tak. Coś jeszcze powiesz, czy to już tak cię ciągnę za język niepotrzebnie, bo nie chciałabyś zdradzać pewnych niespodzianek już?
7: No niespodzianki zawsze się zdarzają, jak to w serwisach informacyjnych. Myślę, że dzisiaj też będzie nie jedna i jeszcze nie raz przypomnimy o tym, co się dzieje i co się będzie w weekend działo w mieście. No i na koniec taka mniej przyjemna informacja. Dzisiaj się zaczyna remont przejazdu kolejowego na Starołęckiej.
6: No ale ja ci powiedziałem, to nie, kochana. To naprawdę nie trzeba widzieć szklanki do połowy pustej, tylko do połowy pełną. Jak remont się zakończy, to będzie dużo lepiej niż jest teraz. Tak należy na to patrzeć.
7: No tak, oczywiście. Mam nadzieję, że nie będziesz usiłował tego powiedzieć tym kierowcom, którzy dzisiaj o 20:30 będą stali w korkach.
6: Może to też ja będę tym kierowcą, bo dlatego
7: no
6: tak
7: właśnie
6: sobie pomyślałem.
7: No
6: dobrze,
7: właśnie.
6: To ja na koniec tylko powiem, że litania do Matki Bożej w intencji parafii do 4 godzin. I niech to będzie zagadka dla tych, którzy będą słuchać dzisiaj o cenniku postoju ojców Paulinów w Skurzewie. Piękna sprawa, naprawdę. Będziemy do tego tematu wracać. Dziękuję ci bardzo.
7: Dziękuję.
5: Lato z Radiem Emaus.
6: A my już za chwilę wracamy do konkursu.

0: Ależ to jest energetyczny utwór. Grupa Coldplay, A Sky Full of Stars u nas na antenie, ale my oczywiście wracamy do konkursu, bo on cały czas trwa.
1: Poranny konkurs.
0: A zatem 71 48 71 48, to jest numer telefonu do Radia Emaus, pod który wysyłać możecie SMS-y konkursowe. Taki SMS kosztuje złotówkę i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać nazwę miejsca, do którego was prowadzę. No i podpowiedzi, te drogowskazy językowe są następujące. To jest wieś w powiecie wolsztyńskim w gminie Wolsztyn. Istnieje co najmniej od połowy XV wieku. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z łacińskiego dokumentu z 1401 roku, a więc bardzo, bardzo stary to dokument. Ta wieś leży niedaleko jeziora Beżyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. Tu odkryto niedaleko XIX-wieczne cmentarzysko szkieletowe oraz grodzisko. W 1401 roku miejscowość ta należała do Wojciecha Rzeszotarzewskiego, a w wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku przeszła w posiadanie Prus. No i moi drodzy, teraz bardzo dwie ważne podpowiedzi. Tu jest zespół szkół rolniczych i technicznych imienia Hipolita Cegielskiego. Tutaj zespół szkół rolniczych i technicznych imienia Hipolita Cegielskiego. To jest bardzo ważna podpowiedź. No i jeszcze jedna podpowiedź. Miejscowość jest położona przy nieczynnej trasie kolejowej z Wolsztyna do Sulechowa. Miejscowość położona jest przy nieczynnej trasie kolejowej z Wolsztyna do Sulechowa. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miejscowości, do której dzisiaj was prowadzę. Książka Jerzego Strzelczyka, przepięknie wydana, Mity podania i wierzenia dawnych Słowian, wydana przez wydawnictwo Rebis i dwie zakładki Radia Emaus. To jest nagroda dla zwycięzcy albo zwyciężczyni.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Poranny konkurs.
1: Jeśli myślicie, że łatwo się do was dodzwonić, nawet gdy bierzecie udział w konkursie, to jesteście w błędzie, wcale to nie jest takie proste. Próbowałem kilka razy dzisiaj, no i teraz okazało się, że Łukasz dopiero powinien pojawić się na linii i to tylko Łukasz odebrał telefon. Łukaszu, jesteś tam? Mam nadzieję, że jesteś.
2: Tak, jestem.
1: Witam cię serdecznie, mój drogi. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem i tak skutecznie dodzwoniłem, że w końcu ktoś odebrał telefon z uczestników konkursu dzisiejszego. Gdzie my teraz jesteśmy z tobą?
2: W Borówcu pod Poznaniem.
1: W Borówcu, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: Pod Poznaniem. Dobra. Mój drogi, ale nie chodzi o Borówiec, bo to jest wieś w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn. Istnieje co najmniej od początku XV wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1401 roku. Niedaleko jeziora Berzyńskiego, tuż przy granicy Wolsztyna. Tutaj odkryto cmentarzysko szkieletowe oraz grodzisko niedaleko. 1401 rok, to wtedy ta miejscowość należała do Wojciecha Rzeszotarzewskiego. W wyniku drugiego rozbioru Polski przeszła pod władanie Prus. Tutaj jest zespół szkół rolniczych technicznych imienia Hipolita Cegielskiego. Miejscowość jest położona przy nieczynnej trasie kolejowej z Wolsztyna do Sulechowa. O jaką miejscowość dzisiaj pytałem?
2: Powodowo.
1: Powodowo! No i proszę cię bardzo, powiedz mi, co spowodowało, że wiedziałeś, o jaką miejscowość chodzi?
2: Dokładnie chodziło o tą Wojciecha Rzeszotarzewskiego.
1: Aha, rozumiem, że tutaj... Rzeszotarzewskiego. Takie bardzo trudne nazwisko, Rzeszotarzewski. Myślę, że
2: ciężko czytałem dzisiaj kilka razy, mówię, jak to się czyta.
1: Dla obcokrajowców byłoby to trudne pewnie do wypowiedzenia, ale tak, w 1401 roku miejscowość ta należała do Wojciecha Rzeszotarzewskiego. Brawo, bo znakomicie poradziłeś sobie dzisiaj z tym naszym konkursem porannym, minigeograficznym. No i książka Jerzego Strzelczyka, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, pięknie wydana przez wydawnictwo Rebis. To już jest twoja nagroda, do tego dwie zakładki Radia Emaus. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
2: Jak najbardziej.
1: Dobrze, to ja cię serdecznie pozdrawiam, a teraz ty możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie.
2: To ja pozdrawiam swoją żonę i całą rodzinę.
1: No dobrze, a żonę po imieniu pozdrówmy, no zróbmy to.
2: Żonę Marysię.
1: Żonę Marysię pozdrawiamy serdecznie, a pozdrawiam mąż Łukasz, który Marysię chciał pozdrowić na antenie naszego radia, Radia Emaus. Pozdrawiamy was serdecznie, za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, Łukaszu, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Przypomnę, że na odbiór nagrody jest 14 dni. Mam nadzieję, że uda ci się w ciągu 14 dni pojawić w naszej redakcji. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego i miłego dnia.
2: Również pozdrawiam, miłego dnia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: 10:00, punktualnie.
4: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Będzie remont torowiska na ulicy 28 Czerwca w Poznaniu. Świętno koło Wolsztyna zaprasza na piknik drezynowy. Anna Kwiecień z Rozwoju Plus jest przeciwna rządowej obniżce podatków. Podpisano umowę na remont torowiska przy ulicy 28 Czerwca w Poznaniu, na odcinku od Krzyżowej do Hetmańskiej. Szczegóły tej sprawy zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
7: W ramach inwestycji przebudowane mają zostać torowiska tramwajowe wraz z podtorzem, siecią trakcyjną i kablami trakcyjnymi, a także systemami sterowania, monitorowania i ogrzewania zwrotnic. Zmodernizowane zostaną również platformy przystankowe, jezdnie i chodniki. Zaplanowano także zagospodarowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Wykonawcy przed końcem roku muszą przygotować projekt budowlany. Zgodnie z zapowiedziami ruch tramwajów pomiędzy Rynkiem Wildeckim a Hetmańską powinien zostać przywrócony w połowie sierpnia 2027 roku. Zaś wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się w połowie kwietnia 2028 roku. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
6: 29 sierpnia w Świętni, niedaleko Wolsztyna, odbędzie się 13. piknik drezynowy. W wydarzeniu weźmie udział 17 drezyn. Wśród nich drezyny ręczne, akumulatorowe, spalinowe oraz rowery szynowe. Nie zabraknie także nowości, zapewnia prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni Jakub Tyszkiewicz.
8: Myślę, że taką ciekawostką będzie wizyta u nas kolegów ze Stowarzyszenia Szczech, którzy przywiozą do nas replikę drezyny aż XIX-wieczne. Tak tutaj co roku coraz to nowsze drezyny się do nas zgłaszają. Właśnie oprócz tego atrakcje typowo festynowe, tak tutaj koło gospodyń wiejskich, tutaj sołectwo Święcno, organizatorzy części niekolejowej tutaj jak zwykle wszystko dopinają na ostatni guzik, więc i część gastronomiczna i tutaj atrakcje dla dzieci, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, nie tylko drezyny, ale też można z rodziną przyjść się po prostu dobrze bawić.
6: Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godzinie 15, jednak już od 10 będzie można przejechać się pojazdami. Z kolei o godzinie 16.30 rozpoczną się zawody drezynowe w jeździe na czas.
4: Informacje z Poznania.
6: Dziś o godzinie 20.30 rozpocznie się remont przejazdu kolejowego na ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Ze względu na technologię prowadzonych prac niezbędne jest całkowite wyłączenie ruchu samochodowego i pieszego w obrębie przejazdu. Przejście będzie możliwe istniejącym przejściem podziemnym. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicami Forteczną, Warowną, Gołężycką, Baranowską, Minikowo, Świętego Antoniego i Książęcą. Koniec remontu nastąpi 28 sierpnia o godzinie 18.
4: Informacje z kraju.
6: Anna Kwiecień z Rozwoju Plus jest stanowczo przeciwna rządowej obniżce podatków. Zmiany zakładają m.in. podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku, od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy złotych rocznie 32% podatku. Anna Kwiecień mówiła w Polskim Radiu 24, że mało osób skorzysta na tej zmianie, dlatego Rozwój Plus ma własną propozycję.
5: Co mówi dzisiaj Donald Tusk, to jest po prostu, żeby nie powiedzieć, głupie wręcz. Natomiast prawda jest taka, że Polacy się bogacą i musimy robić pewne ruchy podatkowe, dlatego my jako Rozwój Plus proponujemy przesunięcie tej skali podatkowej, tego pierwszego progu z kwoty 120 tysięcy do 200 tysięcy.
6: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT.
4: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
9: Dobra jakość powietrza w Poznaniu, a powiedziałbym, że u nas w redakcji nawet bardzo dobra albo znakomita, bo po prezencie, który otrzymaliśmy o poranku, mówię o świeżym chlebie od naszych słuchaczy, no to naprawdę zapach chleba jeszcze się tutaj rozchodzi. 21 stopni na termometrach teraz, a 23 stopnie to jest temperatura odczuwalna, no bo tak, nie ma co obniżać tej temperatury, nie ma kto tego zrobić, bo wiatr naprawdę się nie stara. 7 km na godzinę, zaledwie tyle, ale jednak dobra jakość powietrza i to nas cieszy. Jeśli chodzi o porywy, ile one dzisiaj mogą osiągnąć? Powiedziałbym, że porywki. Maksymalnie do 12 km na godzinę, za to w nocy się zacznie, bo w nocy pojawi się deszcz. Porywy sięgną nawet 45 km na godzinę. Na tym poziomie porywy zostaną także do jutra i jutro dojdą do tego burze z deszczem. Także zrobi się bardzo dynamicznie w pogodzie, ale warunki biometeo stabilnie, niezmiennie, niekorzystne. I dziś, i w nocy, i jutro.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Warunki biometeo stabilne, czyli niekorzystne, cały czas się utrzymują, ale u nas w redakcji też stabilnie, przyjemnie od samego poranka, uśmiechnięci, radośni. Chce się żyć, prawda?
1: Skoro tak twierdzisz, to oczywiście tak jest.
0: Myślałem, że cośkolwiek potwierdzisz.
1: A nie, no przecież
0: tylko,
1: właśnie
0: a
1: to
0: nie,
1: zrobiła.
0: Że tylko pójdziesz za słowem mym, że powiesz coś od siebie. Lilia Łada, pogodna i radosna od samego rana. Zaraża pozytywną energią. I Arkadiusz Szymański, też tutaj, obok niej, w Radiu Emaus. I my z wami dzisiaj od 7 rano. Będziemy z wami razem do godziny 12, a teraz na antenie Vanessa Carlton.

0: tato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Często dochodzimy do wniosku, że z niektórymi nie warto rozmawiać, bo to i tak nic nie da. Jest nam przykro, gdy ktoś nie traktuje nas poważnie. Oburzamy się, gdy pyta o nasze przekonania tylko po to, żeby je wyśmiać. Jezus, choć wystawiony na próbę, pokazuje, że każdą sytuację możemy wykorzystać dla świadectwa Ewangelii. Co więcej, możliwe, że już sama nasza postawa da do myślenia i zrobi większe wrażenie niż nasze argumenty. Czy ktoś stawia mnie w takiej sytuacji jak faryzeusze Jezusa? Jak mogę się przygotować na kolejne spotkanie?

co są w stanie uzbierać ojcowie Paulini ze Skórzewa w wyniku cennika, który ustalili na terenie prywatnym? No o tym się dowiecie już niedługo na naszej antenie. Nasi reporterzy zbierają informacje i w najbliższych informacjach Radia Emaus zdaje się, że coś na ten temat już będzie można się dowiedzieć. Bądźcie cierpliwi, ten temat cały czas nas bardzo intryguje, bo Paulini ze Skórzewa naprawdę wpadli na niesamowity pomysł, jeśli chodzi o opłaty za postój. O tym więcej dzisiaj na antenie na pewno będzie jeszcze.

Droga Krajowa 15. Niestety motosygnały podają informację, że w Miłosławiu śmiertelne potrącenie pieszej. Utrudnienia tam mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Droga Krajowa 15, Miłosław, tam niestety śmiertelne potrącenie pieszej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To tę informację podały przed chwilą motosygnały.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

Nie macie pieniędzy, a zatrzymujecie się na posesji, której właścicielem są ojcowie Paulini w Skurzewie. No i co trzeba zrobić? Jak nie macie pieniędzy, czy możecie się tam zatrzymać? Oczywiście, że możecie. No ale jest pewien cennik. Ten cennik jest bardzo specyficzny i myślę, że ojcowie Paulini na doskonały pomysł wpadli. Więcej na ten temat dzisiaj u nas na antenie jeszcze usłyszycie.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
1: Jeszcze tylko 15 minut i będzie godzina 11, a to jest znak, że o 10.45 wyruszamy. Wyruszamy w muzyczną podróż w czasie i sprawdzamy, co wydarzyło się w świecie muzyki 21 sierpnia w przeszłości. Najpierw 1938 rok, 21 sierpnia, wtedy rodzi się Kenneth Ray Donald Rogers, aktor, piosenkarz, kompozytor oraz autor tekstów piosenek. Kenny Rogers, pod takimi personaliami jest znany ten artysta, zmarł 20 marca 2020 roku w wieku 81 lat. Ale 21 sierpnia to też data urodzin innego artysty, Steve'a Smitha. Steve Smith to 72 urodziny jego. Urodził się 21 sierpnia 1954 roku i jest perkusistą zespołu Journey. A w zasadzie był perkusistą zespołu Journey i za chwilę też usłyszymy ten zespół u nas na antenie i będziecie mogli wyodrębnić sobie perkusję z tego wykonania i wtedy będziecie wiedzieć, że na tej perkusji gra właśnie Steve Smith. No ale to jeszcze nie wszystko, bo dzisiaj także jest dzień, kiedy rodzi się Alizé Lyonnais z domu Jacoty i to jest artystka, która pochodzi z Korsyki. Alizé, 42 urodziny dzisiaj ma, urodziła się 21 sierpnia 1984 roku, jest piosenkarką i tancerką, no a najbardziej jej znanym utworem to jest utwór Moi Lolita i ten utwór między innymi za chwilę usłyszycie. Między innymi, bo zagra najpierw Kenny Rogers i zaśpiewa Iceland in the Stream, potem Alizé we wspomnianym utworze Moi Lolita, a potem Don't Stop Believin' zespół Journey z wspomnianym dzisiaj artystą.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to jak jest w końcu z tym parkowaniem w Skórzewie? Płatne czy bezpłatne? O tym teraz m.in. w informacjach Radia Emaus, bo już 4 sekundy po godzinie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ojcowie Paulini ze Skórzewa preferują nietypową opłatę za parking. Kamery internetowe nie wrócą na wieżę leszczyńskiego ratusza. Izrael umorzył śledztwo w sprawie ataku, w którym zginął polski wolontariusz. Nie pieniądze, a modlitwa. Taką formę zapłaty preferują ojcowie Paulini za parking w parafii w Skórzewie pod Poznaniem. Praktycznie wysokość opłaty zależy od czasu parkowania i oznacza odmówienie różnych modlitw.
3: Ciutki akt strzelisty, zaposty na chwilę, cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić.
2: Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina i świętego Wincentego Męczennika w Skórzewie, ojciec Michał Gawryluk. Zaznacza również, że parafia chce się bardziej bezpośrednio kontaktować z wiernymi. Najwięcej ludzi prawdopodobnie pojawi się podczas niedzielnego nabożeństwa. Msze święte, nabożeństwa i spotkania parafialne są bezpłatne, bo jak napisano na tablicy, łaska nie ma parkometru. Kamery internetowe nie wrócą na wieżę leszczyńskiego ratusza. Tak wynika z odpowiedzi Urzędu Miasta na interpelację radnego i byłego prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka. Urządzenia, które od 11 lat transmitowały na żywo obraz z rynku oraz południową panoramę miasta, od dłuższego czasu są nieaktywne. Jak wyjaśnia Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta, magistrat ostatecznie zrezygnował z tego rozwiązania na rzecz rozbudowy miejskiego monitoringu, który skuteczniej dba o bezpieczeństwo.
4: Mamy doskonały obraz z kamer, które umieszczone są niżej i często korzystamy z tych zapisów, aby czy to zgłaszać przestępstwa policji, czy próbować zidentyfikować wandali, którzy zdarzają się czasami tutaj u nas w mieście. Stąd decyzja, aby tych kamer na ratuszu nie przywracać. No nie ukrywam, że one też nastręczały nam trochę technicznych problemów, ponieważ umieszczone były dość wysoko.
2: Według urzędu dawne kamery na ratuszu miały ograniczony zasięg, a koszty ich utrzymania okazały się niewspółmiernie wysokie.
1: Informacje z Poznania.
2: Galeria u Jezuitów przy ulicy Dominikańskiej w Poznaniu zaprasza 22 i 23 sierpnia na Targi Unikatów. To wydarzenie dla miłośników anime, mangi, plakatów, ilustracji, biżuterii i dodatków inspirowanych kulturą Japonii oraz oczywiście światem anime. Będą to głównie projekty niezależnych rękodzielników tworzone w krótkich seriach. Targi będą czynne od godziny 11 do 18. Wstęp wolny.
1: Informacje z kraju.
2: Izrael umorzył śledztwo w sprawie ataku, w którym zginął wolontariusz Damian Sobul, ale polska prokuratura nie składa broni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało izraelskiemu ambasadorowi krytyczną ocenę działań Izraelczyków. Polskie śledztwo w tej sprawie od 2024 roku prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu, mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
5: Aktualnie śledztwo w tej sprawie postanowieniem prokuratora regionalnego pozostaje przedłużone do dnia 2 października 2026 roku. Dalsze czynności w tej sprawie uzależnione są od uzyskania materiałów od strony izraelskiej. Prokurator prowadzący to postępowanie przewiduje, że jeżeli do dnia 2 października te materiały nie wpłyną, również będzie wnioskował o dalsze przedłużenie tego postępowania na okres co najmniej 6 miesięcy.
2: Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Grupa pojazdów dostarczających żywność w Strefie Gazy została ostrzelana z powietrza przez wojsko izraelskie w nadmorskim mieście Darcz al-Balah. Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: No to mamy. Niebo w pełnej krasie, ani jednej chmury za oknem. Słońce, słońce i tylko słońce. I jeszcze słońce. I tak będzie do godziny 14 nawet. Potem będzie troszeczkę chmur na niebie. O 15 też jeszcze troszeczkę chmur na niebie, ale Od 16 znowu już będą chmury przeważać i słońca nie będzie widać. O godzinie 20 należy spodziewać się opadów deszczu, także zachód słońca będzie raczej deszczowy. Potem pochmurno aż do północy, o północy znowu się rozpada i padać będzie z przerwami przez całą noc. Jeśli chodzi o warunki biometeo dzisiaj, no co ja mogę wam powiedzieć? No niekorzystne są i nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, bo my tutaj dzisiaj rano zostaliśmy poczęstowani pysznym chlebem, zjedliśmy krówki, które też były pyszne, prosto z Karpacza przywiezione do nas. No naprawdę same pozytywy tutaj u nas się zdarzają, poza tym jesteśmy uśmiechnięci, radośni i wszystko się doskonale składa, więc te warunki biometeo to ja nie potwierdzam. Zdecydowanie nie potwierdzam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Nawet powietrze się opamiętało, bo z tej jakości umiarkowanej, jaką mieliśmy o poranku i później jeszcze, o ironio, zrobiła się dobra jakość powietrza, mimo że nie ma wiatru.
1: No, ale wiesz, ono też pewnie doszło do wniosku, że to tak głupio, słońce świeci, dopiero co padało, a ono średniej jakości. No bez sensu.
0: No bez sensu, bez sensu. No i to właśnie tak trochę ironicznie, a skoro ironicznie, no to teraz Ironic i Alanis Morissette.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Joanna pyta, jak powinniśmy zapisywać słabosłyszący, czy łącznie, czy rozdzielnie. No, mamy tutaj pewną wątpliwość, bo i tak możemy pisać. Możemy pisać o kimś, że w tej chwili, który w tej chwili słabo słyszy, że jest w tej chwili słabo słyszącym. Choć taka sytuacja zdarza się raczej rzadko. Natomiast jest takie schorzenie, które polega na słabym słyszeniu. I wtedy ktoś, kto to schorzenie ma, jest określany jako słabosłyszący. I to jest jedno słowo. Tak jak na przykład także słabowidzący. Z kolei ktoś, kto widzi daleko, może być nazwany dalekowidzącym. I to także zapisujemy łącznie. A jak widzi jasno, jasnowidzącym. Co do jasnowidzącego, zapewne wątpliwości nie mielibyśmy. Z tego mamy w końcu jasnowidza. I wiemy, że ktoś, kto wszystko, zwłaszcza przyszłość, widzi jasno, jasnowidzącym może być nazwany. To już mamy przy słabowidzącym, słabosłyszącym, wszystkowidzącym nawet pewne wątpliwości. Jeśli to cecha stała, to zapisujemy to łącznie. Te słowa po prostu scaliły się, te wyrażenia scaliły się do tego stopnia, że imię słów razem z przysłówkiem tworzą już teraz jedną jednostkę leksykalną, co wcale nie znaczy, że w szczególnych sytuacjach, kiedy ktoś słabo coś usłyszał, nie możemy powiedzieć, choć rzadkie to bywa, że był on słabo słyszącym. I jedna, i druga pisownia jest zatem poprawna, a terminologicznie słabosłyszący, słabowidzący, dalekowidzący to są pojedyncze słowa.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
3: Lato z Radiem Emaus.

nabrała powietrza do płuc i zanurkowała na 93 metry na jednym oddechu. To niesamowity wyczyn i nowy rekord Polski Agaty Załęckiej. Tak donoszą media, m.in. portal realistic.pl. Agata Załęcka na jednym oddechu zanurkowała na 93 metry i ustanowiła tym samym nowy rekord Polski. Gratulujemy oczywiście.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: ma.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
3: 11.30.
2: Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: W serwisie kulturalnym kilka propozycji, być może z nich skorzystacie. Zostajemy na Hartowie, czyli u nas, w naszym firtlu, jak mówi się u nas. 10 lato ze stradą, Hartowo, warsztaty tworzenia zinów. Czym są ziny? Przekonacie się, jeśli się pojawicie o godzinie 16 na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. Od strony osiedla Rusa 86 można tam podejść. O godzinie 16 Zofia Tomczyk i właśnie ona będzie prowadziła te warsztaty tworzenia zinów, mikropraktyki i mikroziny. Podczas tego warsztatu uczestnicy poznają ideę mikropraktyk, ich źródła oraz zastosowanie w sztuce i codzienności. Wspólnie wypróbują działania oparte na ruchu, rysunku, notowaniu, obserwacji, wyobraźni, dostosowując je do własnych potrzeb i możliwości. Czas trwania to będzie około 90 minut, także sporo, no a wiek powyżej 14 lat trzeba mieć, żeby zgłębić mikropraktyki i mikroziny, czymże one są. Zofia Tomczyk to wszystko wyjaśni podczas warsztatów tworzenia zinów dzisiaj o godzinie 16 na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp od strony osiedla Rusa. Kolejna propozycja 10 lata ze stradą to Szczepankowo, Spławie i Krzesinki. Rozgrzewka ruchowa tam dzisiaj proponowana o godzinie 16 na terenie ogródka przedszkola numer 93 przy ulicy Skibowej 13. No i tę rozgrzewkę ruchową poprowadzi Szymon Obolewicz. Densy i sensy, tak się nazywa ta rozgrzewka. Myślę, że warto się tam udać. To intensywne, energetyczne wejście w ruch i rytm prowadzone przez charyzmatycznego Szymona Obolewicza. Kolejna propozycja, też w ramach 10 lata ze stradą, sitko, stoisko do odbijania, ale nie komu się głośniej odbije, tylko chodzi oczywiście o sitodruk. Stoisko do odbijania wzorów metodą sitodruku. Organizatorzy serdecznie zapraszają do ich dedykowanych stoisk z sitodrukiem, gdzie dziewczyny z kolektywu Sitko będą mogły na bieżąco przygotować przyniesione przez uczestników torby i koszulki z nadrukiem tegorocznej identyfikacji graficznej. Ogródek przedszkola numer 93 przy ulicy Skibowej 13 o godzinie 16.30. Tam zabawa w sitodruk. O godzinie 17.00 natomiast teren przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp od strony osiedla Rusa 86 i tam warsztaty plastyczne self-koronacje. Ewa Lewandowska poprowadzi te warsztaty self-koronacje. Jesteś królową, jesteś królem swojego życia, chcesz władać królestwem, ale brakuje ci korony, no to właśnie Ewa Lewandowska zaprasza do wesołego działania i samodzielnej koronacji na króla własnego życia, królową posesji, swojego pokoju, lasu, ogrodu. To wszystko tam dzisiaj będzie można zrobić. O godzinie 17 warsztaty self-koronacje, teren przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. W ramach 10 lata ze stradą Densy i Sensy, tym razem w ogródku przedszkola numer 93 przy ulicy Skibowej 13. Iwona Skwarek z Art Fraction Foundation poprowadzi ten koncert Densy i Sensy. Tańcz i myśl, tańcz i czuj, tańcz i bądź z nami. To międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne. To koncert nie tylko do posłuchania, ale również do pomyślenia. Inteligentne i zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi, więc nie byle kogo. I wzięła je na warsztat właśnie Iwona Skwarek, znana w całej Polsce poznańska kompozytorka i wokalistka. Spotkanie z nią o godzinie 17 w ogródku przedszkola numer 93 przy ulicy Skibowej 13. Kwiatki na szydełku. Domek Wałmistrza przy ulicy Głównej 74. To tam dzisiaj kwiatki na szydełku będzie można sobie zrobić. Pracę na szydełku na to zaprasza Marcelina Nowaczewska. Jeśli dla kogoś robótki szydełkowe i szydełkowanie jest bliskie, to pewnie dobrze będzie się bawił, a dla kogoś, kto nie ma o tym pojęcia, to myślę, że może sobie tę sztukę przybliżyć. Dzisiaj o godzinie 17, ulica Główna 74, tam te zajęcia poprowadzi Marcelina Nowaczewska i dotyczyć będą kwiatków na szydełku. Ewolucja szklanych koralików i biżuterii na Ukrainie od antyku do współczesności. O, wczoraj było o tym u nas na antenie, więc myślę, że warto posłuchać i zobaczyć w ramach Tygodnia Sztuki Ukraińskiej, co zostało przygotowane w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Dzisiaj o 17.00 tam ta wystawa. Organizatorzy zapraszają do wspólnego odkrywania niezwykłej historii biżuterii szklanej, jej kolorów, form, tradycji i współczesnych interpretacji. Wczoraj mogliśmy posłuchać o tym, czym jest ta niezwykła biżuteria ukraińska, bo w porannej rozmowie Nina Burnewicz, prezeska Fundacji Art Cluster, tłumaczyła, jakże interesującą biżuterią są te koraliki szklane i że to nie jest taka prosta sprawa, bo za tym to jest bardzo cenna biżuteria, że kiedyś można było za to kupić krowę, chyba tak pamiętam. Możecie wrócić do tej rozmowy oczywiście za sprawą podcastu, który jest dołączony do naszej strony internetowej radiomaus.pl. Tam można odsłuchać sobie rozmowę wczorajszą z Niną Burnewicz. Ona więcej na ten temat mówi na temat tych koralików szklanych i tej sztuki, która z Ukrainy pochodzi. To dzisiaj będziecie mogli to zobaczyć o godzinie 17.00, Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19, ewolucja szklanych koralików i biżuterii na Ukrainie, od antyku do współczesności. 10. lato ze stradą to jeszcze nie koniec zaproszeń, bo teren przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp, ale tu już godzina 18.00, Tropical Soldier in Paradise, koncert zespołu tego właśnie. Będzie perkusja, będzie ksylofon, będzie gitara elektryczna, będzie syntezator, będą klawisze, będą perkusjonalia rozmaite, będzie puzon, będzie trąbka, no i będzie zespół w składzie Marcin Sojka, Maciek Łebkowski, Tymek Bryndal, Emilia Gołos i Filip Krzysztoporski, a także Grzegorz Pałka i Kuba Łupiński. Oni wystąpią dzisiaj o godzinie 18.00 w ramach 10. lata ze stradą na Hartowie, na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. O godzinie 18.00 Tropical Soldier in Paradise. Trzy soprany, wielka walka o miłość. I to jest koncert, spektakl i tutaj warto się zatrzymać, dlatego że to spotkanie dzisiaj będzie trochę zmienione. Miały być trzy soprany, walka o miłość, natomiast będzie wielka gala operowa. Będzie Krzysztof Knapczyk, Carmen, La Traviata, Turandot i to będziecie mogli dzisiaj usłyszeć o godzinie 18.00 w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Wieniawskiego 1, więc jeśli lubicie muzykę operową, to myślę, że to jest propozycja dla Was. Oczywiście, jeśli macie jakąś książkę, którą chcecie doczytać, jeśli macie jakąś muzykę, którą chcecie dosłuchać, jeśli macie jakiś czas, który przeznaczyliście na wizytę w muzeum, to też jest to dobry czas na spotkanie z kulturą. Nigdy kultury nie za wiele w naszym życiu, więc serdecznie polecam.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

najlepszy dzień w życiu. Sanach, 10 minut przed godziną 12. Za dzisiaj ja już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. Powrócę tutaj w poniedziałek o godzinie 12. Za chwilę pojawi się Tomek Wandel i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. A popołudniowym wydawcą informacji Radia Emaus będzie Piotr Wielicki. Do usłyszenia.

0: stawiam krok.
1: Reklama.
2: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
3: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Podejrzany o planowanie zamachu na polskich polityków usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Rusza remont drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ - Tarnowo Podgórne. 3 dni muzyki, teatru, warsztatów, spotkań i działań artystycznych. Startuje Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu na polskich polityków. 23-latek z województwa lubelskiego usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 30 dni. Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas Paulina Piasecka podkreśliła w Polskim Radiu 24, że zamach nie miał być wymierzony tylko w jedną osobę.
3: To określenie, którego użył pan prokurator, czyli że zamach miał być przygotowywany na przedstawicieli duopolu, czyli dwóch największych partii, starcza do tego, żeby stwierdzić, że to niezadowolenie, że tak to łagodnie ujmę, młodego człowieka miało charakter systemowy raczej niż indywidualny, czyli nie było skierowane przeciwko konkretnym osobom za konkretne działania.
2: Mężczyzna apelował w internetowym wpisie o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Wpis zamieścił na grupie o temacie broni palnej. Prokuratura przedstawiła mu m.in. zarzuty podjęcia czynności zmierzających do dokonania ludobójstwa publicznego, nawoływania do popełnienia przestępstwa. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wybrano wykonawcę remontu drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ - Tarnowo Podgórne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła remont ponad 13-kilometrowego odcinka drogi. Prace obejmą wymianę nawierzchni na jezdni głównej oraz łącznicach 3 węzłów, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych korzystających z jednego z najważniejszych odcinków w aglomeracji poznańskiej.
2: Wykonawca przystąpi do robót po zatwierdzeniu i wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu. Prace mają zakończyć się na przełomie 2026 i 2027 roku. Inwestycja jest kontynuacją remontów na S11. W ubiegłym roku przeprowadzono remont odcinka między węzłami Tarnowo-Podgórne i Poznań-Zachód. A w niedzielę pasaż Quadro w Poznaniu ponownie stanie się miejscem spotkania z poznańskim rzemiosłem. W ramach wydarzenia Rzemieślnicy w Centrum będzie można bezpłatnie wziąć udział w warsztatach ceramicznych, hafciarskich, tkackich, upcyklingowych i linorytnicznych, a także zobaczyć pokaz kowalstwa artystycznego. Zajęcia skierowane są do osób w różnym wieku, zarówno rodzin z dziećmi i pasjonatów rękodzieła, jak i wszystkich, którzy chcą poznać lokalne rzemiosło i zobaczyć, jak tradycyjne umiejętności funkcjonują we współczesnym świecie. Najpierw otwarcie, a na końcu grande finale. Pomiędzy nimi 3 dni muzyki, teatru, warsztatów, spotkań i działań artystycznych w przestrzeni miasta. Od dziś do niedzieli w Lesznie odbędzie się 7. edycja Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Tu jestem sobą. Główna scena tradycyjnie pojawi się w rejonie ulic Słowiańskiej, Grodzkiej i Placu Meciga. Wydarzenia zagoszczą też w Parku Kościuszki na rynku, a jedna ze scen zostanie uruchomiona w Nowych Młynach przy ulicy Przemysłowej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: No i sprawdziły się prognozowania synoptyków. Piątkowe przedpołudnie było bardzo słoneczne i ciepłe. Popołudnie także takie się zapowiada, ale wieczór może być deszczowe. Temperatura wzrośnie tego popołudnia do 26 stopni Celsjusza, teraz 24 stopnie. Wskazania na barometrze to 1010 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na kraju.

Prawie 9 minut temu minęło południe, piątek 20 sierpnia, 21 sierpnia, a jeśli piątek, ta godzina, no to już prawie wszyscy myślimy o weekendzie. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus, przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Jezus stoi sam wobec tych, którzy zebrali się razem. Oni są grupą, mają siłę wspólnoty, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Przemawia jeden, reprezentujący wszystkich. Jezus odpowiada sam, nie wdaje się w spór. Pokazuje, że wszystko zaczyna się od miłości. Nie można naprawdę kochać Boga, gardząc bliźnim, ani kochać człowieka bez źródła miłości w Bogu. Tych dwóch przykazań nie da się rozdzielić. Miłość jest fundamentem. Daje siłę większą niż przewaga tłumu. Daje odwagę, by pozostać wiernym, nawet wtedy, gdy większość myśli inaczej.

0: inaczej. Pomyśl, skąd czerpię siłę? Z obecności grupy czy z wierności temu, co noszę w sercu?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
6: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
7: Dzień dobry.
6: No i przyznam, że tytuł dzisiejszej audycji brzmi bardzo tajemniczo.
7: Bardzo tajemniczo, ponieważ będziemy szukali miejsc tajemniczych w Wielkopolsce. Pomysł może dosyć oryginalny, ale czasami trzeba się zagłębić w coś może mniej oczywistego, niekoniecznie co nam się aż czasami samo narzuca, kiedy przejeżdżamy o jakiejś ładnej miejscowości, więc zagłębimy się troszkę w lasy, troszkę w mniej dostępne miejsca, gdzie by znaleźć te rzeczy, które miały być przed naszym wzrokiem ukryte, albo które kryją za sobą jakąś tajemnicę. Oczywiście takich miejsc mamy w Wielkopolsce naprawdę mnóstwo, więc musimy tutaj dosyć ostrożnie wybrać tylko kilka wątków, które będziemy mogli poruszyć, a kto wie, może do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy.
6: No to ja dzisiaj zamieniam się w słuch. My co prawda chwilę przed audycją rozmawialiśmy o tych miejscach, no i żadnego z nich nie znam.
7: O, widzisz, to przynajmniej będziesz miał trochę informacji. Znaczy, zaczniemy od miejsca, które sam poznałem dopiero w zeszłym roku, które jest chyba jedno z bardziej tajemniczych. Chodzi o magazyn pocisków jądrowych. Tutaj już jest dosyć ciekawie się robi. Gdzieś w połowie drogi między Jastrowem a Wałczem, to jest w okolicy osady leśnej Brzeźnica Kolonia. Takich obiektów w Polsce w czasach zimnej wojny w ogóle było kilka tak naprawdę. Większość znajduje się na Pomorzu Zachodnim, tak naprawdę tam, gdzie też stacjonowały wojska i polskie, i radzieckie. Znajdowały się przecież też wielkie poligony i słynne bazy, chociażby w całkiem nieodległym od tego miejsca Bornym Sulinowie. Natomiast akurat ten obiekt jako jeden znajduje się na terenie Wielkopolski, właśnie tutaj w okolicach Jastrowia. To jest kompleks dosyć dobrze zamaskowanych obiektów, podziemnych bunkrów, czy właściwie takich schronów, czy takich bardzo podłużnych schronów w środku wyłożonych betonem i blachą falistą, których oczywiście były przechowywane pociski nuklearne, które na wypadek III wojny światowej miały zostać uzbrojone i użyte do ataku na państwa zachodnie, na państwa NATO. Zresztą jak pewnie nasi słuchacze wiedzą, tutaj właśnie z terenu Polski północno-zachodniej miała ruszyć ofensywa na północne Niemcy, Danię i część Skandynawii właśnie przy udziale wojsk radzieckich i Ludowego Wojska Polskiego. Poprzedzona oczywiście też atakiem nuklearnym i właśnie dlatego w tych gęstych lasach, pamiętajmy, że to są miejsca bardzo zalesione, też takie ukryte przed niepożądanym wzrokiem, właśnie takie obiekty znajdowały się.
6: Czy dzisiaj do tego obiektu można tam jakoś trafić, dojść?
7: Można, ponieważ znajduje się tam, jest tam dojazd, jest parking, jest szlak spacerowy, który można sobie przejść. Tutaj należy podkreślić bardzo wyraźnie, że do samych obiektów chodzić nie wolno, jest to zabronione, czyli jak gdyby tutaj raczej, żeby się tam nie zapuszczać, to może być niebezpieczne, na są otwarte szyby i tak dalej, jak gdyby miałem okazję spacerować pomiędzy tymi obiektami z przewodnikiem, z panami z... Złotowska Grupa Eksploracyjna, jeśli dobrze nie przekręciłem nazwy. Oni mi opowiadają dużo historii. Do bunkrów nie wolno wchodzić, za wyjątkiem tych, które są po prostu tymi długimi jak gdyby tunelami w betonie, no bo tam jak gdyby nic się stać absolutnie nie może. Natomiast pomiędzy nimi przejście można i z zewnątrz jak najbardziej zobaczyć te miejsca wolno.
6: Czyli można też przy okazji poznać tajemniczy kawałek historii naszego kraju.
7: Można też pójść na grzyby jednocześnie, bo to jest bardzo ładny las przy okazji. Ale jeśli tak myślałem właśnie o miejscach tajemniczych, takich nieznanych, no to tutaj i tajemnica wojskowa, i tajemnica w sumie taka krajoznawcza, no bo to miejsce naprawdę oczywiste nie jest.
6: No ja myślę, że o Bornym Sulinowie każdy słyszał, o tym miejscu to już pewnie tylko wybrani.
7: No jest to dosyć specjalistyczna atrakcja, ale myślę, że jest w tym ogromny potencjał, żeby też się tym zainteresować.
6: No dobrze, to jedna z tajemnic, jaką jeszcze dzisiaj będziemy odkrywać.
7: Wiesz, idąc tym tropem, możemy dalej być w klimacie zimnej wojny, ale zarazem pokazać coś, co jest znacznie, znacznie bliżej, bo właściwie nadal w granicach Poznania. Chyba obiekt dużo bardziej znany, chociażby z takich wydarzeń jak Dni Twierdzy Poznań, aczkolwiek pewnie nie wszyscy słuchacze o nim słyszeli, mianowicie jest to dawny schron dla władz miasta na wypadek właśnie konfliktu zbrojnego czy jakiejś poważnej katastrofy, aczkolwiek w domyśle raczej chodziło tutaj o po prostu wybuch konfliktu między Układem Warszawskim a NATO. On znajduje się na Krzyżownikach. I co ciekawe, został tak wybudowany, że schron zajmuje podziemie jak gdyby dosyć dużego budynku. Jest obiekt wkopany mocno w ziemię, do którego schodzi się przez coś, co właściwie wygląda jak garaż. Natomiast postawiona na nim willa miała być po prostu maskowaniem. Z tego co kojarzę, w tej willi w ogóle miała mieszkać szczątkowa obsługa tego schronu, jakiś dozorca czy ktoś taki, kto też miał się tam krzątać, zapalać światła, żeby wyglądało to jak po prostu zwykły budynek z poziomu ulicy. Natomiast jego prawdziwe przeznaczenie było ukryte. Dzisiaj oczywiście ten obiekt jest w pełni dostępny, on swojej pierwotnej funkcji nie pełni. Zresztą tak naprawdę wielu specjalistów wyrażało wątpliwości, czy taki prawdziwy konflikt byłby w stanie ten obiekt przetrwać, no bo jednak on jest dosyć płytko pod ziemią. Co zmienia faktu, że wejście do środka to jest prawdziwa podróż w czasie. Tam jest właściwie w dużej mierze oryginalne wyposażenie. Są filtry powietrza, są pompy głębinowe, które toczą wodę, są pancerne drzwi szczelne, które miały chronić mieszkańców tego bunkra. Są oczywiście miejsca, gdzie mieli spać, gdzie mieli pracować. Jest potężna centrala telefoniczna z bezpośrednim połączeniem do największych zakładów przemysłowych Poznania, ale też do szpitali, do jednostek wtedy milicji obywatelskiej, do wojska. Są stare sztabowe mapy na ścianach przedstawiające możliwe kierunki ataku ze strony na przykład zachodniej czy północno-zachodniej i ewentualną kontrofensywę, która miała ruszyć. Niesamowita podróż w czasie. Szczególnie ciekawa podczas tego typu wydarzeń, właśnie chociażby Dni Twierdzy Poznań. A co ciekawe, tą dawną willę dzisiaj zajmuje galeria i tam na przykład jest bardzo ciekawa wystawa PRL-owskiego plakatu, często propagandowego, no, który jeszcze bardziej wzmacnia ten efekt podróży w czasie, no, do epoki słusznie minionej.
6: Miejsce, jak wspomnieliśmy, dostępne, otwarte, zachęcamy, zapraszamy, a my już odkrywamy kolejną tajemnicę.
7: No, tych tajemnic, jak powiedziałem, jest całkiem sporo. Takie też miejsce, które mnie kiedyś naprawdę zachwyciło i zaintrygowało, to jest zaginiona wieś Radusz, która znajduje się w okolicach Międzychodu, na północ Międzychodu, już w głębi Puszczy Noteckiej. Zaginiona dlatego, że z dawnej wsi, która kiedyś liczyła kilkuset mieszkańców, została właściwie jeden cały budynek. Jest to dzisiejsza leśniczówka. Natomiast ślady wsi trzeba wypatrywać w gęstym lesie tak naprawdę. One są niezwykłe, bo to są czasami to jest jakaś piwnica zaginiona, czy schody do domu, którego już nie ma, czy zasypana studnia. A chyba najciekawsze wrażenie robią też zdziczałe już częściowo drzewa owocowe. Idziemy lasem, tak naprawdę sosnowym, takim borem i nagle widzimy, że jest na przykład tam rząd śliw czy jabłoni, które rosną sobie w lesie. I to jest ewidentna pozostałość po dawnych gospodarstwa. Radusz kiedyś był w ogóle sporą wsią, nie tylko tych kilkuset mieszkańców. Był tam kościół, były tam trzy gospody, co jest też bardzo ciekawe. I została wyludniona i właściwie wyburzona podczas II wojny światowej, dlatego że w tych terenach miał powiedzki dla nazistowskich dygnitarzy, więc jak gdyby prawie wszystkich mieszkańców z tej wsi wysiedlono. Część po prostu została wywieziona do generalnego grubenarostwa, część spotkał jeszcze inny los. Natomiast jak gdyby oni nigdy po wojnie nie powrócili, bo też nie było do czego i tak naprawdę dzisiaj mamy takie trochę ślady tej wsi zaginione w lesie. Tam trzeba się nawet postarać, żeby dojechać do tego miejsca, ale myślę, że warto, no bo to jest taka podróż do miejsca, którego właściwie już nie ma, a wiąże się z tym bardzo ciekawa historia.
6: To zapraszamy, zachęcamy, warto sobie odnotować miejscowość Radusz. Szybko sprawdziłem w internecie, uzyskamy informacje, gdzie to się znajduje, także nie powinno być problemów. Na pewno trzeba będzie tam dojechać samochodem.
7: Ewentualnie rowerem, co może być bardzo wygodne.
6: Rowerem, no i trzeba wypatrywać pozostałości tej miejscowości, a my już dzisiaj kończymy i tak jak wspomniałeś, pewnie do tematu tajemnic jeszcze wrócimy, bo tajemniczych miejsc w Wielkopolsce jeszcze trochę jest.
4: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

She Will Be Loved to grupa Maroon 5. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus Wielkopolska, nie tylko na weekend, czyli audycja podróżnicza prowadzona przez Macieja Głodysza i Jacka Cieślewicza. Już za nami, ale kto się nie załapał, kto nie zdążył, kto by chciał posłuchać raz jeszcze, zapraszam na powtórkę w najbliższą niedzielę o 17:30. A w naszym dzisiejszym programie o 13:30 kalendarium poznańskie, dziś nieco wcześniej, jako że o 14:30 na naszej antenie pojawi się audycja Lili Łady u proboszcza w parafii. O 15:00 połączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach, skąd przeprowadzimy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia. 15:30 konkurs popołudniowy, dziś w wersji skróconej. O 16:10 święci z nieba ściągnięci i o 16:30 serwis kulturalny Radia Emaus. Proszę Radio Emaus wziąć ze sobą, zainstalować sobie aplikację mobilną w waszym smartfonie. W ten sposób będziecie mogli słuchać naszego programu, będąc nawet daleko, daleko od Poznania. Zapraszam i zachęcam. To grupa Spandau Ballet, na zegarze za 11:13.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz tablet Oskalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Piątek, 21 sierpnia, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w związku z opadami. W poniedziałek w Poznaniu rusza kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. Stolica Wielkopolski ponownie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z opadami deszczu w południowej Polsce. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, małopolskim, śląskim i opolskim, mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Działania nasze dotyczyły głównie usuwania drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych linii energetycznych oraz odpompowywania wody w miejscach, gdzie ona się zgromadziła, gdzie nie zdążyła odpłynąć w sposób tradycyjny, tam gdzie nie wystarczały przepływy, jeśli chodzi o infrastrukturę.
2: Karol Kroć dodał, że nie ma informacji, żeby w wyniku tych zdarzeń ktoś został ranny.
1: Informacje z Poznania.
2: Już od poniedziałku mieszkańcy poznańskiej Wildy będą mogli integrować się dzięki literaturze, sztuce i muzyce. Rusza kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. To cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie osiedla. Szymon Bojdo z wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie mówił dziś w porannej rozmowie Radia Emaus, że to już 9. edycja imprezy, dlatego czas na pewne nowości.
4: W tym roku nowy jest spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży Eurydyki, który zamknie festiwal w niedzielę 30 sierpnia, a w środę nowa rzecz, czyli pub quiz literacki. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Troszkę się nauczymy albo będzie można się wykazać wiedzą.
2: Festiwal rozpocznie się wernisażem wystawy fotograficznej Pawła Matysiaka Wildeccy Mistrzowie drugiego planu, poświęconej lokalnym rzemieślnikom. Szczegółowy program imprezy jest dostępny w mediach społecznościowych wydarzenia. A od 26 do 30 sierpnia w Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw, a na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin. Wśród uczestników nie zabraknie reprezentacji kajakarskich potęg, takich jak Australia, Kanada czy Węgry, a także zawodników z Peru, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Cabo Verde i Angolii.
1: Informacje z regionu.
2: Swarząc ogłosił przetarg na realizację jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w tym regionie. Dotyczy ona budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową oraz nowego układu drogowego łączącego ulicę Antoniego Tabaki z ulicą Tysiąclecia. W ramach zadania powstanie również niezbędna infrastruktura towarzysząca. Inwestycja ma usprawnić komunikację między częściami Swarzędza rozdzielonymi linią kolejową.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W prognozie pojawiło się ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Ryzyko ich wystąpienia będzie największe od godziny 21 dzisiaj do jutra do 9 rano. Tymczasem teraz prawie w 100% mamy błękitne niebo, jest bardzo ciepło, prawie 25 stopni Celsjusza i temperatura jeszcze nie powiedziała ostatniego zdania. Ciśnienie jest umiarkowane, wynosi 1009 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Eric Clapton, czyli Slow Hand, bo taki pseudonim nosi ten artysta, i jego wielki przebój Layla w wersji Unplugged, czyli bez prądu, właściwie to prawie bez prądu, bo odrobina prądu musiała tam być dostarczona na scenę, chociażby po to, żeby wokalista Eric Clapton mógł śpiewać przez mikrofon. Otóż stary jak świat, bo pojawił się po raz pierwszy na antenach radiowych bardzo dawno temu w wykonaniu grupy Derek and the Dominos. Ów Derek to właśnie był Eric Clapton. 21 sierpnia jest piątek, imieniny Joanny, Wiktorii i Franciszka. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam dzisiaj do godziny 17:00.

Dzisiaj piątek na kalendarium poznańskie. Zapraszam Was nieco wcześniej, bo o 13.30, czyli już za 8 minut, z racji tego, że o 14.30 antenę przejmie Lilia Łada. W jej imieniu zapraszam na audycję u proboszcza w parafii. A kalendarium poznańskie o 13.30, tak jak mówiłem przed chwilą.

0: Koncerty Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Ludwik Grignion de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Jest 13.30. Zapraszam na kalendarium poznańskie. Dziś nieco bardziej obszerne niż wczoraj. 334 lata temu, w roku 1692, szlachta wielkopolska napadła na poznański ratusz. A propos ratusza, byłem wczoraj na Starym Rynku po półrocznej przerwie. Ratusz rzecz jasna cały czas stoi, ale cały czas stoi obudowany rusztowaniami, jako że przeprowadzany jest remont. Czy to jest remont generalny, czy nie, nie wiem, ale remont jest i ratusz będzie z pewnością wyglądał potem jeszcze piękniej. 116 lat temu, w roku 1910, cesarz Wilhelm II dokonał otwarcia nowego zamku i uczynił z Poznania rezydencję cesarską. Miasto otrzymało status stołeczności. Zamek cały czas stoi, można sobie go od czasu do czasu zwiedzić. Słuchajcie serwisów kulturalnych, wtedy o tym informują. W roku 1939, 21 sierpnia, na trasie Poznań-Warszawa uruchomiono specjalny pociąg Lux Torpeda. Pociąg trasę do stolicy pokonywał w znakomitym czasie 3 godziny i 8 minut. Codziennie obsługiwał dwa kursy do Warszawy i powrotny do Poznania. Można było wyjechać o 7 rano i wrócić na kolację na godzinę 19. Pociąg był tak doniosłym wydarzeniem, że relacja z jego pierwszego odjazdu została nagrana na sprzęcie audio i nadana poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia. 73 lata temu uruchomiono nowy dom akademicki na Winogradach. Mogło tam zamieszkać 600 studentów. W roku 1977 dowództwo wojsk lotniczych zorganizowało dla przodowników poznańskich zakładów pracy loty nad miastem, bardzo motywujące. W godzinach popołudniowych w amfiteatrze parku na Cytateli odbył się koncert w wykonaniu reprezentacyjnej orkiestry wojsk lotniczych oraz zespołów biorących udział w turnieju artystycznym o lotniczy laur. Jeśli do tych wspomnień poznańskich pragnęlibyście dołożyć coś od siebie, to jak zwykle zapraszam do kontaktu 601 077 033.
1: Lato z Radiem Emaus.
3: Piosenka o deszczu teraz w naszym programie. Nie bez kozery ona się pojawia, jako że po 21 nad naszym miastem mogą przetoczyć się opady deszczu, no i mogą być bardzo rzęsiste. Śpiewa i gra Phil Collins.

O 15.30 dzisiaj jest skrócona wersja konkursu popołudniowego. Będzie to błyskawiczny konkurs popołudniowy. Dzisiaj nagroda trójskładnikowa. Będzie to książka, płyta i notes. O szczegółach opowiem wtedy, gdy przyjdzie czas, czyli tuż po koronce do Bożego Miłosierdzia, której transmisję przeprowadzimy dzisiaj punktualnie o godzinie 15, jak co piątek zresztą. Za 13 minut minie 14, teraz grupa Counting Crows.

0: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
1: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczko Veluzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
4: Piątek, 21 sierpnia, minęła 14.
3: Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Informacje Radia Emaus.
3: Zaprasza Piotr Wielicki.
6: W Poznaniu rozpoczął się ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Poznańscy seniorzy mogą zdobyć 2,5 tysiąca złotych na realizację swoich inicjatyw. Zamiast pieniędzy modlitwa, taką formę zapłaty za parking preferują Paulini ze Skórzewa. Nadchodzący weekend w Poznaniu będzie pysznie. Od dziś na Placu Wolności trwa ogólnopolski festiwal dobrego smaku. To okazja, by spróbować różnorodnych potraw, porozmawiać z kucharzami i kupić wyjątkowe produkty. W tym roku do stolicy Wielkopolski przyjechało ponad 70 wystawców. Jak wyjaśnia organizator wydarzenia Szymon Wagner, większość z nich będzie prezentować polskie smaki.
7: Jest to też misją, żeby promować regionalność i lokalność, dlatego większość wystawców jest z Polski, ale mamy na przykład wystawców z Litwy z pysznymi wędlinami, mamy włoski makaron, parmezanie, mamy wewnętrzny tutaj taki International Food Festival, gdzie można zjeść coś z Azji, coś z Hiszpanii.
6: Festiwalowi towarzyszą także warsztaty dla dzieci, koncerty i pokazy kulinarne. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 20. Wstęp jest wolny.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: Wkrótce w Poznaniu ruszy druga tura konkursu, w którym starsi mieszkańcy Poznania mogą zdobyć do 2,5 tysiąca złotych na realizację swoich inicjatyw. Mikrodotacje dla seniorów to konkurs dla osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Poznaniu. Wystarczy mieć dobry pomysł i złożyć wniosek. Może to być cykl warsztatów, a także wspólne działania sąsiedzkie, międzypokoleniowe spotkania, działania wolontariackie, wspólne akcje lokalne, a także spacery historyczne po dzielnicy, czy zajęcia ruchowe, kulturalne lub edukacyjne. Nie pieniądze, ale modlitwa. Taką formę zapłaty preferują ojcowie Paulini za parking w parafii w Skórzewie pod Poznaniem. Wysokość opłat zależy od czasu parkowania i oznacza odmówienie różnych modlitw.
8: Krótki akt strzelisty, zaposty na chwilę, cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić.
6: Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała i świętego Wincentego Męczennika w Skórzewie, ojciec Michał Gawryluk. Zaznacza również, że parafia chce się bardziej bezpośrednio kontaktować z wiernymi.
8: Myślę, że takim skróceniem dystansu potrafimy dotrzeć do większej liczby osób, a ja wczoraj też powiedziałem w rozmowie z jednym parafianinem, że my chcemy skrócić dystans, a nie niepotrzebnie ten dystans tworzyć.
6: Jak zaznacza proboszcz, największe tłumy prawdopodobnie pojawią się podczas niedzielnego nabożeństwa. Msze święte, nabożeństwa i spotkania parafialne są bezpłatne, ponieważ łaska nie ma parkometru.
3: Informacje sportowe.
6: Piłkarze Lecha Poznań pokonali szwajcarskie FC Thun 7-0 w meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. To było fenomenalne spotkanie w naszym wykonaniu, mówił na pomeczowej konferencji trener Lecha Nils Frideriksen.
9: To był niesamowity występ. W wykonaniu mojej drużyny zrealizowali oni plan w taki sposób, w jaki to sobie wcześniej założyliśmy. Szczególnie było to widać w zachowaniu się z piłką przy nodze. To była bardzo, bardzo intensywna gra. Kiedy nie mieliśmy piłki przy nodze, to potrafiliśmy sobie również bardzo dobrze poradzić. Główną rzeczą było prawdopodobnie korzystanie z przestrzeni, które rywal nam pozostawiał. Przed meczem zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli przeciwnik decyduje się na krycie jeden na jednego, będzie pozostawiać taką przestrzeń.
6: Rewanż w Szwajcarii za tydzień o godzinie 20. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu Lech zakwalifikuje się do fazy ligowej Ligi Europy.
10: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: Dziś termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza. Teraz zachmurzenie jest minimalne. Więcej chmur na niebie ma być dopiero w okolicach godziny 16, czyli za około 2 godziny. Opady deszczu są prognozowane na godziny wieczorne. Teraz na termometrze 25 stopni Celsjusza i 1009 hektopaskali na barometrze. Wiatr wieje słaby z zachodu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dzień dobry, będę z wami dzisiaj do godziny 17 w kalendarzu 21 sierpnia, piątek imieniny Joanny, Wiktorii i Franciszka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Na początek tej godziny jak najbardziej na miejscu deszczowa piosenka w wykonaniu duetu Eurythmics.

Piosenka bynajmniej nie jazzowa, ale z jazzem w tytule, Sana i Vito Bambi. Prawie 19 minut po 14, 14.30 to w naszym programie U proboszcza w parafii, audycja Lili Łady. O 15 łączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach i transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia. I potem o 15.30 zapraszam na konkurs. Could You Be Loved za Bobem Marleyem, powtarza Joe Cocker.

0: Emaus. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
1: Tornistry pełną uśmiechów dla dzieci z archidiecezji poznańskiej. Odpust w sanktuarium w Szamotułach i w Górce Duchownej. Msza dla młodych w sanktuarium w Licheniu oraz Adam Mickiewicz w opactwie w Lubiniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Biskup Jan Glapiak pobłogosławił 500 plecaków dla uczniów przygotowanych podczas akcji charytatywnej poznańskiej Caritas Tornistry pełne uśmiechów. Plecaki zawierają wszystko to, czego potrzebuje uczeń na początku roku szkolnego, a Caritas Poznań zadbała również o to, by osłodzić uczniom ten początek, mówi dyrektor Caritas Poznań ksiądz Karol Maciejak.
2: Po raz kolejny możemy tę akcję przeprowadzać i obdarować dzieci plecakami. Dzisiaj taki miły ten finał. Mamy także i watę cukrową i popcorn, żeby umilić ten czas powrotu do szkoły. Nie zawsze on jest łatwy po czasie wakacyjnym, kiedy człowiek więcej odpoczywał, więcej relaksu było, a tutaj trzeba wejść w obowiązki szkolne, więc chcemy, żeby to był taki radosny czas. Skoro tornister pełen uśmiechów, to z tym uśmiechem chcemy, żeby dzieci mogły do szkoły wkroczyć i tego życzymy im z całego serca, by był to taki dobry czas.
1: Specjalne życzenia dla uczniów miał też biskup Jan Glapiak.
3: Niech ten tornister pełen uśmiechu będzie takim wyrazem właśnie naszej troski i solidarności z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym potrzebującym i tym właśnie takim małym, rozpoczynającym rok szkolny. Chciałbym życzyć tym właśnie, którzy rozpoczynają rok szkolny, takiej ciekawości świata i Pana Boga, i człowieka, i tego wszystkiego, co nas otacza, bo myślę, że to jest taki klucz do wiedzy. Jeśli człowiek jest ciekawy, interesuje go wiele rzeczy, to też łatwiej przychodzi to zdobywanie tej wiedzy. No i potem jest taka satysfakcja z tego, że na czymś się znam, coś potrafię zrobić. Jest radość dla mnie, dla moich rodziców, dla dziadków. Niech tak właśnie się dzieje w tym nowym roku szkolnym, który niebawem się rozpocznie. Szczęść Boże wszystkim.
1: Tornistry zostały przekazane rodzinom wielodzietnym, najuboższym i dzieciom korzystającym z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, centrów pomocy migrantom i uchodźcom. W ich dystrybucji pomogły parafialne zespoły Caritas.
0: U proboszcza w parafii.
1: 22 sierpnia rozpocznie się uroczysty odpust w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani. Kto jeszcze nie był w tym sanktuarium i nie widział cudownego obrazu, ma teraz doskonałą okazję, mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach.
4: W sanktuarium mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani od 1666 roku. Ten wizerunek, który przed wiekami płakał krwawymi łzami. Maryja, która pociesza, Maryja, która daje nadzieję, Maryja, która robi wszystko, żeby patrzeć na nas, a my patrzymy na nią, a ta bliskość daje nam siły, uzdrawia i pociesza. Jest wiele takich historii, także i dzisiaj. Niedawno ktoś opowiadał pewną historię. Małżeństwa starali się o dziecko, małżeństwo przy tym przeżywało kryzys. Pani wspomina, proszę księdza, ktoś nam podpowiedział Szamotuły. Szamotuły, tam jest sanktuarium, jedźcie i tam z boku jest kaplica Matki Bożej Pocieszenia i módlcie się. Przyjechaliśmy do Szamotu, klęczeliśmy długo, modliliśmy się i dzisiaj mamy 4-letniego syna. Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić. I tu można to uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
1: Odpust rozpoczną msze z nauką rekolekcyjną w sobotę i w niedzielę, ale w programie każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia ksiądz Ren.
4: W sobotę i w niedzielę tą teraz będą nauki, będzie głosił ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Natomiast od poniedziałku przez cały tydzień jest program, który myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W poniedziałek i tak będzie każdego dnia, o godzinie 9 jest odsłonięcie cudownego wizerunku i różaniec. Ten różaniec ma nam pomóc w tym, żebyśmy już nastroili swoje serce, żebyśmy już weszli w ten rytm maryjny i żebyśmy otworzyli serce na to, co będzie działo się dalej, kiedy będziemy się karmić słowem. A więc o 9 odsłonięcie cudownego wizerunku, różaniec i msza święta. I tak samo jest wieczorem. O godzinie 18 jest różaniec i msza święta. W poniedziałek na rano zapraszamy tych, którzy przeżywają swoje życie będąc wdową czy wdowcem. Chcemy przyprowadzić właśnie wszystkich do Maryi, którzy przeżywają taką sytuację w życiu i będzie dla nich też osobne słowo. Wieczorem natomiast zapraszamy małżonków, aby odnowili sakrament małżeństwa. Natomiast o godzinie 20 zapraszamy tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, którzy chcą szukać woli Bożej, którzy chcą szukać Jezusa.
1: Wtorek jest dniem nowennowym, a w środę, w Dzień Chorych, o 9.30 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka.
4: W środę o godzinie 20 nazwaliśmy to msza święta dla singli, czyli dla tych, którzy poszukują męża, poszukują żony, a może dla tych, którzy już nie poszukują, chcą żyć w takim stanie wolnym, to będzie czas właśnie jakby pomodlenia, poproszenia, także szukania woli Bożej. W czwartek w sposób szczególny modlimy się za Kościół i o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Tak pięknie, kiedy mówimy o naszym Kościele, że jest nasz Kościół z jego wszystkimi pięknymi sprawami trudnymi. I dlatego w duchu odpowiedzialności chcemy się modlić za Kościół, powierzać Panu Bogu. Tak będzie rano i tak będzie wieczorem. I wieczorem o godzinie 21, ponieważ codziennie jest apel jasnogórski, po apelu rozpoczynamy całonocne czuwanie właśnie w intencji nowych powołań kapłańskich.
1: W piątek zaplanowano modlitwę za wszystkich zmarłych. W sobotę rano są zaproszone dzieci, a wieczorem młodzież. Uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę.
4: O godzinie 12 będzie msza święta, gdzie będziemy świętować i powierzać wszystkich, którzy w ciągu tego tygodnia byli przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej pocieszenia. To jest szczególny czas, czas łaski. Bardzo zapraszamy do szamotu. Niech Matka Boża uzdrawia, przemienia. Niech spojrzenie daje nam nową siłę.
0: U proboszcza w parafii.
1: Koniec sierpnia to także czas odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna. Rozpoczyna się on 22 sierpnia i trwa do 31, a w tym roku jest wyjątkowo uroczysty ze względu na szczególną okazję, mówi ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
5: W tym roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami, także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie jeszcze festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
1: Każdy dzień będzie poświęcony innym intencjom w modlitwach. Niedziela to dzień ludzi pracy.
5: Wtedy też będzie ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. O 11 odprawią mszę świętą, sumę odpustową. W poniedziałek modlimy się za wszystkie siostry, braci zakonnych. We wtorek za wszystkich chorych. Na każdej mszy świętej udzielamy sakramentu namaszczenia. W środę modlimy się w intencji ojczyzny. Na wieczór przybywają do nas poczty sztandarowe strażaków pobliskich miejscowości. W czwartek jest dzień kapłański. Ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński będzie przewodniczył sumie o godzinie 11. W piątek przypada ta rocznica 60. koronacji. W sobotę do południa zapraszamy wszystkie grupy maryjne. Ksiądz moderator różańcowy, ksiądz Dawid Wojdowski będzie prowadził i modlitwy, różaniec i mszę świętą. A w niedzielę następną, czyli 30. zainauguruje nowy rok szkolny. O 11.00 suma odpustowa, a też poświęcenie tornistrów dzieciom. Będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Grafiak.
1: Zakończenie odpustu zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia. Podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8 i 10.30 parafianie będą się modlić za zmarłych.
0: U proboszcza w parafii.
1: Sanktuarium w Licheniu zaprasza 23 sierpnia o godzinie 16 na mszę świętą z młodymi i dla młodych. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks, mówi Patrycja Nawrocka, koordynatorka sanktuarium do spraw młodych.
6: Czy Ewangelię można zobaczyć na własne oczy? O tym możemy przekonać się wspólnie już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Wicheńskiej, ponieważ dokładnie tego dnia o godzinie 16 odbędzie się msza święta z młodymi i dla młodych. W tym miesiącu Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks. To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka. A następnie coś naprawdę wyjątkowego – miejsce słowa. Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy.
1: To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je i doświadczyć w zupełnie inny sposób.
0: U proboszcza w parafii.
1: Kardynał Grzegorz Ryś będzie gościem specjalnym tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu. Forum odbędzie się 19 września i będzie poświęcone programowi duszpasterskiemu w Polsce. Hasło programu w roku 2026-2027 brzmi Parafia Wspólnotą Misyjną. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Organizatorem jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. To tytuł wydarzenia organizowanego 23 sierpnia w opactwie w Lubiniu przez Fundację Bonum Adipisci, dążąc do dobra. Poeta w latach 1831-1832 podróżował po Wielkopolsce, a jednym z miejsc, które odwiedził, jest Lubin. Pamięć o poecie przetrwała w miejscowej tradycji i w murach benedyktyńskiego klasztoru. To właśnie tutaj zachowała się historyczna tablica poświęcona wieszczowi. Jej elementem jest brązowy wizerunek Mickiewicza, wykonany według portretu autorstwa Pierre-Jeana Davida d'Angers. 23 sierpnia uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji o pobycie Adama Mickiewicza w regionie, połączonej z prezentacją nowego wydania książki ojca Józefa Ostrowskiego Mickiewicz w Wielkopolsce 1831-1832. Pierwsze wydanie dzieła ukazało się w 1932 roku. Później wystąpi Michał Konstrat z zespołem, a o godzinie 17 tablica zostanie uroczyście odsłonięta.

Right Here Waiting to Richard Marx. Za 9 minut łączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach, skąd przeprowadzimy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do modlitwy.

0: reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Zbliża się 15. Już teraz łączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach.

gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Panie Jezu, dziś zatrzymujemy się przy Twoim przebitym sercu. Nie przy symbolu, ale przy rzeczywistości. Włócznia żołnierza rozcięła Twoje ciało, a z rany przebitego serca wypłynęły krew i woda. Już nic nie mówiłeś, już nie błogosławiłeś, już nie nauczałeś. A jednak wtedy dokonało się coś jeszcze głębszego. Objawiłeś nam miłość nie słowem, ale raną. Nie zostawiłeś dla siebie niczego, nawet ostatniej kropli krwi, ani ostatniego tchnienia, ani jednego uczucia. Wszystko zostało wydane. Nie dlatego, że musiałeś, ale dlatego, że chciałeś. Twoje serce, Panie, nie zostało rozcięte przemocą. Ono zostało otwarte miłością. Ta rana już się nie zamknie, lecz pozostanie wieczna. Nie jako znak śmierci, ale jako brama, przez którą możemy wejść w życie. Ukrzyżowany Panie, stajemy dziś przed tą raną i pozwalamy, aby mówiła do naszego serca bardziej niż argumenty, emocje i tłumaczenia. Ta rana jest Ewangelią bez słów, bez komentarzy. Wystarczy ją kontemplować. A my tak często próbujemy przed Tobą ukryć swoje rany, których się wstydzimy, które bolą, które uważamy za dowód porażki. A Ty, Panie, pokazujesz nam, że to właśnie rany mogą stać się miejscem dotyku Boga, że tam, gdzie boli, Ty możesz wejść. Tam, gdzie są braki, Ty możesz dać pełnię. Tam, gdzie jest coś w nas martwe, może narodzić się nowe życie. Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy. Ucz nas patrzeć na Twoje serce nie pobieżnie, nie emocjonalnie, ale z wiarą. Bo Twoja rana mówi prawdę o Bogu, że jest bliski, czuły, wierny i bezbronny.

0: Dobry nasz Panie, Twoje serce mówi też prawdę o nas, że jesteśmy kochani do końca, bez negocjacji, bez warunków. Spraw Panie, abyśmy dziś nie uciekali od Twojej miłości. Pozwól nam wejść w Twoje serce i tam odpocząć, jak Jan na Twojej piersi w wieczerniku, jak dobry łotr w ostatnich godzinach swego życia, jak każdy, kto przyszedł do Ciebie nie dlatego, że był godny, ale dlatego, że był biedny. Prosimy Cię, Jezu, o uzdrowienie zranionych relacji, serc połamanych odrzuceniem, osób, które noszą w sobie nieprzebaczenie, lęk i poczucie bezwartościowości. Niech ten czas wakacyjnego odpoczynku stanie się okazją do pojednania dla wielu rodzin, rozbitych małżeństw, skrzywdzonych dzieci. Prosimy o łaskę doświadczenia Twojej czułości dla tych, którzy nigdy nie zaznali miłości bezwarunkowej. Błagamy o pokój dla serc walczących z gniewem, złością i rozpaczą. Prosimy o uzdrowienie Kościoła, aby nie bał się pokazywać ran, ale pozwolił Ci je przemienić. Prosimy też za osoby, które trwają przy chorych, cierpiących i umierających, o siłę, łagodność i wytrwałość w tej posłudze miłosierdzia. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twego. Niech Twoje serce będzie dla nas miejscem spotkania, odpoczynku i nowego życia dla wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu i dla tych, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebany.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,

własnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje przebite serce, za miłość, która nie stawia warunków, nie przestaje kochać, nie rezygnuje. Dziękujemy, że możemy przychodzić do Ciebie tacy, jacy jesteśmy, słabi, ranni, niespójni i że Ty nas nie odtrącasz. Dziękujemy, że Twoja rana jest dla nas schronieniem, uzdrowieniem i nadzieją.

Trolley Medley Deeply to piosenka prosto z Australii, australijski duet Savage Garden. 25 minut po 15, już niebawem konkurs popołudniowy.

0: Castorama.
1: W teorii okazje na ogród się skończyły.
0: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Ludwik Grignon de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: I właśnie przyszła najwyższa pora na rozpoczęcie zmagań konkursowych. Ja tutaj troszkę hałasuję, bo mam tutaj nagrody. Bo dzisiaj do zdobycia nagrody, a nie nagroda. Nagrodą właściwie jest torba z płytą muzyka Sacromontana Józefa Zeidlera i Antoniego Habela. Kilkadziesiąt minut doskonałych dźwięków. Wszystko to pod dyrekcją mistrza Jacka Sykulskiego. Mamy także notes Emaus Dobre Radio, notes, w którym możecie zapisać cokolwiek, możecie zapisać długopisem, bo on do notesu dołączony jest długopis, oczywiście też z logo, nie, długopis akurat bez logo, ale notes z logo. Do tego zestawu nagród dorzucam jeszcze powieść pana Rdzanka, powieść zatytułowaną Algorytm. Mocny thriller to sensacyjna opowieść, w którym tempo nie zwalnia nawet na chwilę, a napięcie rośnie z każdą stroną. Polecamy się serdecznie. AI Gent, Mroczne Kody, Algorytm. Ta powieść dzisiaj do zdobycia. Wszystko to zapakowane oczywiście w siateczkę. Tym razem nie płócienną siateczkę z logo Radia Emaus, ale w taką całkiem zgrabną, recyklingowaną, tak, dobrze mówię, tak jest, z odzysku po prostu torba papierowa. Te wszystkie trzy nagrody do tej torby wkładam i pora przejść do słowa konkursowego. To dziś słowo siedmioliterowe. Pierwsza część tego słowa to, uwaga, pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na ich związek znaczeniowy z czymś bardzo odległym w czasie lub z pierwotną formą bądź pierwszym wystąpieniem czegoś. Na przykład premiera albo dziadek, babcia. Część druga słowa do odgadnięcia to cztery litery. Elastyczne cięgno mogące przenosić głównie siły rozciągające. Może być stalowa, sznurkowa, lniana, skórzana lub zrobiona z tworzyw sztucznych. Może być wspinaczkowa lub holownicza. Mam nadzieję, że wszystko jasne. 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości tylko złotówka i 23 grosze. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu podać rozwiązanie, którym jest dzisiaj siedmioliterowe słowo. No to czas, start.

dzisiaj błyskawiczna, skrócona wersja konkursu popołudniowego. Do wygrania dzisiaj zestaw nagród, książka, długopis, notes i jeszcze płyta do odgadnięcia, siedmioliterowe słowo, pierwsza część słowa, pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z czymś bardzo odległym w czasie lub z pierwotną formą bądź pierwszym wystąpieniem czegoś, na przykład premiera, dziadek i tak dalej, i tak dalej. Druga część słowa to cztery litery. Elastyczne cięgło mogące przenosić głównie siły rozciągające. Może być stalowa, sznurkowa, leniana, skórzana lub zrobiona z tworzyw sztucznych, na przykład wspinaczkowa lub holownicza. 71-48, zapraszam.

Dzisiaj laureatem konkursu został pan Dominik Pralina. Coś bardzo słodkiego, coś co bardzo lubię. To tak dzisiaj brzmiało słowo konkursowe. Pierwszy człon wyrazów wskazujących na ich związek znaczeniowy z czymś bardzo odległym w czasie lub pierwotną formą bądź pierwszym wystąpieniem czegoś to właśnie pra. No, elastyczne cięgło, cięgno mogące przenosić głównie siły rozciągające, stalowa, sznurkowa, lniana, wspinaczkowa, holownicza, to oczywiście lina, razem daje to słowo pralina. Panu Dominikowi serdecznie gratuluję. Odbiór nagród w redakcji Radia Emaus w ciągu najbliższych 14 dni. Za chwilę wyślę do pana wiadomość tekstową, żeby pan to pamiętał i pan się do tego zastosował. Zapraszam serdecznie. Zestaw nagród dla pana, panie Dominiku. Książka, notes, długopis i do tego jeszcze płyta. Wszystko przepięknie zapakowane. Następny konkurs w poniedziałek o 9:15. Zapraszam w swoim imieniu. Będzie to konkurs filmowy, a do zdobycia będą zaproszenia do Multikina.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 21 sierpnia, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: 1,5 miliarda złotych na wsparcie dla szpitali. W Poznaniu rusza kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. Swarzędz zbuduje bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową. Miliard 500 milionów złotych wyniesie łącznie wsparcie dla szpitali na rozbudowę infrastruktury, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Resorty Obrony Narodowej i Zdrowia organizują konkurs na dofinansowanie z funduszu szpitalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dzięki inwestycjom placówki medyczne będą mogły służyć również żołnierzom w razie konfliktu.
3: Rozbudowa lądowisk, centrów interwencji tej błyskawicznej, którą trzeba podjąć, sił szybkiego reagowania, sił ratunkowych, które będziemy rozwijać. 1,5 miliarda wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z Funduszu Medycznego będą pochodzić te środki na rzecz właśnie bezpieczeństwa i mieszkańców, a na wypadek W na zabezpieczenie sił i środków dla Wojska Polskiego.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej 2 lata działania Tarczy Wschód. To narodowy program obronny, którego celem jest zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie zdolności odstraszania oraz stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia operacji obronnej przez polskie siły zbrojne i wojska sojusznicze. System obronny na wschodniej granicy Polski jest też elementem bałtyckiej linii obrony.
1: Informacje z Poznania.
2: Już od poniedziałku mieszkańcy poznańskiej Wildy będą mogli integrować się dzięki literaturze, sztuce i muzyce. Rusza kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. To cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie osiedla. Szymon Bojdo z wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie mówił dziś w porannej rozmowie Radia Emaus, że to już 9. edycja imprezy, dlatego czas na pewne nowości.
4: W tym roku nowy jest spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży Eurydyka, który zamknie festiwal w niedzielę 30 sierpnia, a w środę nowa rzecz, czyli pub quiz literacki. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa, troszkę się nauczymy albo będzie można się wykazać wiedzą.
2: Festiwal rozpocznie się wernisażem wystawy fotograficznej Pawła Matysiaka Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, poświęconej lokalnym rzemieślnikom. Szczegółowy program imprezy jest dostępny w mediach społecznościowych Wydarzenia. Swarzędz ogłosił przetarg na realizację jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w tym rejonie. Dotyczy ona budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową oraz nowego układu drogowego łączącego ulicę Antoniego Tabaki z Tysiąclecia. W ramach zadania powstanie również niezbędna infrastruktura towarzysząca. Inwestycja ma usprawnić komunikację między częściami Swarzędza, które są rozdzielone linią kolejową.
1: Informacje sportowe.
2: Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw, a na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin. Wśród uczestników nie zabraknie reprezentacji kajakarskich potęg, takich jak Australia, Kanada czy Węgry, a także zawodników z Peru, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Cabo Verde i Angolii.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Do Polski zbliża się niż genueński. To właśnie on przyniesie nam spore opady deszczu. Możliwe są też burze i silny wiatr. Teraz jeszcze możemy cieszyć się pogodnym niebem i sprzyjającą temperaturą, 27 stopni na termometrze. Temperatura zacznie spadać za około 2 godziny, a około godziny 21 zacznie obowiązywać alert wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przestrzegający nas właśnie przed silnymi opadami deszczu, burzami i silnymi wiatrami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Joanna, Wiktoria i Franciszek to dzisiejsi solenizanci w kalendarzu 21 sierpnia, piątek. Przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na kolejną godzinę naszego programu.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiaj miejscowość, w której przyszedł na świat, nosi dumną nazwę Riese Pio Decimo. Ale w roku 1835 była to zwyczajna wioska, którą od niedalekiej Wenecji dzieliło dużo więcej niż 50 kilometrów w prostej linii. To po prostu były inne światy. Pomyśleć, że ktoś stąd będzie kiedyś najważniejszą osobą tam, to były czyste mrzonki. A jednak ubogi Józef Melchior Sarto z Bożą pomocą dokonał tej sztuki, a nawet dużo więcej. Na początku jednak pilnie uczył się w szkole podstawowej. Potem codziennie pokonywał piechotą dystans 7 kilometrów do gimnazjum i zdobył stypendium potrzebne do studiowania. A gdy w końcu został wyświęcony na kapłana posługującego w wiosce Tombolo, gdy został proboszczem w Salzano, biskupem Mantui, patriarchą Wenecji, kardynałem, a w końcu papieżem Piusem X, to nigdy nie zapomniał, skąd wyruszył w tę długą, trwającą pół wieku drogę różnorakiego posługiwania w kościele.

0: ale i do duszy waszych słuchaczy. Cenna rada od Piusa X, prawda? A to tylko jeden z wielu powodów, dla których mówimy o nim dzisiaj, święty papież.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Tu Radio Emaus i Tina Turner, The Best. Jest 20 po czwartej. Za 10 minut będę miał dla Was garść propozycji kulturalnych. Jeszcze dziś na nadchodzące godziny i także na nadchodzące dni. Słuchajcie uważnie, tu Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
10: Lektor niniejszym serdecznie zapraszam. 21 sierpnia, czyli właśnie dziś, kolejne koncerty w ramach cyklu Na Falach w Strzeszynku. Wystąpi Roxy Węgiel i Liwka. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje tych występów. 5 września na zamkowym dziedzińcu w samym centrum Poznania wystąpi Lech Janerka. Jego pożegnalna trasa nazywa się Ostatni Koncert. Chciałbym wierzyć, że nie będzie to ostatni koncert, ale to wszystko się okaże. Również od 5 września w Centrum Kultury Zamek rusza wystawa Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Jeszcze jedna zapowiedź na wrzesień. Koncert wodecki Welcome To odbędzie się 20 września w Teatrze Wielkim, oczywiście w Poznaniu. To koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Jego piosenki będzie śpiewał zespół Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Dwa zaproszenia na dziś. Jeszcze jeden koncert tutaj w okolicy, Radia Emaus nawet, na osiedlu Rusa 86. To jest w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego. O 18 wystąpi grupa Tropical Soldier in Paradise. Także o 18 w nieco innej lokalizacji, bo w auli UAM przy ulicy Wieniawskiego, wielka gala operowa. Krzysztof Knapczyk będzie wykonywał utwory Carmen, La Traviata i Turandot. Gdyby ktoś jednak wolał poglądać filmy i wybrać się do kina, mam propozycję do kina Bułgarska 19. Tam o 17.40, o czym sobie nie mówimy, o 18.40 zaproszenie, o 19.40, o czym sobie nie mówimy, raz jeszcze, o 20.30 Wszyscy moi wrogowie i o 21.40 O czym wie Marielle. Zapraszamy i polecamy. We'll be right back.
9: kontaktu z Radiem Emaus.

Wczoraj na stadionie przy Bułgarskiej Lechici odnieśli wielkie zwycięstwo. Ograli zawodników z drużyny FC Tun 7-0. To rzadko spotykany wynik na stadionach piłkarskich. O tym meczu dzisiaj Michał Wondyra w swojej audycji Hartowo na Sportowo, na którą w jego imieniu zapraszam o 17.30.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama.
4: Teoria.
5: I praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 21 sierpnia, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Samorząd Wielkopolski dofinansowuje Wielkopolską Wieś. Przed nami finał cyklu koncertów Na Falach nad Jeziorem Strzeszyńskim. W Poznaniu policjantka i policjant trafili do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym. Według wstępnych ustaleń mundurowi jechali do interwencji z włączonymi sygnałami, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji.
3: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
2: Do wypadku doszło po 12.30 na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej. To trasa prowadząca z lotniska Ławica w kierunku centrum Poznania.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Kolejne pieniądze wędrują do wielkopolskiej wsi. To za sprawą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dzięki konkursowi Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą, dodatkowe fundusze dostanie 67 zadań. Pieniądze powędrują m.in. do powiatu tureckiego, kaliskiego, słupeckiego czy wągrowieckiego. O szczegółach mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
4: Są projekty dofinansowane do 12 tysięcy złotych i 80% kosztów projektu. Tak jak powiedziałem, dla organizacji pozarządowych często są to na przykład zakupy instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych, czy też strojów ludowych dla zespołów, ale również inne działania związane z warsztatami rękodzielniczymi czy rzemieślniczymi, wikliniarskimi, tego typu przedsięwzięcia realizowane przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne.
2: W tym roku na ten cel samorząd województwa przeznaczył 700 tysięcy złotych. Łącznie do konkursu zgłosiło się 150 podmiotów. Poznański cykl koncertów Na Falach dobiega końca. Mieszkańców czeka jednak mocny finał. Już dzisiaj nad Jeziorem Strzeszyńskim królować będzie polski pop, a to za sprawą Livki i Roxy. Z kolei w sobotę na scenie pojawią się raperzy Po Prostu Kajtek, Zippy Ogar oraz Boron. Ostatni koncert tegorocznego cyklu odbędzie się wyjątkowo we wtorek i będzie połączony z ceremonią otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie, zapowiada rzecznik POSIR-u Filip Borowiak.
5: Tutaj prosimy o zapamiętanie, że zmieniamy lokalizację, ponieważ ten ostatni koncert tegoroczny w ramach cyklu Na Falach odbędzie się nad Maltą. Na scenie zlokalizowanej na Polanie Harcerza wystąpi Dawid Kwiatkowski, a więc powrót tego artysty do naszego cyklu Na Falach.
2: Organizatorzy zachęcają, by na koncerty wybrać się komunikacją miejską. Wszystkie trzy koncerty rozpoczną się o godzinie 20.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Badania wzroku i gęstości kości, spirometria, nauka pierwszej pomocy. To wszystko czekać będzie na poznaniaków i poznanianki podczas Białej Soboty na działkach. Tym razem akcja odbędzie się w szkole przy ulicy Leśnowolskiej na osiedlu Krzyżowniki Smochowice. Na stoisku specjaliści opowiedzą o darmowych programach profilaktycznych, wyjaśnią, jak korzystać z internetowego konta pacjenta i jak zapisać się na turnus w sanatorium. Będzie można nauczyć się samobadania piersi czy jąder, spróbować swoich sił w narko- i alkogoglach i sprawdzić skład ciała. Z kolei w punkcie sanepidu specjaliści pokażą, jak prawidłowo wyciągnąć kleszcza, a maluchom wyjaśnią, jak i dlaczego warto myć zęby.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Z oknem cały czas jeszcze słoneczna pogoda, chociaż spoglądam w niebo i widzę, że chmur przybywa. 1008 hektopaskali, ciśnienie dzisiaj umiarkowane, temperatura jeszcze wysoka, około 27 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Zapraszam do pozostania z Radiem Emaus co najmniej do północy, a potem znowu od początku. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 8:00. Natomiast jeszcze dziś o 17:15, czyli za około 10 minut dookoła świata z Maciejem Gładyszem. Potem o 17:30 hartowo na sportowo będzie o wczorajszej wielkiej wygranej Lecha na stadionie przy Bułgarskiej. O 18:23:30 serwis Radia Watykańskiego. O 21:05 tuż po apelu jasnogórskim Męskim Okiem i ponownie Michał Bondyra. I o 22:05 lista pokornych. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia jutro rano.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie regionu Veneto i Wenecji. W ostatnim odcinku odwiedziliśmy m.in. plac Świętego Marka, jeden z najpiękniejszych kościołów, przynajmniej moim zdaniem, nie tylko we Włoszech, ale i na świecie, czyli Bazylikę Świętego Marka. Dziś pozostajemy jeszcze w Wenecji i pozostajemy na placu Świętego Marka, bo tuż obok Bazyliki znajduje się największe arcydzieło weneckiego gotyku. Palazzo Ducale, czyli mówiąc po polsku, Pałac Dożów. Przez niemal 1000 lat stanowił on siedzibę dożów, czyli władców Wenecji, a ponadto działały tu sąd, policja i administracja. Pierwszy budynek wzniesiono w tym miejscu już w 814 roku na miejscu bizantyjskiego zamku. Na przestrzeni wieków był on jednak wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, a dziś jest to trzykondygnacyjny budynek z charakterystycznymi arkadowymi loggiami. Z tymi loggiami związana jest pewna ciekawostka, bo niemal wszystkie kolumny są białe, a tylko dwie wyróżniają się czerwoną barwą. Dlaczego tak się stało? Nie do końca wiadomo, aczkolwiek jest kilka hipotez. Jedna z nich zakłada, że to właśnie między tymi loggiami stał doża podczas uroczystości państwowych. Jako drugie wyjaśnienie przyjmuje się, że między czerwonymi kolumnami ogłaszany był wyrok śmierci. Jak było naprawdę? Tego do końca nie wiadomo. Dziś natomiast w pałacu znajduje się słynne muzeum Museo dell'Opera del Duomo del Palazzo Ducale di Venezia. A podziwiać tu można m.in. Scale dei Giganti, czyli schody gigantów, z dwiema ogromnymi rzeźbami Marsa i Neptuna, bogato zdobione Scala d'Oro, czyli złote schody, czy apartamenty weneckich dożów. Pozostajemy jeszcze w pobliżu placu Świętego Marka, bowiem plac Świętego Marka z brzegami Canale di San Marco łączy kolejny plac, Piazzetta San Marco. Tuż nad samą wodą znajdują się dwie kolumny. Na jednej z nich mieści się lew Świętego Marka, a na drugiej figura Świętego Teodora, pierwszego patrona miasta. A co jeszcze w samej Wenecji warto zobaczyć? Najprościej byłoby powiedzieć, że wszystko i nie sposób opisać w kilku zdaniach całego bogactwa tego miasta. Najlepiej odkryć Wenecję samemu lub w ulubionym

0: jeden z najbardziej imponujących budynków gotyckich w mieście. Warto odwiedzić też Bazylikę Santa Maria Gloriosa dei Frari. Na wyspie Giudecca znajduje się z kolei kościół Najświętszego Zbawiciela, czyli Chiesa del Santissimo Redentore, który powstał w drugiej połowie XVI wieku jako wotum za ocalenie miasta od epidemii dżumy. Szacuje się, że podczas tej epidemii zmarło nawet 50 tysięcy Wenecjan. I na pamiątkę tego wydarzenia co roku w trzecią niedzielę lipca i sobotę poprzedzającą tę niedzielę na znak podziękowania za ocalenie miasta buduje się prowizoryczny most wotywny, którym mieszkańcy pielgrzymują do świątyni, a cała Wenecja świętuje Festa del Redentore, czyli Święto Odkupiciela. Uroczystości rozpoczynają się często już w piątek wieczorem otwarciem pontonowej przeprawy. Natomiast w sobotę, po zachodzie słońca, setki łodzi udekorowane światełkami, gałązkami czy balonami wypływa do basenu San Marco i kanału Giudecca. Na łodziach tych ma miejsce uroczysta kolacja, podczas której serwowane są dania typowe dla kuchni weneckiej. A kulminacją sobotnych uroczystości jest wielki pokaz sztucznych ogni, trwający od godziny 23:30 aż do północy. W niedzielę rano ma natomiast miejsce uroczysta procesja przez most wotywny do kościoła, gdzie następnie po południu celebrowane jest nabożeństwo. Tego dnia odbywają się również regaty typowych weneckich łodzi. U wylotu Canal Grande do Bacino di San Marco, czyli wspomnianego wcześniej basenu Świętego Marka, znajduje się natomiast Bazylika Santa Maria della Salute. To jeden z najczęściej fotografowanych kościołów w mieście i kolejna świątynia wotywna. Kiedy w 1630 roku Wenecję ponownie nawiedziła dżuma, mieszkańcy zadeklarowali, że jeśli zaraza ustąpi, zbudują kościół wotywny ku czci Matki Bożej. I tak jak w lipcu odbywa się pielgrzymka do kościoła Redentore, tak 21 listopada odbywa się procesja do tutejszej bazyliki. Pielgrzymi przechodzą po specjalnie skonstruowanym moście pontonowym i idą z placu Świętego Marka przez Canale Grande do kościoła Santa Maria della Salute. Ciekawostką jest fakt, że na wzór właśnie tej świątyni powstała bazylika na Świętej Górze koło Gostynia. Warto też przespacerować się Riva degli Schiavoni, czyli nabrzeżem ciągnącym się od placu Świętego Marka. Swoją nazwę nabrzeże słowiańskie zawdzięczono kupcom z Dalmacji, którzy w czasie Republiki Weneckiej cumowali tutaj swoje statki handlowe. Nabrzeże zostało zbudowane już w IX wieku, no ale później znacząco zostało zmodernizowane w wieku XVI. I przy tym nabrzeżu, idąc od Pałacu Dożów w stronę Arsenału, znajdują się budynki o szczególnym znaczeniu historycznym i architektonicznym, a także liczne pałace i kościoły. No a będąc w Wenecji, warto też wybrać się na pobliskie wyspy, m.in. Burano, Murano czy San Michele. Ta pierwsza wyspa, czyli Burano, to niezwykle kolorowa osada rybacka, znana właśnie przede wszystkim z bardzo kolorowych domów, a także z koronek, które wytwarza się tutaj już od XVI wieku. Murano słynie z kolei z cenionego na całym świecie kolorowego szkła. W XIII wieku przeniesiono tu wszystkie weneckie huty szkła. Natomiast San Michele to wyspa, na której znajduje się miejski cmentarz. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jednej wyspie, czyli Torcello. Pierwsi mieszkańcy pojawili się tu już w V wieku, ale po 700 latach. W wyniku malarii i zamulenia kanałów wyspa się wyludniła. Dziś mieści się tu m.in. Ponte del Diavolo, czyli Diabelski Most. Jeden z dwóch mostów w Wenecji, który nie ma barierek. Są tu też dwie niezwykłe świątynie. Bizantyjska Santa Fosca z XI wieku, a tuż obok mieści się też kościół Santa Maria Assunta, który został założony już w 639 roku. I właśnie na wyspie Torcello kończymy naszą przygodę z Wenecją, ale nie rozstajemy się jeszcze z regionem Veneto. O tym, co w Veneto warto zobaczyć, powiem już w kolejnych odcinkach. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Koncert piłkarzy Lecha Poznań w meczu czwartej rundy eliminacyjnej do Ligi Europy. Kolejosz wczoraj aż 7-0 ograł na bułgarski szwajcarski FC Thun. Dwie bramki dla Lecha zdobył Patryk Wolemark. Po jednym trafieniu zanotowali Alajarach Sajad Manesz, Mateusz Skrzypczak, Radosław Muraski, Daniel Hokans i Robert Gumny. To było najwyższe zwycięstwo w historii występów Lecha Poznań w europejskich pucharach. Rewanż w Szwajcarii już za tydzień, 27 sierpnia. Przypomnijmy, że stawką tego dwumeczu jest awans do fazy ligowej Ligi Europy. O meczu, debiutach, nieobecnościach, ale też o tym, czego możemy się spodziewać w rewanżu w Szwajcarii, rozmawiam z Radosławem Laudańskim, dziennikarzem sportowym, współtwórcą Poznańskiego Ekspresu. Cześć Radku.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Miałem przygotowaną całą obszerną analizę FC Thun, na co uważać, przed czym się bronić, no i przyszło do meczu, Lech totalnie rozbił rywala, strzelił 7 goli. Powiedz, czy Lech był tak mocny i skuteczny, czy jednak Szwajcarzy tak słabi w obronie?
2: No ja mam wrażenie, że te wszystkie analizy przedmeczone się sprawdziły, bo gdzieś się tak naprawdę człowiek nie przeczytało. No to było widać, że przed tym meczem z Lechem 37 straconych bramek w 18 meczach, że to niby byli Szwajcarii, ale w marcu dostali dużej zadyszki i do dzisiaj się nie odkręcili, zmiana trenera i tak dalej. Widzimy, że to miało przełożenie. Spodziewałem się tego, że Lech może ten mecz wygrać wysoko, ale nie w takich rozmiarach i nie w takich łatwościach. No, widać było, że była to drużyna, która stylem gry bardzo mocno pasowała Lechowi. Nie jest chyba aż tak słaba, no ale Lech z takimi otwartymi zespołami bardzo lubi grać.
1: No właśnie, wspomniałeś o trenerze, nowy trener Szwajcarów, Gianluca Privitelli, nie zmienił tej podstawowej filozofii gry, która dała mistrzostwo Szwajcarii. Thun gra bardzo charakterystycznie, wysoki pressing, odbiór, natychmiastowe podanie do przodu, szybki atak. No tak, ale wczoraj ta taktyka była taka, mam wrażenie, wodą na młyn dobrze dysponowego kolejorza. Miałem wrażenie, że ta gra, tak jak powiedziałeś, bardzo odpowiada temu, co chce grać Lech.
2: Tak, no my widzieliśmy też podobne zwycięstwo w szybkich atakach w tej drugiej połowie z Piastem w Gliwice, no i myślę, że to był pewien początek Lecha w tym sezonie, no bo tak naprawdę od tego meczu z Piastem Lech ma bilans 15-0 w trzech spotkaniach, no to jest jakiś kuriozum, jak to teraz w tym momencie wygląda, no ale Lech już niejednokrotnie pokazywał, że jeśli jakiś zespół chce iść na wymianę ciosów, nie ma silnej obrony, no to często się to kończy w ten sposób i też paradoksalnie myślę, że ten brak Michaela Iszaka i Janika Aniero Lechowi paradoksalnie pomógł, bo to jest drużyna, która ma problem z szybkimi atakami, a Lech, nie mając tego klasycznego napastnika, postawił bardziej na tych szybkich piłkarzy i w grze z tak grającą drużyną to zdało egzamin i się okazało słusznym ustawieniem. Aczkolwiek to nie można myśleć w taki sposób, że napastnika nie potrzebujemy, bo kiedy zespół broni się głębiej, no to wtedy trzeba atakować z tym napastnikiem.
1: Powiedziałeś o tym braku. Przypomnijmy, kontuzjowany i wypadł na 3 tygodnie kapitan Lecha Michael Iszak. Dopiero co wracający z załatwioną wizą Janik Aniero usiadł na ławce, ale nie wszedł. Siłą napędową absolutnie kolejny mecz z rzędu był grający na pozycji numer 9 Alajarach Sajad Manesz. No niesamowity jest ten zawodnik. Powiem ci, że wpływem na mecz przypomina mi bardzo kolegę innego z Persji, a mianowicie Aliego Golizadeha.
2: Piłkarz o innej charakterystyce, na pewno szybszy, trochę mniej techniczny, ale widać było też w tym meczu, że on ma doświadczenie w grze jako środkowy napastnik, no bo grał na tej pozycji ponad 30 meczów, Zori Ługaj stawiał też 13 bramek strzelonych, no i dzisiaj widzimy, że te atuty wykończeniu ma bardzo wysokie i to granie z nim na dziewiątce może czasem przynieść dobry efekt i może być dla trenera taką dodatkową opcją, jeśli chce Lech zagrać z taką bardziej mobilną dziewiątką. Sajad Manesz, wejście bardzo dobre do Lecha, praktycznie powiedzieć, że bardzo dobre to nic nie powiedzieć, no bo 4 bramki, 2 asysty i potrzebował do tego nieco ponad 300 minut. No to jest naprawdę kapitalny wynik. i można sobie myśleć, że jest to potencjał na gwiazdę Lecha oraz całej Ekstraklasy.
1: Kapitalny był Patryk Wollemark, który mimo, że zagrał tylko 37 minut, strzelił 2 gole. Najlepsza wersja Patryka, to od razu zapytam, czy myślisz, że to jego zejście to było chuchanie na zimne, czy jednak może być jakiś poważniejszy uraz?
2: Tak naprawdę nie wiemy, co jest z Patrykiem Wollemarkiem. Wiemy tak naprawdę, oceniając go z piłkarskiej strony, że wrócił do tej swojej najwyższej dyspozycji. Potrzebował do tego trochę czasu, no bo leczył ciężką kontuzję, ale dzisiaj to jest ten Wollemark w najlepszym wydaniu. Taki piłkarz, który zasługuje na to noszenie numeru 10 i mam wrażenie, że teraz w tym sezonie to najlepszy piłkarz Lecha Poznań. Czuję się dobrze, gdzieś tam wygląda znacznie lepiej niż Luis Palmas, do którego były bardzo duże oczekiwania, no i te dwie bramki, które strzelił, a zwłaszcza ta pierwsza, no gdzieś tam padły dzięki jego tej ogromnej piłkarskiej jakości, bo się wydawało, że ta powinien podawać, zdecydował się na strzał z takiej nieoczywistej pozycji, idealnie to wszystko dokręcił, ta jego forma cieszy. Zobaczymy, co będzie z tą zmianą. Trochę to wyglądało jak zmiana taka profilaktyczna. Na pierwszy rzut oka nie jest to jakiś poważny uraz. Trochę się za nogę złapał, więcej pewnie będziemy wiedzieć po jakichś badaniach, ale wątpię, żeby to miała być poważniejsza sprawa od tej, która spotkała Mikaela Iszaka, że jakby powiedzmy ze 3 tygodnie to może być taki, powiedzmy, najbardziej czarny scenariusz.
1: Słuchaj, no mówimy dużo o tej ofensywie, no ale chcę też powiedzieć o defensywie, bo wielokrotnie, Radek, ganiliśmy za błędy, kuriozalne błędy Mateusza Skrzypczaka, a tu Skrzypa no zagrał świetny mecz. Zagrał świetny mecz w obronie, niemalże bezbłędny, do tego jeszcze z golem.
2: No wykorzystał te problemy wizowe Terego jakby, no bo gdyby nie to całe zamieszanie, no to można spodziewać się tego, że dzisiaj Gańczyk wyszedłby w pierwszym składzie. To samo pewnie dotyczy ataku, że pewnie byłby w pierwszym składzie Aniero. W ataku może wyszło na dobre, no bo udało się Skrzypczaka zbudować i wygrać tak wysoko. No Skrzypczak, mam wrażenie, że to był jego jeden z lepszych meczów w Lechu, o ile nie najlepszy, no bo okraszony bramką. W obronie też kilka naprawdę dobrych interwencji. To był taki Skrzypczak, którego znaliśmy z Jagiellonii Białystok, no i mamy nadzieję, że się go uda oglądać częściej w takiej odsłonie, aczkolwiek trzeba też trochę wziąć poprawkę na to, że kiedy prowadzi się tak wysoko, no to no gra się trochę siłą rzeczy inaczej, że ten przeciwnik już tak bardzo mocno nie wierzy w swoje możliwości, mimo że FC Thun w zeszłym sezonie trochę bramek zdobywało.
1: W defensywie będąc chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że Radek Muraski bardzo dobry mecz, okrasił go też golem. No i Robert Gumny gol przelobował bramkarza. Niesamowite są te defensywne, nieoczywiste gole, znaczy nieoczywiste gole defensywnych zawodników.
2: Tak, no Radek Murawski też potrzebował takiego meczu, takiej bramki, no bo to był piłkarz też dosyć mocno krytykowany w ostatnim czasie. Mam wrażenie, że trochę słusznie, aczkolwiek widać było, że się starał w tych meczach, tylko że musi trochę po prostu rozegrać. Miejmy nadzieję, że teraz ta jego forma poszybuje w górę. Robert Gumny, dobra zmiana, okraszona bramką, ale ja bym w obronie też Michała Gurgula pochwalił, bo on...
1: Absolutnie kapitalny mecz.
2: Tak, w 2026 roku pokazuje poziom reprezentacyjny i poziom takiego piłkarza, który ma wyjechać na zachód, to ta interwencja taka na początku meczu, no to tak sobie myślę, tak bronią najlepsi. No Gurgul niesamowicie się rozwinął w tym czasie i mam wrażenie, że nie tylko Lech Poznań, ale polska piłka może mieć z niego naprawdę wiele pożytku w najbliższych latach.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam, Radku. Myślę, że to jest top 3 tego meczu, obok Patryka i obok Sayad Menesza. Absolutnie Michał Gurgul, świetne. Kolejne zawody, kolejne, bo w tym roku mam wrażenie, że nawet jak nie idzie kolegom, to Michał gra wciąż na bardzo wysokim poziomie.
2: No tak, i to powinna być kwota może nawet przekraczająca te 10 milionów euro, no bo lewych obrońców jest dosyć mało jakościowych na świecie, a widzimy Gurgul, ile daje w ataku, w obronie, jak się mocno rozwinął, kiedyś były pretensje do niego, akurat w tej materii tutaj gdzieś tam te swoje mankamenty mocno zniwelował, no i stał się piłkarzem, którego Lech dzisiaj bardzo mocno potrzebuje.
1: Radek, dużo pretensji, słusznych pretensji mieliśmy za ostatnie spotkanie do Mateusza Lisa, ale podobnie jak chociażby Mateusz Skrzypczak, to był naprawdę jego dobry mecz.
2: Tak, całkiem dobry mecz. Kiedy musiał zachować koncentrację, no to zaliczył dobre interwencje. Nie miał w tym meczu może zbyt wiele pracy, ale na pewno to czyste konto bardzo mocno go buduje. Lepszy mecz w jego wykonaniu. Cały czas obserwując z Matiego Lisa, myślę, że to jest dobry bramkarz, który po prostu potrzebuje trochę czasu, żeby się rozegrać, bo tam grał niższą obroną, w tym Gostepę. Identyczny problem był z Bartkiem Roskiem, jak przychodził do Lecha. Wtedy też pamiętam, na początku lepiej wyglądał Filip Bednarek. Bartek Mrozek musiał się wdrożyć trochę do tej nowej taktyki. Potem, kiedy już to wszystko po prostu zaskoczyło, no to był bardzo pewny punkt. Myślę, że tu też trochę po prostu potrzeba cierpliwości. Szkoda tylko, że trafił się ten mecz z Aarhus. Może, no ale no to jest jakieś po prostu frycowe, jakie trzeba zapłacić, jeśli po prostu zmienia się tego bramkarza.
1: Mieliśmy debiut Gustawa Berggrena w Lechu. O dziwo, przynajmniej dla mnie, nie zastąpił Radka Muraskiego na pozycji numer 6, ale wszedł na pozycję numer 8. Powiedz, jak ocenisz te blisko 30 minut jego gry?
2: Wysoko presował, myślę, obiecujący występ. To jest piłkarz, który wchodzi, można powiedzieć, będąc w pewnym treningu. Tam niedawno przed transferem też brał udział przy bramce w New York Red Bulls, więc tutaj powinien szybko łapać minuty i myślę, że tym występem przekonał do siebie dosyć Nisa Fredrikstena. Nie był to występ wybitny, ale taki solidny, pokazujący, że można temu piłkarzowi zaufać.
1: Niedawno cieszyliśmy się z gry Karola Delikata, teraz też zagrał, no ale też zagrał kolejny zawodnik młody z Akademii Lecha Poznań, Wojtek Szymczak. Bezcenna to jest lekcja, bo mimo, że taka różnica klas i ten wynik nie był na styku, to jednak to doświadczenie z europejskich pucharów dla takich młodych chłopaków jest bezcenne.
2: No tak, no to był wynik, który gdzieś tam służy promocji młodzieży, aby oni wchodzili, ogrywali się, łapali to cenne doświadczenie. Byli blisko strzelenia gola tak naprawdę, jeden i drugi, to tam trochę zabrakło trochę zimnej krwi w polu karnym, ale no myślę, że z chłopaków też będzie dużo pożytku. Wojciecha Szymczaka śledzę, bo akurat mój przyjaciel był jego pierwszym trenerem, w rezerwach niezłe liczby, teraz też ten dublet z Bohemian z Praga w sparingu przedsezonowym, próbkę umiejętności Delikata też otrzymaliśmy. Widzimy też, co robi wypożyczony Tymek Gmur, teraz Stali Mielec, więc myślę, że tak jak pewnie za jakiś czas się pożegnamy z Gurgulem, Kozubalem, to gdzieś tam rosną kolejni.
1: I to na pewno cieszy. Tak się zastanawiam, w weekend miał być hit, Lech miał grać z Jagiellonią Białystok. Jagiellonią, która też w pierwszym meczu równolegle, kiedy Lech rozbijał Thun, rozbijała też w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy Iberię Tbilisi, tym razem 4-0. Ten mecz został przełożony na 3 września. Zastanawiasz się, czy dobrze w kontekście tych wyników obu zespołów?
2: No tak naprawdę o Lecha możemy być spokojni, ale Jagiellonia jeszcze ma sprawę dosyć otwartą. Wiemy tutaj po tej perspektywie Aarhus, że wygrana trzema bramkami potrafi być niebezpieczna. Tym bardziej, że Gruzini trochę dzisiaj odnotowali gorszy wynik, porównując do tego, co mieli z gry. I trochę to przypomina sytuację Lecha z Aarhus, że też 3 bramki przewagi, ale ten mecz nie był aż taki.
1: 4-0 było, Radku.
2: 4-0 było. No i to jest duża zaliczka, ale myślę, że ta decyzja została podjęta wcześniej. Teraz też jest to trochę trudno już odkręcić, po prostu ten mecz będzie grany we wrześniu, aczkolwiek szkoda, że gdzieś tam te derby Ligi Europy nie będą rozegrane teraz, no bo pewnie przy takim wyniku każdy z piłkarzy chciałby wyjść na boisko.
1: No właśnie, bo piłkarze są mocno w gazie, jedni i drudzy, grają bardzo dobrze. No to zapytam cię na koniec jeszcze o ten mecz rewanżowy w Thun. 27 sierpnia, czwartek, Lech jedzie z 7-bramkową zaliczką. Oczywiście niczego nie można być pewnym, no ale 7 goli chyba roztrwonić nie można. Nils Frederiksen da pograć zmiennikom. Czy będzie walczył na galowo o kolejne zwycięstwo, by dołożyć punkty do rankingu klubowego?
2: No 7 goli to nie 3, powinno już tutaj starczyć na pewno, ale wydaje mi się, że lekceważenia tego rywala nie będzie, bo on u siebie strzela trochę bramek i będzie gdzieś tam podejście, żeby wyjść mimo wszystko na maksa. Kiedy uda się mieć w miarę dobry wynik, no to pewnie młodzież dostanie swoje szanse w drugiej połowie. Spodziewam się takiego wariantu. Pamiętam też tę rywalizację z Grasshopper Zurich. To tak naprawdę dzisiaj często wspominano, no bo wtedy też przed meczem trochę się obawiano. Wyszło 6-0. Szwajcarzy też grali tak trochę...
1: W rewanżu 0-0.
2: A w rewanżu było 0-0 i kto wie, czy gdzieś tam nie zobaczymy takiego scenariusza, ale nikt by na to nie narzekał. Będzie ta Liga Europy, mogą być te mecze z Milanem, Juventusem, Marsylią czy innymi takimi usytuowanymi klubami. No i wydaje mi się, że też dzisiaj ta efektowna wygrana sprawiła, że trochę ta blizna po tym Aarhus została zatarta i ta reakcja drużyny, te 5 zwycięstw, te strzelanie dużo bramek, no pokazuje, że potencjał w kolejorzu jest niesamowity. Z jednej strony zatarła, a z drugiej niektórzy mogą pomyśleć, kurczę, co w tym meczu się wydarzyło, że tak dobrze grający Lech wtedy akurat nie dał rady, no bo widzimy, że gdzieś tam umiejętności na tę Ligę Mistrzów są.
1: No właśnie, przecież ostatnie mecze to jest ogromna beczka miodu, ale jest ta łyżka dziegciu.
2: Ale to był taki mecz, po którym właśnie już trochę można o tym Aarhus zapomnieć i zastanowić się nad tym dobrym, co przed nami, bo Lech gdzieś tam dał argumenty ku temu, żeby myśleć teraz pozytywnie po tym meczu.
1: Tym bardziej, że Liga Europy to piętro wyżej niż Liga Konferencji i być może ten taki wariant pośredni przed upragnioną Ligą Mistrzów jest potrzebny, jeśli chodzi o doświadczenie.
2: No tak, no Lech Poznań tak naprawdę w Lidze Europy nie grał dawno, bo ostatni sezon był wtedy jeszcze z Dariuszem Żurawiem, rok temu nie było tych rozgrywek, no też ze względu na pycha w losowaniu, no bo Lech dostał wtedy Henk, bardzo dobra drużyna z Belgii, tu nie można do nich porównywać, no i tak naprawdę trochę tego Lecha nie można było aż tak winić. Tutaj jest rywal łatwiejszy, ten awans będzie do tej Ligi Europy. Nie gramy tam co rok, żeby teraz narzekać na te rozgrywki i myślę, że to są takie rozgrywki pośrednie, których potrzebujemy, bo wymagaliśmy Ligi Mistrzów z jednej strony, ale z drugiej, no popatrzmy, ile czasu nas nie było jednak w tej Lidze Europy. No to też pewne coś pokazuje, a grając z takimi wielkimi firmami, jak właśnie wspomniany Milan, Juventus, Benfica i tak dalej, przygotowujesz się do tego, żeby w tej Lidze Mistrzów się znaleźć i się tam po prostu nie ośmieszyć.
1: Dokładnie, tym bardziej, że te wielkie firmy przecież nieraz grają w Lidze Mistrzów, także jest to taki przedsionek, można powiedzieć, Liga Mistrzów.
2: Pamiętam, jak Lech grał w 2010 roku w tej Lidze Europy, wtedy z Juventusem, Manchesterem City, Salzburgiem. Wtedy media się zastanawiały, czy Lech tam zdobędzie chociaż jeden punkt w tej grupie, ale pisały też, że to jest taka mini Liga Mistrzów. No to jeśli Lech by miał zagrać z Milanem czy Juventusem, no też to jest taka mini Liga Mistrzów. Tak naprawdę jest nawet atrakcyjniejszy taki mecz, niż jakby w Lidze Mistrzów Lech miał zagrać z Como czy na przykład z Bodo Glimt.
1: Dokładnie tak. Czekamy na rewanż, spokojniejsi po tym wczorajszym meczu. Czekamy na losowanie.

0: że jestem fanem Milanu, także dzięki za rozmowę. Państwa i moim gościem był dziś Radek Laudański, dziennikarz sportowy, współtwórca Poznańskiego Ekspresu. Ja też się żegnam.
1: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
3: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
2: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
3: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
2: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Vaticana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
4: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
5: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują.

0: szerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
1: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym

0: kozakiem, co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie, na studniówkach i komuniach, na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 18. Naprzeciw domu Simonidesa, po drugiej stronie rzeki, wznosił się pałac, który miał być dziełem słynnego budowniczego króla Epifanesa i odpowiadał pojęciu, jakie w ogóle o tego rodzaju budowlach mieć możemy. Mur okalający całą wyspę wzdłuż wybrzeża wybudowany był w podwójnym celu, bo miał chronić i od wylewu, i od nieprzyjaciela. Czynił jednak całe to miejsce posępnym i nikt nie lubił stale tu przebywać. Z tego powodu zbudowano dla legatów rzymskich inną rezydencję na zachodnim stoku góry Sulpius, poniżej świątyni Jowisza. Nie wszyscy wierzyli, aby niezdrowe położenie miało być powodem opuszczenia pałacu. Przeciwnie, utrzymywano, że pałac na górze był większym niebezpieczeństwem, bo był obwarowany tak potężnymi murami, że zwano go twierdzą. To przypuszczenie miało wiele prawdopodobieństwa, tym bardziej, że pałac na wyspie nie był nigdy zupełnie opuszczony. Przeciwnie, utrzymywano go w stanie świetności i gościły w nim przejeżdżające przez Antiochię znakomitości jak konsulowie, wodzowie lub sąsiedni królowie. Ponieważ w całym tym gmachu jedna tylko obchodzi nas komnata, pozostawiamy resztę wyobraźni czytelnika, jeśli zechce zwiedzić ogrody, łaźnie, korytarze i cały labirynt komnat aż do pawilonów na dachu. Komnatę, do której teraz wejdziemy, nazwano by dzisiaj salonem. Była obszerna, posadzka lśniła marmurem, a światło wpadało oknami zaopatrzonymi kolorową miką zastępującą dzisiejsze szyby. Jednostajność ścian urozmaicały posągi Atlasa i jego cór w rozmaitych postawach, podtrzymując gzyms zdobny niezmiernie urozmaiconymi arabeskami i mieszaniną barw – niebieskiej, zielonej, purpurowej i złotej. Wkoło ścian biegła sofa z indyjskiego jedwabiu i wełny kaszmirskiej. Umeblowanie stanowiły stoły i stołki dziwacznego egipskiego kształtu. Niech więc Simonides myśli o oczekiwanym królu i układa, w jaki sposób mu dopomoże, a Estera niech śpi wśród złotych snów. My przejdźmy most na rzece, wnijdźmy bramą bacznie strzeżoną, mińmy iście babilońską liczbę krętych korytarzy i wejdźmy do owej złoconej komnaty. Od stropu zwiesza się 5 świeczników, po jednym w każdym rogu, a piąty, największy, w środku. Świeczniki te, niby piramidy lamp płonących, rzucały jaskrawe światło na demoniczne oblicze Atlasów i różnobarwne ozdoby gzymsu. Wkoło stołów zgromadziło się około 100 osób, którym musimy się przypatrzyć. Wszyscy byli młodzi, niektórzy jeszcze nawet chłopcy. Bez żadnej wątpliwości są to Italowie, a najwięcej Rzymian, bo mówią czystą łaciną i noszą suknie, jakich używają w domu mieszkańcy wielkiej stolicy nad Tybrem. Tuniki ich o krótkich rękawach nadają się wybornie do klimatu Antiochii, a krój ich wydaje się szczególnie wygodnym w dusznej atmosferze komnaty. Togi i suknie, niektóre purpurą lamowane, leżą na sofie. Gdzieniegdzie wśród tych szat widać śpiących, wygodnie rozciągniętych młodzieńców. Czy ich powaliło zmęczenie po skwarnym dniu, czy hojne na cześć Bacchusa libacje, nie chcemy rozstrzygać. Gwar tu nieustanny. Słychać czasem wybuchy śmiechu, to głośne oznaki gniewu lub radości, ale wszystko przygłasza stuk czy odgłos dziwnie dla nieobeznanego brzmiący. Przybliżywszy się do stołów, zrozumiemy tajemnicę, bo zebrane tu towarzystwo zabawia się ulubioną grą w kości lub w warcaby. Któż są ci goście? Miły Flawiuszu, mówi jeden z grających, trzymając kość w palcach. Widzisz moją suknię tam, na sofie, naprzeciw nas. To całkiem nowa suknia, a sprzączka, która ją spina na ramieniu, jest ze szczerego złota i duża, jak moja ręka. To i cóż, widziałem takich dużo. Może twój płaszcz nie stary, ale nie jest też wcale nowy. Cóż zresztą, nic tylko dałbym tę suknię temu, kto by mi pokazał człowieka wiedzącego wszystko. Ba, jeśli tylko tyle, to możesz go mieć taniej, bo wskażę ci tu kilku, nawet takich, co purpurę noszą, a podejmą się uczynić ci zadość. Grajże, wygrałem. Czy tak? Na Jowisza, no i cóż, czy zagramy jeszcze? Dobrze, niech i tak będzie. Jaka stawka? Sesterc? Niech będzie. I grali dalej. Gdy blask dzienny począł walczyć ze światłem lamp, siedzieli jeszcze przy tym samym stole. Należeli, jak większa część towarzystwa, do świty konsula. Bawiąc się, czekali na niego. W czasie powyższej rozmowy nowe towarzystwo weszło do sali i zbliżyło się ku głównemu stołowi. Nowo przybyli wracali widocznie z jakiejś uczty, bo kilku zaledwie trzymało się na nogach. Jeden w wieńcu na głowie zdawał się być przewodniczącym, a może fundatorem całej zabawy. Nie zdawał się być pijanym. Głowę niósł wyniośle, krew rumieniła mu usta i policzki. Oczy świeciły jasnym blaskiem, ale sposób, w jaki niósł togę, był trochę zazuchwały jak na człowieka trzeźwego. Szedł śmiało ku stołowi, robiąc miejsce swemu otoczeniu z pewną bezwzględnością. Gdy stanął i spojrzał na grających, wszyscy rzucili się ku niemu z głośnym okrzykiem powitania. Mesala! Mesala! Ci, co byli dalej, powtórzyli ten okrzyk ze swego miejsca. Za chwilę całe towarzystwo zbliżyło się ku środkowi sali. Mesala przyjął to na pozór obojętnie, mimo to jednak pragnął skorzystać z tej sposobności i przekonać wszystkich, jak bardzo był lubiany i z jakich przyczyn. Zdrowie twoje, Druzusie, rzekł do najbliższego gracza. Pozwól mi swojej tabliczki na chwilę. Podniósł do oczu woskową tabliczkę, przeliczył zapisane zakłady i rzucił je z pewnym rodzajem wzgardy na stół, mówiąc: denary i tylko denary, moneta rzeźników i fornali. Na co to Rzym schodzi, gdy wnuk Cezara czuwa noce całe, aby mu nędzny denar fortuna przyniosła? Potomek Druzusa zaczerwienił się po uszy, a otaczający zagłuszyli jego odpowiedź, śpiesząc do stołu wśród okrzyków na cześć Messali. Mężowie znad Tybru, odezwał się Messala, odbierając kubek z kośćmi od stojącego obok młodzieńca. Kto jest ulubieńcem bogów? Rzymianin. Kto narodom nadaje prawa? Rzymianin. Kto prawem miecza panuje nad światem? Tu już całe towarzystwo wyprzedziło go w odpowiedzi i zawołało chórem: Rzymianin, Rzymianin. A przecież, rzekł powoli, aby uwięzić ich uwagę, a przecież jest ktoś lepszy od najlepszego Rzymianina. Zamilkł i wstrząsnął dumnie głową, a gdy towarzysze milczeli, powtórzył pytanie: czy słyszycie, jest ktoś lepszy od najlepszego Rzymianina? Powiedz jego imię, nazwij go. Słuchajcie, rzekł, gdy okrzyki przycichły. Ten, który do doskonałych przymiotów Rzymianina dodaje doskonałe przymioty człowieka wschodu. Ten, który zwycięzców zachodu uczy sztuki korzystania z wschodnich dobyczy, słowem uczy rozkoszy wschodu. Na Apolina przecież ten najlepszy to jeszcze zawsze Rzymianin, zauważył ktoś wśród głośnego śmiechu i oklasków, świadczących, że przemowa Messali zajęła wszystkich. Wschód, mówił dalej, nie zna bogów, ale za to wielbi wino, kobiety i fortunę, a najwięcej tę ostatnią. Dlatego też hasło nasze brzmi: kto się odważy na to, co ja. Wszędzie da się to hasło zastosować, czy to w bitwie, czy w senacie, a najbardziej przystoi temu, kto szukając najlepszego, nie zadrży przed najgorszym. Więc słuchajcie. W wielkiej skrzyni na Cytadeli mam 5 talentów w doskonałej monecie, a oto kwity na nie. Mówiąc to, wyjął z tuniki zwój pergaminów i rzucił je na stół. Zrobiło się cicho i oczy wszystkich zwróciły się ku niemu. Suma ta jest miarą tego, na co się mogę odważyć. Kto z was odważy się na tyle? Milczycie. Więc suma za wielka. Dobrze, cofam 1 talent. Cóż, jeszcze nikt? Chodźcie więc i grajcie o 3 talenty. Tylko o 3. I to nie? A więc stawiam 2. Jeszcze nie? Niech będzie 1. Bodaj na cześć rzeki, nad którą ujrzeliście światło dzienne. Rzym wschodni przeciw zachodniemu. Barbarzyński Orontes przeciw świętemu Tybrowi. Orontes przeciw Tybrowi. Powtórzył z pogardliwym uśmiechem, a gdy nikt się nie ruszył, schował kwity i zwracając się do jednego z towarzyszy, rzekł: idź, Cecyliuszu, i niech służba przyniesie wina, kubki i puchary. Skoro ci nasi rodacy, co tu przybyli szukać fortuny, nie mają sakiewek, to chcę się dowiedzieć, czy mają przynajmniej dobre żołądki. Śpiesz się. Potem zwrócił się do Druzusa i zawołał z uśmiechem: przyjacielu, nie gniewaj się, żem się źle wyraził o tobie z powodu denara. Chciałem was tylko wypróbować, latorośle Rzymu. Chodź, Druzusie, chodź. To mówiąc, wziął kubek i wstrząsnął kośćmi. No, na zgodę i szczęście zagrajmy. Wymień jakąkolwiek sumę. W słowach Messali było dużo ciepła i serdeczności. Druzus zmiękł w jednej chwili. Niech i tak będzie, rzekł śmiejąc się. Będę z tobą rzucał kości. O denara, ale powoli. Panuje wprawdzie przesąd, że nie należy rozmawiać, gdy się ktoś właśnie zabiera do rzucania kości, ale nie mogę powstrzymać ciekawości. Zacznij od pytania, a ja rzucone kości zakryję kubkiem, abyś ich nie widział. Ot tak. Mówiąc to, Messala nakrył kości kubkiem. Druzus zapytał: czy widziałeś kiedy Quintusa Riusza? Dumwira? Nie, jego syna. Nie wiedziałem wcale, że Dumwir ma syna. Mniejsza o to, rzekł Druzus obojętnie. Ale to prawda, Messalo, że Ariusz jest bardzo podobny do ciebie. Na tę uwagę zawtórowało 20 głosów. Prawda, prawda, takie same oczy i twarz. Cóż znowu, rzekł ktoś pogardliwie, Messala jest Rzymianinem, a Ariusz Żydem. To prawda, potwierdził ktoś trzeci, jest Żydem. Już zaczynała się wywiązywać utarczka na słowa, co widząc Messala odezwał się: nie ma jeszcze wina, Druzusie. Co się zaś tyczy Ariusza, chętnie wierzę twemu zdaniu, ale pragnę...

0: jego żywiołem. Maksencjusz przyjął go do swego orszaku i miał płynąć z nami, ale gdzieś się zapodział w Rawennie. Wiem jednak, że przybył cało, bo dziś rano słyszałem o nim.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: padał deszcz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z Wami przez najbliższe kilkanaście minut podsumowywać, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się na świecie, w kraju, w Poznaniu i okolicach. Mamy jeszcze ten sezon wakacyjny, więc informacji trochę mniej niż w ciągu roku, ale nie mniej myślę, że trochę ciekawych rzeczy udało się nazbierać, także myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: Informacje ze świata. Zaczynamy od czegoś, co wydarzyło się w zeszły weekend, ale tak naprawdę głośno o tym było przez ten cały tydzień. Mowa oczywiście o tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę, wracając z pielgrzymki w Medjugorje, autobus zjechał, przywrócił się i wjechał do rowu, w wyniku czego zginęło 12 osób, łącznie 47 osób było rannych. Jeżeli chodzi o ten stan na teraz, to 5 osób jeszcze do wczoraj było w na tyle złym stanie, że były leczone za granicą, nie dało się ich przewieźć do Polski. Dzisiaj najpewniej dwie z nich już wrócą. Niemal wszyscy uczestnicy tego wyjazdu poszkodowani to mieszkańcy Podkarpacia. Większość z nich, ci, którzy byli w lepszym stanie, byli już przetransportowani do Polski w środę. Według wstępnych ustaleń kierowca autokaru zasnął za kierownicą, dlatego prowadzony pojazd zjechał i się przewrócił, a ten kierowca to 62-letni Robert M., który najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Na pokładzie znajdował się także drugi kierowca, Grzegorz Wojtoń, który nie widzi winy w Robercie. W mediach podkreśla, że jest to doświadczony kierowca, który przed wypadkiem nie zgłaszał złego samopoczucia. Posłuchajmy.
2: Przyszedł, powiedział, że jest całkiem wypoczęty, zrelaksowany. Nie było żadnej atmosfery nerwowości, czy w załodze, czy w pasażerów. Wręcz atmosfera bardzo sympatyczna, miła. Ludzie, to było zakończenie pielgrzymki, ludzie sobie dziękowali nawzajem, jakieś przyjemne słowa, życzenia. No nic nie wskazywało na to, żeby mogło to przewidywać jakąś tragedię. On się czuł bardzo dobrze. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ale myślę, że to jakaś chwilowa niedyspozycja, bo kierowca, który był de facto pierwszym kierowcą, w tym można powiedzieć pierwszym oficerem na pokładzie, naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, z niezwykłym taką kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Bardzo uczynny, bardzo taki no i sympatyczny. Może być wzór dla innych kierowców.
1: Teraz prokuratura okręgowa w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie tego tragicznego wypadku. Przypomnijmy, że to nie pierwszy wypadek Polaków podczas pielgrzymki do Medjugorje. W 2022 roku również 12 osób zginęło na chorwackiej, tym razem autostradzie. Z kolei najtragiczniejszy w skutkach wypadek odbył się w 2002 roku, również na Węgrzech. Wtedy życie straciło 20 pielgrzymów, a 31 zostało rannych. W tym tygodniu w całej Polsce wspominaliśmy zmarłą we wtorek uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską. Przypomnijmy, że urodziła się ona w 1927 roku. W czasie okupacji niemieckiej od 1942 roku działała w konspiracji niepodległościowej. Jako członek Szarych Szeregów brała udział w małym sabotażu oraz w akcji N. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyła z kolei jako strzelec i łączniczka oddziałów osłonowych wojskowych zakładów wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej, a w 1947 wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i szczególnie od kilku lat angażowała się w życie publiczne, w tematy polityczne również czasem. Podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku wystąpiła w materiale nagranym na potrzeby kampanii Rafała Trzaskowskiego. W październiku tego samego roku wsparła protest przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji, a w 2021 roku na Placu Zamkowym podczas prounijnej manifestacji wygłosiła legendarne już chyba przemówienie, w którym w ostrych słowach zwróciła się do Roberta Bąkiewicza. Tu cytat: milcz głupi chłopie, milcz ham jest skończony. Wanda Traczyk-Stawska była oznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. I jeszcze informacja dosłownie z dziś. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na polityków. Mężczyzna apelował w internetowym wpisie o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Wpis zamieścił na grupie o temacie broni palnej. Funkcjonariusze przeszukali już jego mieszkanie, podejrzewając, że ukrył w nim przedmioty służące do przeprowadzania takiego zamachu. Funkcjonariusze przeszukali już jego mieszkanie, podejrzewając, że ukrył w nim przedmioty służące do przeprowadzenia takiego zamachu i zatrzymali go właśnie w miejscu zamieszkania. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód przedstawiła mu m.in. zarzuty podjęcia czynności zmierzających do dokonania ludobójstwa i publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Za te czyny mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
0: Suma tygodnia.
1: I przenosimy się już do Poznania. Na początku tygodnia wciąż żyliśmy festiwalem Bittersweet, który odbywał się od 13 do 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli. I choć impreza przyciągnęła rekordowe 120 tysięcy uczestników, co pokazało, że takie wydarzenie na mapie Wielkopolski jest potrzebne, no i oczywiście dało to spory zastrzyk dla lokalnej gospodarki, to nie brakowało licznych głosów przeciwnych. Przede wszystkim dotyczyły one terenu, na którym festiwal się odbywał. O uciążliwościach dla okolicznych mieszkańców mówił sam prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Mam sygnały od mieszkańców Winograd, którzy skarżyli się na uciążliwość, za co ich zresztą przepraszam. Wiemy już, że jedna ze scen, ona generowała dla tych mieszkańców największy problem i to nie była ta najważniejsza scena. Mam też sygnały od restauratorów czy hoteli. No i tak jak często państwo na swoich łamach piszą czy relacjonują, my musimy również mieć na względzie te biznesy różne, restauracyjne, te kawiarnie, i mamy takie sygnały, że takiego ruchu, takiego obłożenia tylu klientów oni nie mieli przez de facto cały rok.
1: Rzecznik wydarzenia Szymon Litke deklaruje, że organizatorzy doprowadzą Cytadelę do takiego stanu, w jakim ją zastali. Do dzisiaj demontowana była infrastruktura, a później rozpocznie się rewitalizacja zieleni.
4: Jesteśmy naprawdę zadowoleni również z tego, w jaki sposób reagowaliśmy na informacje od festiwalowiczów. Jesteśmy przekonani, że festiwalowicze to doceniają, że festiwalowicze zobaczyli, że nie jesteśmy obojętni na ich uwagi i to przyniosło naprawdę bardzo dobry ogólny efekt na koniec.
1: Mimo to nie jest pewne, czy kolejne edycje imprezy odbędą się w stolicy Wielkopolski właśnie ze względu na emocje, które ta impreza wzbudza. Na razie można już kupować karnety na przyszłoroczną odsłonę, która odbędzie się w dniach od 12 do 14 sierpnia. W ostatnich dniach poznaniacy masowo ruszyli zastrzegać swoje numery PESEL, a to dlatego, że ostatnio u prywatnego dostawcy oprogramowania medycznego MyDoctor doszło do masowego wycieku danych osobowych. Wyciekło około 19 milionów numer PESEL, ale także imiona, nazwiska, numery telefonów czy informacje dotyczące recept. Dlatego magistrat przypomina, że my swoje PESEL możemy zastrzec. Część osób zrobiła to już przez internet w aplikacji mObywatel, ale dla tych, którzy wolą to zrobić stacjonarnie, poznański urząd przygotował pewne ułatwienie. Od teraz można to zrobić od ręki, bez wcześniejszego umawiania się na wizytę przy dodatkowym stanowisku, które utworzono w urzędzie przy ulicy Libelta. Składa się tam odpowiedni wniosek, którego wcześniej

0: Witka.
1: Celem nadrzędnym tej inwestycji jest stworzenie nowych, lepszych warunków rozwojowych dla tego obiektu. Drugim celem jest zmniejszenie energochłonności, bo nowe szklenie to nie tylko jakby nowe doświetlenie, jeśli chodzi o światło dzienne, ale także właśnie zmniejszenie energochłonności, zmniejszenie kosztów, jeśli chodzi o utrzymanie palmiarni.
0: A wiceprezydent Poznania Natalia Weremczuk cieszyła się, że udało się na ten cel pozyskać dodatkowe fundusze.
2: Udało nam się pozyskać bardzo ważne dofinansowanie, o którym mówił już pan prezydent. 167 milionów na 1% to naprawdę dobre pieniądze. Budżet miasta w związku z powyższym odciążony z tego zadania.
0: Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma Dekpol. Prace zostały podzielone na etapy i tak pod koniec 2028 roku część pawilonów od strony ulicy Matejki ma zostać ukończona, a całkowite otwarcie palmiarni ma nastąpić w 2030 roku. I na koniec przenosimy się na Jeżyce, bo po 2 latach od tragedii na poznańskiej ulicy Kraszewskiego, czyli wybuchu kamienicy, w tym tygodniu prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty. Usłyszeli je odpowiedzialni za prowadzenie w kamienicy firmy Lupo magazynującej baterie. Właściciele to Adam H. i Agnieszka W. H. Spółka ta przez 10 lat bez zgłoszenia zajmowała się w piwnicy naprawą baterii, a w dniu wybuchu magazynowała w tym miejscu ponad 6,5 tony akumulatorów. Jak tłumaczył prokurator Marek Piegat, zapłon jednego z nich wywołał reakcję łańcuchową.
3: Opinia biegłych potwierdziła zaistnienie, nazwijmy to kolokwialnie, 2 wybuchów i działo się to w takim mechanizmie, że pierwszy wybuch powstał na skutek dopowietrzenia pomieszczeń w trakcie rozpoznania dokonywanego przez strażaków. Pierwszy wybuch spowodował kolejne dotlenienie i reszta tego materiału, który się w powietrzu unosił, uległ kolejnej eksplozji. Stąd też te 2 wybuchy.
0: Z opinii biegłych Akademii Pożarnictwa oraz Politechniki Poznańskiej wynika, że strażacy i ich przełożeni nie popełnili błędów, które doprowadziłyby do tragedii. Podejrzani Adam H. i Agnieszka W.H. usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania pożaru, wybuchu i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosło 2 strażaków. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Oboje odmówili składania wyjaśnień, a prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie jakichkolwiek środków zapobiegawczych. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus i słyszymy się w przyszłym tygodniu, tradycyjnie w piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
4: Suma tygodnia. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Stres jest jak przyprawa. W odpowiednich proporcjach przyprawia smak potrawy. Zbyt mało daje mdły posiłek, zbyt dużo może cię zadławić. Te słowa Donalda Tubesinga, amerykańskiego eksperta w dziedzinie zarządzania stresem i promocji zdrowia, niech będą punktem wyjścia do naszego spotkania. Stres w czasie matur i egzaminów ośmioklasistów dotyka nie tylko naszych nastolatków, ale i nas, ojców. Jak radzić sobie ze stresem, by nie zwariować, a zmotywować i uspokoić naszego syna czy córkę? O tym dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym, 151. już odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Sławomir Kuźnicki, psycholog, psychoterapeuta, zajmujący się terapią dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych. Sławek prowadzi też warsztaty dla młodzieży, działa w stowarzyszeniu Eutymia, jest od 27 lat szczęśliwym mężem, tatą dwóch dorosłych synów. Cześć Sławku!
2: Cześć, witam Cię.
1: Powiedz, dzisiaj mieliśmy porozmawiać o stresie. Co Cię stresuje?
2: Oj, bardzo wiele rzeczy. No, stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Myślę, że dużo rzeczy związanych z życiem zawodowym, kiedy trzeba wykonać jakieś zadania i są deadline'y, a nie idzie wszystko po naszej myśli, czy połączenie obowiązków zawodowych i prywatnych, skoordynowanie kalendarza, wizyt, spotkań, kiedy to zaczyna się wszystko rozjeżdżać, no jest dla mnie dość mocnym stresem.
1: No powiedz, a wyrobiłeś sobie jako człowiek już dojrzały z jednej strony, a z drugiej strony jako też człowiek, który się tym zajmuje niejako na co dzień, jakieś takie metody kontrolowania stresu?
2: Tak, staram się. No to w miarę doświadczenia życiowego ewoluuje, bo na początku to radzenie sobie ze stresem było bardzo takie instynktowne. To, co mamy ewolucyjnie dane, czyli albo walcz, albo uciekaj, albo się zamrażaj, więc nie do końca było to, służyło mi i moim bliskim. Natomiast no przede wszystkim nazwanie tego, że się stresuje, to już jest jakby połowa sukcesu. Teraz oddech na pewno, to jest pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą stosuję, jak jest sytuacja stresowa. Też ruch. Odkryłem w ogóle fenomen spacerów kiedyś w ogóle. Jakby żona chciała wyciągnąć na spacery, to broniłem się rękami, nogami, a teraz sam inicjuję takie wycieczki. Tak, spacer i przebywanie na łonie natury uspokaja, pozwala też trochę spojrzeć z innej perspektywy, zaczerpnąć świeżego powietrza, popodziwiać naturę, takie trochę bycie tu i teraz.
1: Powiem tak, absolutnie się z Tobą z tymi spacerami zgadzam, nie jestem specjalistą, ale mi też pomaga.
2: O, są opadania, że już po pół godzinie spaceru nasze myśli sobie zupełnie uspokajają i zapinamy w ogóle o naszych problemach, także spacerujmy jak najwięcej.
1: Tak, świeże powietrze, tlen, przyroda, to wszystko fajnie działa kojąco. Teraz jest czas matur, Twój syn zdaje egzamin dojrzałości. Ty się jakoś stresujesz tym, że on zdaje?
2: No właśnie chyba nie. Tak się zastanawiałem nad tym, czy mnie to stresuje. To może wynika też z tego, że myśmy nigdy, czy starszemu synowi, czy młodszemu, jakoś niespecjalnie nakręcaliśmy go, że oj, do egzaminu musi się szykować, co to będzie w ogóle, czy dasz sobie radę, bo myślę, że to jest niepotrzebne. No, nasza panika tutaj jest jakby bardziej pomaga, to my jesteśmy dorośli, to my powinniśmy kontrolować te emocje. Natomiast tak mi się wydaje, jeżeli ktoś rzeczywiście stresowałby się taką sytuacją, co by było pomocy, no to cały czas pracowanie w tej swojej rutynie dnia codziennego, czyli przygotować rano śniadanie dla tego młodego człowieka, pomóc mu w przygotowaniu się ubrania do więzienia, do szkoły, więc to my mamy być taką bezpieczną przystanią dla tego dziecka, a panikowanie może zostawmy sobie na później w domu z mężem, z żoną, to przeróbmy.
1: No dobrze, powiedziałeś śniadanie poranne, rutyna. Bardzo wielu rodziców, ojców dowozi swoje dzieci do szkół. Maj to nie tylko matura, ale też egzaminy ośmioklasistów. Tych ośmioklasistów częściej się dowozi do szkoły, bo maturzyści, wiadomo, to już są dorośli ludzie. Prawie dorośli, albo już dorośli. Co powiedzieć temu synowi albo córce, wiesz, jak jesteś te 5 minut w aucie przed szkołą, żeby poczuli to twoje realne wsparcie, a nie jakąś dodatkową presję?
2: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba takie rzucanie na koniec takiego sformułowania, nie wiem, skup się albo pamiętaj o wzorach, albo wypadnie jak najlepiej, chyba tutaj nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja bym bardziej postawił tutaj na odwołanie się do swoich uczuć w komunikacie ja, czyli nie wiem, jestem na przykład z ciebie dumny, na pewno wiem, że sobie poradzisz, dasz radę, zrób tyle, ile potrafisz, a po wszystkim przyjdziesz, pójdziemy odpyć na obiad, albo pójdziemy na burgera. Mi się wydaje, że taki komunikat jest takim, w którym dziecko dostaje nasze wsparcie i miłość, że nie jest to zależne od tego, jak ten egzamin, jaki będzie wynik tego egzaminu. My dalej będziemy go kochali, dalej będziemy go wspierali, dalej będziemy na niego czekali.
1: Mhm. No dobrze, a jak jest coś takiego, że dziecko płacze ze zmęczenia, to powiedz co, powiedzieć mu, że doczytaj jeszcze ten ostatni rozdział i spokojnie spać, czy daj spokój, zamknij tą książkę, idź już teraz spać, bo nic z tego nie będzie.
2: Ja myślę, że patrzmy się też ze swojego trochę doświadczenia, kiedy mamy takie stresujące sytuacje i chcemy jeszcze siedzieć i uczyć się wieczorem. Wydaje mi się, że w stanie wycieńczenia mózg i tak tego nie przyswoi, więc chyba lepiej tym dzieciom powiedzieć, zamknij tą książkę i spać.
1: A ja cię o piątej obudzę.
2: A ja cię o piątej obudzę, nie. No sen jest najlepszym treningiem dla umysłu i tutaj ten odpoczynek jest ważny przed egzaminem. I tutaj czasami musimy my jako ojcowie przyjąć właśnie tę rolę bezpiecznika i przerwać tutaj taki obwód, zanim dojdzie do jakiegoś spięcia, więc czytaj książkę i spać i będzie dobrze.
1: Najlepiej połóż sobie tą książkę pod głowę, to może jeszcze coś wejdzie dodatkowo.
2: Może tak być, aczkolwiek no, w stresie nigdy się dobrze nie uczymy i zmęczeniu nie przyswajamy tej wiedzy, wręcz przeciwnie. Praktycznie w ogóle nie pamiętamy, co czytaliśmy.
1: No dobrze, a teraz trochę sobie tak wczujmy się w taki klimat, że są matury, są te egzaminy, one są pisane jeszcze przez kilka dni, to jakby u ciebie to nie trzeba się wczuwać, bo ty jesteś w tym klimacie, ale wraca taki delikwent, taki syn, taka córka i mówi, kurczę, po egzaminie zawaliłam to. Jak, powiedz, co zrobić, żeby dziecko się nie poddawało, bo kolejny dzień wyzwań przed nim?
2: No to jest bardzo trudne zadanie dla nas rodziców, bo też mamy swoje lęki i żeby nie przenosić te lęki na dziecko, też pewne swoje doświadczenia z dzieciństwa, które mamy, czy jakichś nieznanych egzaminów, o których byśmy chcieli chętnie zapomnieć. Myślę, że przede wszystkim nie oceniać tego drugiego człowieka, nie mówić, a nie mówiłem, a mogłeś więcej się uczyć, a mówiłem ci, że trzeba szybciej się było zabrać za tą naukę, bo to dodatkowo potęguje stres. Wydaje mi się, że trochę się z tym młodym człowiekiem gdzieś spotkać się na emocjach i no okej, rozumiem, co czujesz, widzę, że jesteś może trochę załamany, ale to tylko jeden egzamin. Masz jeszcze jeden dzień, drugi, trzeci. Może coś zjedzmy, może pójdźmy na spacer, może pójdźmy na loda, bądź na jakieś pyszne ciastko. Trochę go od tego odciągnąć, no żeby ta głowa nie była zajęta tym, żeby też miał tą chwilę dla siebie, żeby się zrelaksować, no i spojrzeć na chłodno na ten problem, a myślę, że po pół godzinie czy godzinie takiego wspólnego spędzenia czasu okaże się, że a może jednak tak źle nie poszło.
1: No dobrze, tutaj już trochę powiedziałeś o tym, bo chciałem cię zapytać o twoje propozycje na rozładowanie stresu, żeby się nie kumulował ten stres na kolejny dzień. Ty mówisz o tych spacerach, mówisz o tych lodach, czyli coś, jakieś wspólne spędzenie czasu, które trochę chociaż na moment oddali ten trudny czas, w którym trakcie jest nasze dziecko, ale też w którym za chwilę z wyzwaniami będzie musiało się mierzyć za chwilę, prawda? Co oprócz spaceru, co oprócz lodów, co jeszcze można takiego zrobić z ojciec z synem na przykład, ojciec z córką, żeby gdzieś chociaż spróbować to wszystko rozładować?
2: No, choćby wspólne umycie auta z synem jest również fajną rzeczą, czy nie wiem, praca jakiejś na lodzie. Mamy to szczęście, że zwykle te matury i egzaminy ósmoklasistów są właśnie w tym okresie letnim, kiedy można spokojnie sobie coś na dworze porobić. Możemy, nie wiem, pójść na rower, pooglądać jakiegoś fajnego filmu w telewizji czy meczu, też jest świetnym rozwiązaniem. Czasem ciepły prysznic wieczorem, ale też bym unikał tutaj, żeby nie dać się wkręcić w jakieś tam patrzenie się w ekrany telefonów, komputera, trochę chyba odciągnąć, żeby jednak ten młody człowiek był razem z nami w tym wszystkim. Wydaje mi się, że też taki taka chęć pogadania u niektórych młodych ludzi jest potrzebna, że przez to, że zaczną coś gadać, opowiadać, rozmawiać, to w ten sposób też wyregulowują swoje emocje, więc po prostu oni nawet nie oczekują, żebyśmy w jakiś sposób tego komentowali. Po prostu, żebyśmy byli obecni, stali, aktywnie słuchali te słynne... A, widzisz, zaciekawienie dla takiego drugiego człowieka może być... Dokładnie. Może być świetnym elementem na to, żeby się samo wyregulował. Także bądźmy przy nim, z nim.
1: No dobrze, a pytałem cię o to, jak... reagować na to zawaliłem ze strony dziecka, no a jak zachowywać się, kiedy my wewnętrznie obawiamy się o wynik egzaminów dziecka? Powiedz, czy gdzieś to w jakiś sposób komunikować, czy jednak zgrywać twardziela takiego pewniaka i uspokajać?
2: Zresztą dzieci świetnie czytają emocje rodziców. Jeżeli będziemy udawać, że nie, no, jesteśmy tacy twardzi, na pewno tutaj nic, no to oni będą mieli dysonans poznawczy. Z jednej strony co innego mówimy, z drugiej strony jak inaczej się zachowujemy. Dzieci doskonale wiedzą, kiedy się denerwujemy, kiedy się czegoś boimy, kiedy się radujemy. Komunikacja niewerbalna jest przed nich zszytowana idealnie. Ja myślę, że po prostu mówić prawdę, no też się denerwuję, bo mi na tobie zależy. Zależy mi na to, żebyś dał widzieć, aby się przygotowywałeś, masz ze sobą długi etap edukacji, ale wierzę w twoje umiejętności i tutaj jakby znaleźć ten złoty środek, że no nie też, że przyznajemy się w 100% do obaw, ale też nie zgrywamy jakiegoś twardziela. Spróbujmy tutaj tak się zachować, że no pokażemy trochę tej naszej ludzkiej twarzy. To na pewno pozwoli nam zbudować więź z naszym dzieckiem, no i nie obciążać je swoim lękiem. Mamy być dla niego wsparciem.
1: No dobrze, to o to wsparcie też zapytam cię pod kątem takiej sytuacji w domu, kiedy to mama albo babcia bardzo panikują, co tam się też wydarzyło na egzaminie u ich ukochanego dziecka. Powiedz, jak mężczyzna ma być takim strażnikiem spokoju w domu wtedy?
2: No, to jest niebywale trudna rola, bo kobiety są bardzo emocjonalne i strasznie przeżywają to wszystko. Myślę, że tutaj jakby komunikacja, którą powinniśmy ze swoją małżonką wcześniej już odwinąć, czy z rodzicami, którzy mieszkają, czyli po prostu poinformować ją, że no, kochanie, wiesz, ten twój stres, te twoje panikowanie, no wcale nie pomaga temu naszemu dziecku. Może potrzebuje

0: Ona się uspokoiła, my także i ze spokojną, chłodną głową gdzieś podszedł do kolejnego dnia.
1: No bo to też powoduje, że jako rodzice pokazujemy temu dziecku, jak można się samo wyregulować i uspokoić i no, skąd naczerpać wzorce swoich rodziców. Jeżeli one są bardzo takie pozytywne i rozwijające i twórcze, no to świetna rzecz. Mhm.
0: A powiedz, bo jest też często taka sytuacja, że syna bo córka wychodzą z egzaminu, no i już siedzą w komórce, już jest Messenger, już jest Discord, już jest WhatsApp i gdzieś to wspólne analizowanie błędów. Powiedz, jak z tej takiej no, rzeczy, która może jeszcze bardziej dołować i budzić niepokój w głowie tego maturzysty czy ośmioklasisty wyrwać naszego syna czy córkę?
1: No ta sytuacja na pewno jest dodatkowo dołująca, to jest tak zwane samobiczowanie się wtedy, bo wtedy to już nam się włączają te katastroficzne wizje, jeszcze jak koledzy i koleżanki piszą, jak im świetnie poszło, no to dodatkowo dla nas jest tu jakiś stres i podwija.
0: Przepraszam Sławku, a nie wiem, czy masz też takie doświadczenie, że zwykle ci, którzy się najbardziej biczują, dużo lepiej piszą niż ci, którzy są pewni od samego początku.
1: No może tak jest, nie przyglądałem się temu, rzeczywiście może taka jest sytuacja. To też jest jakaś forma regulacji i odstresowania się, żeby właśnie w ten sposób zareagować przez nich. Natomiast gdybym miał doradzać synowi, no zabrać telefonu mu nie mogę, no bo ma już 20 lat, więc ma swoje życie. Natomiast raczej bym sugerował, że taka analiza, no to jest właśnie samobiczowanie i to jest niepotrzebne i tak naprawdę psujesz sobie resztę dnia i spada ci motywacja do przygotowywania się, czy do tego, żeby jutro wypaść lepiej. Na szczęście w przypadku mojego syna takiego czegoś nie miałem. Nie musiałem w ten sposób interweniować, po prostu po egzaminach wziął wędki i poszedł na ryby.
0: No i proszę bardzo, też potrafił połączyć przyjemne z pożytecznym. A co tutaj chyba najważniejsze w tym, co powiedziałeś i co przewija się przez cały czas, że rozmowa i racjonalne argumenty.
1: Oczywiście, bo na stres to zawsze działa. No zobaczmy, jak my reagujemy na stres. Nam się całkowicie logiczne myślenie wyłącza, natomiast czasami robimy naprawdę rzeczy nielogiczne. Później jak się na tym zastanowimy, to wstyd nam jest za to. Więc jeżeli będziemy się odwoływać do tych logicznych, prostych rzeczy funkcjonalnych, to na pewno się przebijemy i osiągniemy sukces.
0: No dobrze, a powiedz, a co robić wtedy, kiedy syn, córka uczą się dużo? Nagle jest taki kluczowy moment i łapie paraliż. Jak z tego paraliżu ojciec czy mama mogą wydostać swoje dziecko?
1: No to jest praca, którą trzeba rozpocząć wcześniej, czyli właśnie nie nakręcać tej spirali wymagań. No, mówienie w tym momencie, że jesteś nauczona i dasz sobie radę raczej i będzie dobrze, raczej jest takim myśleniem życzeniowym, bo no nie zawsze jest dobrze i nie zawsze dajemy radę. Nawet jeżeli jesteśmy nauczeni, możemy trafić, że tak powiem, nie swoje tematy, albo ten stres odbiera nam myślenie i zamyka nas. Ja myślę, że dobrym sposobem by było tutaj takie wylądowanie tu i teraz, czyli nie wiem, a wymień 5 rzeczy, które widzisz, a wymień 5 zapachów, które czujesz. Czyli coś takiego, co oderwie tego młodego człowieka od tego ciągłego myślenia, paraliżu, żeby zwrócić, albo nie wiem, oddychanie, no nie każdy lubi oddychać, ale oddychanie i głęboki oddech jest tutaj jak najbardziej, wyciąga nas z tej paniki do rzeczywistości. Więc myślę, takie odwoływanie się do takich nieoczywistych rzeczy. Albo zauważ, jakie samochody jeżdżą, czy podoba ci się taki samochód.
0: Czyli odwrócenie uwagi, jedno słowo.
1: Dokładnie. No takie odwrócenie uwagi, też osiągnięcie tu i teraz. Mhm.
0: Wiesz, nagminne to jest, bo ja też się często na tym łapałem, chociaż teraz powiem szczerze, że udaje mi się przepracowywać te tematy i jest tych pytań coraz mniej, ale nagminne jest to, że nie tylko przy okazji egzaminów, tych takich czy dojrzałości, czy właśnie ośmioklasisty, ale zawsze jak dziecko wraca do szkoły, to pierwsze pytanie rodziców jest, jak ci poszło? To jest chyba zmora każdego rodzica, ale to jest chyba najgorsze pytanie, jakie dziecko potrafi usłyszeć po tym, jak zdawał je coś poważnego, prawda?
1: O tak, no to się nam naturalnie jakby od razu odpala. No ja tak samo, jak przychodzi, czy z egzaminu, czy żona, czy jakaś bliska osoba, to od razu, jak ci poszło, i wiem, że tak naprawdę jest to denerwujące. No trzeba się przed tym troszkę powstrzymać, no to tak jak każda umiejętność wymaga treningu i stosowania różnych technik.

0: Ja myślę, że dobrze by było odwołać się tutaj znowu do tych uczuć i tak naprawdę spróbować powiedzieć, dobrze, że już jesteś, fajnie, że wróciłeś, może masz ochotę teraz pogadać, może chcesz coś najpierw jeść, jesteś głodny, jak się czujesz. Więc popatrzenie też na tą jego stronę emocjonalną, uczuciową. Bo tak naprawdę jak poszło jest takim pytaniem bardzo dziwnym i bardzo nie wiadomo jak na nie odpowiedzieć. Mhm.
1: Na koniec przed przerwą chcę cię zapytać jeszcze o temat, który też w wielu domach jest obecny. A mianowicie wiadomo, że jak jest tydzień egzaminów, to jest tydzień wzmożonej nauki tych naszych dzieci, nastolatków. Powiedz, czy wtedy odpuszczać im obowiązki domowe, czy wręcz przeciwnie, niech trwają w tych obowiązkach, żeby poczuły rutynę.
0: To, no, naturalną rzeczą chyba jest to, żebyśmy chcieli odpuścić, no bo żeby też poczuł się bezpiecznie, komfortowo. Natomiast dla niego będzie to sytuacja chyba jakiegoś dyskomfortu, że będzie miał coś stracone. Mi się wydaje, że ta rutyna jednak porządkuje, daje poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że no, jeżeli taki młody człowiek miał w swoim obowiązku wynoszenie śmieci, to niech to robi. Myślę, że te dwie minuty czy trzy kontakty z normalnością dla niego będzie dobrze i że dostrzeże, że ten egzamin to jest tylko jakiś tam wycinek ze swojego życia, a nie całe życie, więc myślę, że ja bym został przy tej rutynie. Mhm.
1: Ty mówiłeś o kontakcie z normalnością, no to ja zapraszam na kontakt z muzyką. Po utworze Matura, Czerwony Gitar, wracamy do rozmowy ze Sławomirem Kuźnickim, psychologiem, psychoterapeutą, tatą tegorocznego maturzysty. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie w Radiu Emaus, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, a my kontynuujemy naszą rozmowę ze Sławkiem Kuźnickim, psychologiem, psychoterapeutą. Sławek prowadzi warsztaty dla młodzieży, działa w stowarzyszeniu Eutymia. To jest tata, ojciec dwóch dorosłych synów, jednego maturzysty. Witamy ponownie.
1: Hej, hej, witam.
0: Powiedz, jak w kilka chwil wyciszyć coś takiego jak atak paniki u nastolatka? I to najlepiej, żeby to były takie, wiesz, proste, męskie, żołnierskie komunikaty.
1: Oj, to bardzo trudne, no tutaj nam się empatia włącza i chcielibyśmy przytulać, głaskać i jakby tego drugiego człowieka ratować. Natomiast wydaje mi się, że taka prosta rzecz, słuchaj, jestem tu obecny, jesteś bezpieczny, to tylko jakaś emocja, która się pojawiła, ona zaraz przyjdzie, odwołać się do tego, żeby właśnie pooddychał. Nie filozofujmy, nie róbmy tutaj jakiegoś wykładu, jakiegoś kazania. Proste takie instrukcje, jesteśmy przy nim, stańmy. Czasami to wystarczy nawet, że będziemy przy nim. Mhm.
0: Nie jest chyba to częsta, na szczęście, sprawa, ale zdarzają się takie sytuacje, że opinie nauczyciele są negatywne właśnie przy okazji takich egzaminów jak matura czy ośmioklasista, czy egzamin ośmioklasisty. Dziecko w tym stresie, z takimi negatywnymi opiniami wtedy może się zetknąć, przychodzi z tym ze szkoły do domu. No właśnie, no jak być takim filtrem dla tych opinii?
1: No to niestety jest dość częsty problem i to nie tylko przed egzaminami, ale no pewnie w jakiejś tam nieświadomości padnie, ja pamiętam ze swoich czasów, właściwie to już nic nie będzie, tak? I tak dalej. Czy ty nic nie umiesz? No myślę, że tutaj ja się też z tym stykałem w edukacji swoich dzieci z różnymi tego krzywdzącymi opiniami. No, trzeba uświadomić, że to jest tylko opinia tego jednego człowieka, a nie jakaś prawda o tobie. No przecież jakoś dajesz radę, jakoś zdajesz klasy do klasy, grasz w piłkę gdzieś w reprezentacji, gdzieś na rowerze, nauczyłeś się, więc jesteś pełnowartościową osobą. A to jest tylko jakiś wycinek opinii. Może też ten człowiek, który tę opinię wyraził, ja go wcale też nie rozgrzeszam, ale może miał słabszy dzień, może coś go zdenerwował, może ktoś go źle ocenił. No nie powinno tak być, że rzeczywiście nauczyciele to studiują na dzieci, no, ale jesteśmy wszyscy ludźmi, tak się zdarza. I uświadamianie, że każdy ma prawo do swojej opinii i po prostu nie branie tego do siebie.
0: I ta opinia niekoniecznie musi być wiążąca, tak jak mówisz. No właśnie, jako rodzice mamy taki system wbudowany, że chcemy motywować. Powiedz, kiedy odpuścić to motywowanie, żeby zapewnić oparcie bez tego nacisku takiego na naukę?
1: No i to jest właśnie problem, bo całe życie, to przypominam sobie, że cisnęliśmy właśnie te nasze dzieciaki do nauki, baliśmy się odpuszczenia, ale tak naprawdę to chyba my bardziej baliśmy się o siebie, zabezpieczaliśmy swoje potrzeby, że jeżeli powinien im się noga, no to będzie świadczyć, nie wiem, leonaz, jakieś lęki z dzieciństwa. Na pewnym momencie żeśmy odpuścili sobie i stwierdziliśmy, że to wasze ceny, wasze egzaminy i wasze życie, żeby pora brać za nie odpowiedzialność. Natomiast kiedy też widzimy, że nasze dzieci są już w takiej fazie rezygnacji, no wtedy już nie ma tutaj krzty wykrzesania motywacji do nauki, ale takie no, przetrwanie, które trzeba mu zapewnić. No więc no, już widzimy, że to dziecko jest wyczerpane, no to przecież nie będziemy go dalej dojeżdżać. No czytaj dalej. Nie musisz już dzisiaj czytać. Po prostu pobędźmy, porozmawiajmy, zaopiekuj się sobą. Także myślę, że jak już widać u tego dziecka taką rezygnację,
0: że dochodzi do ściany.
1: Nic nie osiągniemy po prostu.
0: No dobrze, a powiedz, jak zareagować, gdy syn albo córka chce zrezygnować z nauki do kolejnego przedmiotu, bo w jego odczuciu tak słabo poszło z tego poprzedniego, że i tak jest wszystko stracone.
1: No to jest właśnie takie podejście bardzo dziecięce, czyli albo wszystko, albo nic, albo złe, albo białe, nie ma tych pośrodku żadnych.
0: Nie biorą jeńców.
1: Tak, albo walczymy, albo uciekamy.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, takie uświadomienie, że stracone będzie to w tym momencie, kiedy jutro nie pójdziesz na ten egzamin. Dopóki idziesz, dopóki walczysz, dopóki podążasz tą drogą, no to jesteś zwycięzcą tak naprawdę i masz szansę. może stworzyć jakiś plan minimum na jutro, jak powinien się tam zachować, żeby po prostu przez to jakoś przeszedł. Także no myślę, że takie uświadomienie, no, że no, to jest tylko droga i ta droga go do czegoś prowadzi i tak naprawdę to na końcu dopiero się okaże, jaki jest wynik.
0: Posiłki, najlepiej jak są wspólne w rodzinie, to chyba też się ze mną zgodzisz. Ale często jest tak, że podczas tych wspólnych posiłków no nie potrafimy uciec w takim czasie jak te egzaminy od pytania o tym, od dyskutowania o tym. Powiedz, o czym rozmawiać na przykład, nie wiem, przy obiedzie czy przy kolacji, żeby jednak trochę od tych tematów egzaminacyjnych odejść i żeby trochę zapewnić taką higienę mózgu dziecku.
1: No rozmawiajmy o przyjemnych rzeczach, nie wiem, o wakacjach, gdzie planują pojechać po szkole, jakie planują wakacje, kto chce odwiedzić, z kim, nie wiem, o meczu, jakim był wczoraj, bo akurat, nie wiem, Liga Mistrzów grała, o jakim samochodzie sąsiada nowym, nie wiem, o kolorze elewacji, no rozmawiajmy, mówię, o takich bardzo...
0: Przyziemnych?
1: Pozytywnych, przyjemnych, tak, że też ten świat poza szkołą istnieje i tak naprawdę no, ta szkoła to jest tylko jakiś wycinek w tym momencie. Ja wiem, że to urasta w tym momencie do ogromnej ważności, ale świat kręci się dalej. Są przyjemności, są obowiązki, są jakieś wyrzeczenia i na tym się skupmy. Mhm.
0: Nie ukrywam, że ja na przykład korzystam nie tylko w przypadku stresu, ale też czy jakichś tam konfliktów. Bardzo z humoru, nawet tego najgłupszego. Powiedz, czy to jest dobre antidotum na to, jak rzeczywiście jest temat stresu w egzaminach?
1: Oj, rewelacyjny. Humor jest bardzo tutaj niedowartościowanym, niestrzeganym aspektem, że rozładowuje emocje tak samo jak płacz. Jeżeli się śmiejemy, to równie dobrze samoregulujemy swoje emocje, więc jak najbardziej z tym jedynym zastrzeżeniem, żeby to nie było jakieś tam zahaczające wyśmiewanie dziecka, czy jakiś głupkowaty żart, czy porównanie. Na to proszę, byśmy uważali, żeby tutaj nie skrzywdzić mojego człowieka. Natomiast jak najbardziej śmiejmy się, żartujmy. Im więcej śmiechu, tym napięcie będzie rozładowane jeszcze lepiej.
0: No i ja tylko dodam do tego, co ty mówisz, że najlepiej mieć też dystans do samego siebie i potrafić śmiać się z samego siebie.
1: To już jest w ogóle wyższy level.
0: Mówiłeś o tym wspólnym spacerze. Ja oczywiście tobie przytaknąłem, bo też praktykowałem i polecam oczywiście z całego serca. Jako taki, no tak, takie narzędzie do rozładowania stresu. Czasem ten wspólny spacer może być takim pomocnym pomostem do tego, żeby wyciągnąć lęki, o których syn czy córka nie chce mówić, nie chce ich nazywać po imieniu. Powiedz, jak to robić w praktyce?
1: No, tak jak już mówiliśmy, ten ruch poprawia nasze nastroje, ale też ułatwia mówienie. Często na początku może to być jakieś takie sztuczne, bądź mam wrażenie, że powinniśmy coś powiedzieć. Tutaj wchodzi też takie coś jak zarządzanie ciszą, która też jest lecznicza, dać temu młodemu człowiekowi chwilę na to, żeby w jego głowie się nam poukładało. Na pewno nie ma co na siłę patrzeć w oczy i oczekiwać, że on zacznie pierwszy mówić, tylko po prostu spacerować sobie obok siebie ramię w ramię. Jest to mniej konfrontacyjne i bardziej otwierające. Można coś takiego zrobić, zacząć taką historię ze starych lat, że a wiesz, bo ja tam przed maturą coś tam, że bałem się tego i tamtego i w ogóle byłem przerażony, a to, no i myślę, że to są takie dialogi otwierające, nie pytania, tylko opowiadam o sobie, co ja przeżywałem, z czym miałem stres i gwarantuję, że chyba druga osoba tutaj się otworzy i zacznie mówić, a ja w ten sposób, a ja inaczej i już mamy jakąś szansę prowadzenia dalej tej rozmowy.
0: No tak, bo otwiera trochę tą strefę komfortu, prawda?
1: No tak, i nie jesteśmy wtedy agresywni. Jesteśmy obecni, oczekujemy na czyjeś emocje, jesteśmy na to otwarci. I też otwieramy swoje trochę miękkie podbrzusze.
0: No tak, a powiedz, ten stres egzaminacyjny, nie tylko egzaminacyjny, bo to ja mam wrażenie, że nie tylko przy okazji egzaminów to się zdarza, że przy takim dużym napięciu naszego nastolatka on potrafi wybuchnąć gniewem, skierować agresję na przykład na mnie jako ojca, prawda? Jak wtedy nie wejść w kłótnię? Bo człowiek też jest zmęczony po pracy, też ma prawo do tego, że nie zawsze potrafi kontrolować się przy zmęczeniu. Jak jednak uniknąć tych kłótni, gdy ten nastolatek jest agresywny związany i ta agresja związana jest ze zmęczeniem?
1: No to jest bardzo trudna sprawa, bo tak jak powiedziałeś, nakładają się tutaj nasze emocje, nasze przeżycia, że sami mamy ciężką sytuację w pracy i ktoś na nas wylał swoje żale i emocje, czy gdzieś, nie wiem, w komunikacji, czy gdziekolwiek. I teraz przychodząc do domu, dostajemy tę agresję. No też słusznie to zaznaczyłem, że nie tylko przy okazji egzaminów, tylko no, ktoś tam też mógł coś złego zrobić naszemu dziecku. No przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że to my jesteśmy tym dorosłym i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wyciszać i regulować te emocje, a nie je potęgować, tak jak drugie dziecko, czy tak jak równowieśnik. Od tego się różnimy od rówieśników. Myślę, że takie ja cały czas będę mówił o tym odwoływaniu się do emocji, więc komunikat się ja, czyli ja widzę, że masz w sobie jakąś dużo złości, nerwów. Ja nie chcę się kłócić, może pogadamy jako chłoniesz, dam ci czas. Jak chcesz, wychodzę z pokoju, ale jestem na dole, czy jestem w drugim pokoju, jakbyś chciał już przyjść porozmawiać na spokojnie, to jestem. To chyba jest jedyna droga do tego, żeby to nie było w sposób agresywny do rozładowania emocji. Mhm.
0: I teraz trochę powiedziałeś o tym wcześniej, o tym świętowaniu. Świętować po każdym egzaminie, czy ze świętowaniem wstrzymać się do wyników całościowych?
1: Ale oczywiście, że świętować. Ja jestem za tym, żeby świętować po każdym egzaminie, bo tak naprawdę każdy egzamin to wygrana bitwa. No, choćby to, że już tam poszliśmy, czy wygramy, czy przegramy, czy będzie satysfakcjonujące, to już jest inna sprawa. Ale takie małe nagrody jak najbardziej. Jakieś wspólne lody, jakaś kolacja, jakieś wspólne oglądanie meczu czy filmu. Oczywiście, czy jakiś mały gifcik, prezencik. Jak najbardziej świętujmy. Uczmy się tego, że nie tylko jesteśmy razem w sytuacjach stresowych, ale też w tych radosnych. Dzielmy się tą radością. Niech to zredukuje też ten stres.
0: A świętować, kiedy coś nie poszło?
1: Według mnie tak, no bo tak naprawdę no, nie zawsze w życiu będziemy zdawać egzaminy i nie zawsze w życiu będziemy wygrywać. Czasami nas z tej pracy przysyłowej mogą też wyrzucić. Nie zawsze będziemy wygrywać, nie zawsze będziemy osiągać swoje założone cele. Ale tak naprawdę, no to cejmy ten trud, no jednak ten młody człowiek w przypadku 8 klasisty był te 8 lat w szkole, w przypadku maturzysty 4 lub 5, no to jest duża odwaga chodzić, uczyć się, zaliczać, no i dużą odwagą jest też pójść na taki egzamin. Trzeba o tym pamiętać, że to jest naprawdę wymagająca rzecz od takiego młodego człowieka. No myślę, że też powiedzenie, że jestem z siebie dumny, że dotrwałeś do końca. Mhm.
0: No to trochę zapytam cię o te emocje związane z egzaminami, bo wciąż wokół tego gdzieś tam się, w tej orbicie się gdzieś orbitujemy. No jak są te tak duże te emocje, że nastolatek nie potrafi zasnąć. Jakie masz takie remedium na bezsenność? Wywołaną tymi emocjami właśnie.
1: Sam czasami się z tym stykam i potrzebuję też się wyciszyć. No ja reguluję się osobiście przez jakąś tam muzykę relaksacyjną, ale myślę, że dla młodych ludzi może to nie być jakaś super alternatywa. Myślę, że ciepła kąpiel wieczorna, rozluźniająca powoduje, że stajemy się bardziej senni. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek tabletek uspokajających czy różnego rodzaju syropów, bo to nie o to chodzi.
0: Przewietrzenie pokoju na przykład?
1: Tak, no te wszystkie właśnie takie rzeczy, które wpływają na to, że nam się śpi lepiej. Ale z drugiej strony nawet jeżeli, no jejku, ten młody człowiek nie zaśnie, to rano zawsze można powiedzieć, że i tak masz wystarczająco dużo adrenaliny, by jutro przetrwać, po prostu leż i odpoczywaj.
0: Zapytam cię też o dietę, nawadnianie dziecka w te takie stresujące dni. Powiedz, czy... bo często jest też tak, że jak ktoś się uczy, to ten mózg bardziej wymaga jakiejś takiej czekolady, energii, węglowodanów. Czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście się wtedy zajadać, czy jednak masz jakiś taki pomysł na dietę, która będzie nie będzie szkodliwa do organizmu i jednocześnie pomoże osiągnąć ten sukces pod tytułem nauczyłem się i idę na egzamin?
1: No to oryginalnie nie będę, rzeczywiście trzeba zadbać o tą dietę, bo jak wskazują wyniki badań, myślenie jest bardzo kaloryczne i mózg zużywa chyba 30% dziennego zapotrzebowania aktywność mózgowa człowieka na kalorie, więc no, zalecałbym na pewno pić dużo wody, bo to jest bardzo dobre paliwo dla neuronów. Żadne napoje gazowane, słodzone, ale zwykłą, czystą wodę i ta butelka niech sobie tam zawsze gdzieś pod ręką leży. Orzechy, tak, jak najbardziej, jakąś garść orzech, jakieś lekkie posiłki. No i ta czekolada, tak, magnez, który tutaj nam pomoże, jak najbardziej, jak najbardziej. Te małe rzeczy realnie pomagają chemii mózgu. Mhm.
0: To na koniec powiedz, jakbyśmy podsumowali te wszystkie rady dla ojców na czas matur i egzaminów ośmioklasistów, to co byś tutaj wymienił, na co mamy zwrócić uwagę, żeby to był czas jak najmniej stresujący dla naszych dzieci, ale też dla nas, ojców?
1: Ja myślę, że powinniśmy oddzielić wynik od wartości. Czyli twoje dziecko to nie jest suma punktów w arkuszu egzaminacyjnym. Też myślę, że najpierw, jak to w samolocie się mówi, najpierw trzeba założyć maskę sobie, a później dziecku, czyli najpierw zadbać o siebie. Bo jeżeli ty jako ojciec będziesz emocjonalnym wrakiem, no to nie pomożesz nikomu, wręcz zaszkodzisz. Więcej słuchać, mniej mówić. Czasem wystarczy właśnie położyć tą rękę na ramieniu albo stać obok. No i ta stabilność, która daje bezpieczeństwo temu młodemu człowiekowi, on może nawet nie o tym nie będzie mówił, ale po jakimś czasie powie, słuchaj, dzięki, że byłeś, że stałeś, że mnie nie oceniałeś i byłeś dla mnie bezpieczną opoką.
0: Mówiąc krótko, nie trzeba jakichś wyświechtanych mów motywacyjnych, tylko po prostu być i powiedzieć, że jestem.
1: Unikajmy tych mów motywacyjnych, bo to do niczego nie prowadzi, a tak naprawdę to zabezpiecza tylko nas i nasze potrzeby, i nasze jakieś lęki, a młody człowiek po kilku sekundach już w ogóle nas nie słucha.
0: Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Moim i Państwa gościem był dziś Sławomir Kuźnicki, psycholog i psychoterapeuta zajmujący się terapią dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych. Sławek prowadzi też warsztaty dla młodzieży, działa w Stowarzyszeniu Eutymia, jest 27 lat już mężem i ojcem dwóch dorosłych synów, w tym jednego maturzysty. Ja też się żegnam z tej strony. Do usłyszenia, mówi Michał Bondyra.

Jestem z Boga i zwyciężyłem szatana, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Biorę tarczę wiary i gaszę nią każdy ognisty pocisk złego. Chrystus zamienił moje ubóstwo na dostatek, chorobę na zdrowie, a śmierć na życie wieczne. Otrzymawszy dar sprawiedliwości, króluję w życiu przez Jezusa Chrystusa. Ufam Panu z całego serca i nie polegam na własnym rozumie. Mam pełne poznanie woli Pana we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zostałem wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Królestwa Bożego Syna umiłowanego. Nikt nie może mnie wyrwać z ręki Ojca, ponieważ mam życie wieczne.

te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział, 10 werset. Było to wczesnym rankiem. Ania właśnie otrzymała wstrząsającą wiadomość. Sympatyczny młody człowiek, z którym spędziła wczorajszy wieczór w rozbawionym towarzystwie wraz z kilkoma innymi znajomymi, poniósł śmierć w wypadku samochodowym, gdy był w drodze do domu. Ania, stojąc przy telefonie, aż zastygła z przerażenia. Co za los, okropność, myślała. Miała go wciąż przed oczyma, widziała go zaledwie wczoraj wieczorem. Przystojny, wluzowany, radosny, a dziś zmarły. Nagle dotarła do niej cała niepewność jej istnienia i to uporczywe pytanie o wieczność. A co wtedy, gdyby ona była z nim w tym samochodzie? Nagle przestraszyło ją wołanie za oknem: Aniu, jesteś gotowa? To koleżanka z pracy, która każdego ranka przychodziła pod jej dom, by dalej mogły pójść razem. Nie, nie jestem gotowa, nie czekaj na mnie, odpowiedziała tym razem. To banalne pytanie koleżanki, które słyszała niemal codziennie, naraz zabrzmiało całkiem inaczej. Jesteś gotowa? Zdawało jej się, jak gdyby ktoś inny zadawał jej to pytanie. Zbyt dobrze zdawała sobie sprawę z tego, jak powinna zabrzmieć odpowiedź. Nie, nie jestem gotowa umrzeć. Nie jestem gotowa, by stanąć przed Bogiem. Wyraźnie dostrzegła swój opłakany stan, pustkę własnego życia i ten smutny koniec, który spotkałby ją, gdyby rzeczywiście umarła, nagle musiała odejść.

Proszę państwa, chciałem jeszcze sprostować, że zespół akompaniuje akwarele. I prosić pana inżyniera o wzmocnienie jeszcze mikrofonu. Ja sam będę się miksował.

Zrób coś. Część pierwsza. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. List do Efezjan 4:28. Biblia mówi, że cokolwiek robisz jako dziecko Boże, powiedzie się. Psalm 1:3. Nigdy nie powinieneś znaleźć siebie bezczynnym. Nie zgadzaj się na bezrobocie. Jeśli nie masz pracy, to wymyśl ją. Odkryj, w czym jesteś dobry, coś, co jest dobre dla Boga i dla ludzi, i zacznij to robić. Nie pozwól, aby twój umysł usnął. Nie bądź obibokiem. Zajrzyj do wewnątrz po kreatywne idee. Ktoś powiedział: szukałem pracy wszędzie przez 10 lat i bez skutku. Jestem już sfrustrowany. Mam pytanie do ciebie. Co umiesz robić? Musi być coś, w czym jesteś dobry. Znajdź to i zacznij praktykować. Pierwszą zasadą sukcesu jest szukanie, jakie są potrzeby ludzkie, a następnie wyjście naprzeciw tym potrzebom celem ich zaspokojenia. Nie czekaj więc, aż ktoś da ci zajęcie, lecz stwórz je sam. Zanim się obejrzysz, jeśli jesteś pracowity, to małe zajęcie może zacznie rosnąć aż do momentu, aż będziesz musiał zatrudniać innych ludzi.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska Siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
2: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
1: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
1: W Tarencie rozpoczynają się 20 Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Vaticana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
3: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
4: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
1: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.